0: Rok Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk po raz kolejny w obrazach z historii Kościoła. Niedawno w styczniu obchodziliśmy kolejną już rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. A to jest zawsze okazja do tego, żeby spojrzeć na naszą historię, na historię powstań narodowych, pewnej tradycji romantycznej, tradycji zrywu zbrojnego. No i przyszedł czas, by także w obrazach z historii Kościoła przyjrzeć się stosunkom między tą tradycją romantyczną, tradycją powstań narodowych, a temu, jak na owe sprawy spoglądał Kościół. Jakie były wzajemne relacje między Kościołem a powstaniami narodowymi, między katolicyzmem a powstaniami narodowymi? Bo proszę Państwa, te relacje nie były wcale takie oczywiste, nie były jednoznaczne na przestrzeni tych prawie 200 lat najróżniejszych działań narodowych i zbrojnych. I nieraz były to relacje bardzo trudne. Pora się temu wszystkiemu przyjrzeć. Przewodnikiem po tej cokolwiek niełatwej historii będzie mój i Państwa gość, historyk, specjalista od historii wojskowości, szczególnie wieku XIX, dr Adam Buława. Witam serdecznie.
2: Witam Państwa, witam Pana redaktora.
1: Zanim zaczniemy rozmawiać o tych powstaniach narodowych, to chciałbym, żebyśmy na moment zatrzymali się przy takim pojęciu, przy takim stereotypie, a być może nie stereotypie, Polak-katolik. Dlatego, że istnieje pewne wyobrażenie, ugruntowane jakoś przez literaturę. Zdaje się, że Adam Mickiewicz był tym, który chyba bardzo silnie doprowadził do takiego zrośnięcia się mitu walki zbrojnej, walki powstańczej z wiarą, szczególnie wiarą katolicką. Także w takich potocznych wyobrażeniach powstaniec, czy to powstaniec ściskający w ręku kosę osadzoną na sztorc, czy ściskający butelki z benzyną na tygrysy, to jest właśnie katolik. Ale czy tak było zawsze?
2: No rzeczywiście trzeba sprawę rozpatrywać pod wieloma aspektami i to nie jest takie jednoznaczne. Pamiętajmy, że w pewnym momencie przedstawiciele różnych nurtów protestanckich, po prostu zresztą pochodzenia często obcego, wrastali w kulturę polską i bardzo często stawali na czele, powiedziałbym, insurekcji w danym rejonie, zrywów przeciwko obcemu czy dyktatowi, czy obcemu panowaniu wręcz.
1: Czyli to wyobrażenie, postawienie znaku równości między Polakiem i katolikiem, to jest sprawa dość późna tak naprawdę, bo na przykład w wieku XVIII, jeżeli czytamy jakieś opracowania dotyczące rodzenia się świadomości narodowej, to wcale jeszcze tak oczywiste nie było, bo do narodu polskiego należeli ludzie, którzy mogli się wylegitymować szlacheckim patentem, a niekoniecznie byli katolikami. Mogli być kalwinami, rzadziej chyba luteranami, prawda?
2: Prawosławnych
1: było masa na wschodzie. I to był naród polski.
2: Grekokatolikami.
1: Grekokatolicy, tak. Czyli to pojęcie tego wzrostu spraw narodowych i katolicyzmu szczególnie, to jest sprawa późniejsza. Kiedy rozmawiamy o powstaniach narodowych, często jako pierwsze powstanie wymienia się insurekcję kościuszkowską. Ale jeśli już tego przywołanego Adama Mickiewicza znowu weźmiemy do tablicy, to okazuje się, że wcale tak nie jest. Że właśnie tradycja romantyczna sięgała jeszcze głębiej w przeszłość, budując ten ciąg czy ten łańcuch powstań narodowych. I takim ważnym punktem jest Konfederacja Barska. Konfederacja, którą za naszych czasów, mówię tutaj o czasach szkolnych moich i pana doktora, w ogóle była tak zepchnięta w nauczaniu tym szkolnym na boczny tor. A w tradycji romantycznej ona była szalenie ważna, prawda? Pierwsze powstanie narodowe, powstanie przeciwko obcej dominacji i tam już się ten wzrost ze sprawami religijnymi bardzo silnie zaznaczył, prawda?
2: Rzeczywiście mamy zresztą w tym miesiącu rocznicę ogłoszenia Konfederacji, może nie stricte wybuchu, bo w miejscowości Bar na Podolu Ukraińskim rzeczywiście tutaj twórcy tego ruchu się spotkali i ogłosili Konfederację, która miała w zamyśle objąć cały kraj. Fakt faktem, że był to przynajmniej w założeniu zryw w obronie pogwałconych praw katolicyzmu, ale również pogwałconej wolności, pogwałconej niezależności, bo to słowo independencja z języka łacińskiego, ono już krążyło od jakiegoś czasu, bo to nie kto inny jak Stanisław Konarski był autorem tego pojęcia. independencja, czyli niezależność. Tak. Dependencja, zaczynamy być zależni i tutaj ten dyktat rosyjski zaczyna być coraz silniejszy i myślę, że warto od razu jakby do samej genezy przejść, dlaczego do tego doszło. Po prostu nieco wcześniej Rosjanie de facto podyktowali tak zwane prawa kardynalne. Wśród tych praw kardynalnych, co prawda, przebija się gdzieś ta pozycja religii katolickiej, ale jednocześnie też kwestia tak zwanych dysydentów, czyli innowierców, co specjalnie się, że tak powiem, nie podobało braci szlacheckiej i jej przywódcom, a pamiętajmy, że w kręgu inspiratorów Konfederacji było na przykład kilku biskupów.
1: Ale jeżeli spojrzymy na mapę, bo przypomnijmy słuchaczom, Konfederacja zostaje zawiązana, tak? Tutaj ważne, że ona nie wybucha, tak jak powstanie warszawskie, powiedzmy, tylko zostaje zawiązana. W książkach fachowych, w encyklopediach znajdujemy określenie, zostaje zawiązany Zbrojny Związek Szlachty, bo to się tak chyba nazywa fachowo. Ona zostaje zawiązana w roku 1768. Jak spojrzymy na mapę historyczną, polityczną z tamtego okresu, no to okazuje się, że w środku Europy istnieje ogromne państwo o nazwie Rzeczpospolita, tak, która powinna tak naprawdę rozdawać karty i dyktować warunki wszystkim naokoło. No, a tu powstaje Związek Szlachty w środku tego, zdawać by się mogło, niezależnego państwa, która to szlachta twierdzi, że ich prawa, ich wolność jest naruszona. No, przez kogo? Skoro to wielkie, potężne państwo w środku Europy jest, no przynajmniej patrząc na mapę.
2: No tak, ale powiedziałbym, że to wchodzenie Rosji w strefę wpływów polskich, ma miejsce praktycznie jeszcze od panowania Piotra Wielkiego. Przypomnijmy sobie wojnę północną i tak naprawdę można powiedzieć zwasalizowanie, czy też spowodowanie, iż ówczesny król z dynastii saskiej tak naprawdę spada do trochę innej ligi. To już nie jest ten rozdający karty, czy ewentualnie gracz też co prawda w pewnym momencie troszeczkę podrzędniejszej rangi, ale jednak to było duże nazwisko, Sobieski. To za Sobieskiego jeszcze mamy ostatnie triumfy militarne. Już za Sasów niestety, mamy ten upadek znaczenia Rzeczpospolitej.
1: Mimo, że jest ona wielka, cały czas obszarowo, przecież to jest ogromny kraj.
2: Ale mamy przede wszystkim różnego rodzaju wady ustrojowe. Przede wszystkim mamy jak na tą wielką państwowość maciupeńką armię. Nasi sąsiedzi w tym czasie ustrojowo się wzmacniają się również właśnie militarnie. Zauważmy, że na przykład taka Rosja zaczyna nadganiać, powiedziałbym, pewne zacofanie cywilizacyjne, poczynając od Piotra, ale także za kolejnych monarchów. W Polsce w tym czasie mamy stagnację. W Polsce mamy te czasy saskie, kiedy żyło się dobrze, wojen chcieliśmy unikać i nawet ci nasi sąsiedzi tak trochę przymykali oko na to, co się dzieje w państwie polskim. No to taka wielka anarchiczna państwowość, niegroźna dla innych, w ten sposób. Pod pewnym protektoratem tychże trzech mocarstw, przede wszystkim Rosji, ale inni nasi sąsiedzi też
1: trzymali rękę na pulsie.
2: Tak, dokładnie.
1: Królem w Rzeczpospolitej, zaznaczmy, bo to cały czas nie jest Polska, takim jak my to dzisiaj rozumiemy, to jest Rzeczpospolita, to jest znacznie większa struktura, musiał być katolik.
2: Zgadza się i nawet z tego powodu pierwszy z dynastii saskiej przeszedł na katolicyzm.
1: Był luteraninem pierwotnie z urodzenia.
2: Tak, czyli jak widzimy, był to warunek wyboru na tron Polski.
1: Ale jak już wspomnieliśmy, tych należących do narodu polskiego, czyli wciąż to jest szlachta przede wszystkim, tak, chłopi jeszcze w tym momencie nie są traktowani jako naród. Tych należących do narodu polskiego innowierców, czy to dysydenci, to określenie dotyczy chyba przede wszystkim protestantów, prawda?
2: Ale nie tylko, bo zauważmy, że jeszcze w traktacie Grzymutowskiego, czyli tym traktacie, który został zawarty pomiędzy Polską Rzeczpospolitą a państwem rosyjskim, tam właśnie chodziło o zawarowanie wpływu władcy państwa moskiewskiego, państwa rosyjskiego na pozycję prawosławnej Rzeczypospolitej. I w podobnym duchu zaczęli to interpretować przedstawiciele państwa brandenbursko-pruskiego, później już stricte pruskiego.
1: Czyli oni występują jako obrońcy protestantów.
2: Obrońcy. Teoretycznie w tym traktacie Grzymutowskiego to niby miało działać w dwie strony, że ewentualnie katolików na ziemiach zabranych przez carów rosyjskich, dawnych ziem pod panowaniem tutaj króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, oni też mieli mieć na wpływ na ich losy, a w rzeczywistości wiemy, że no, ten wpływ był praktycznie żaden. W odróżnieniu od tutaj naszego wielkiego sąsiada ze wschodu, który no, rósł w siłę i jakby wykorzystywał to do swoich celów.
1: Czy rzeczywiście musiał ochraniać w jakiś sposób ten nasz sąsiad ze wschodu, czy też z zachodu tych innowierców? Czy rzeczywiście im się jakoś tutaj krzywda działa?
2: No, specjalnie się źle nie działo, natomiast co by nie powiedzieć, mamy pewien nurt kontrreformacyjny, z tym, że zauważmy, że to wszystko zależy od tego, do kogo się w tym momencie odnosimy. Dlaczego? Bo na przykład wystarczy księcia Bogusława Radziwiłła z czasów szeroko rozumianego potopu II wojny północnej wskazać.
1: Calvin.
2: Tak, Calvin. Który no, miał, można powiedzieć, bardzo wiele przewin i ewidentnie działał na szkodę Rzeczypospolitej. Zresztą sienkiewiczowski obraz jest tutaj znakomity, żeby go sobie przypomnieć. I jakby zostało mu wszystko przebaczone, a później nawet został, że było ciekawiej, namiestnikiem królewskim w Prusach, króla władcy pruskiego ówczesnego. Natomiast mamy Arian, na których się, że tak powiem, skupiło wszystko, co ta szlachta no, chciała złego widzieć. No i zostali skazani na banicję. Oni byli właśnie innowiercami. No i tu powiedzmy ten taki nurt kontrreformacyjny, nie da się ukryć w dużej mierze. To pojęcie też Polaka katolika, no ma tutaj swoje praźródła w dobie potopu, bo zauważmy, mamy obronę Jasnej Góry, mamy śluby Jana Kazimierza.
1: Czyli zaczyna się kształtować ten tak obraz, że Polski bronią katolicy, tak, Matka Boska, Królowa Polski. Tak, właśnie warto chyba zaznaczyć, że wtedy się zaczyna to pojęcie kształtować. Matka Boska, Królowa Polski w jakiś sposób swoim płaszczem błękitnym
2: przykrywa
1: Polaków, katolików.
2: Tak,
1: ale nie ma w Polsce wojen religijnych, takich jak na przykład we Francji, w zachodniej Europie, gdzie rzeczywiście giną tysiące ludzi. Nie ma tak przygnębiających historii jak Noc Świętego Bartłomieja, to wiek XVI w Paryżu. No.
2: Polska jest tym państwem bez stosów, więc tym bardziej przykre było, iż już na początku wieku XVIII jakieś tumulty tak zwane zostają rozdmuchane i wykorzystane. Zauważmy, że to w pewnym sensie w naszej historii się powtarza, dlatego że także i w późniejszych epokach, na przykład w wieku XX, akurat Polakom się przypina łatki na przykład antysemitów, prawda? W porównaniu z tym, co się dzieje na przykład we Francji czy w innych krajach zachodnich, no nie ma często porównania. Tutaj akurat ludność żydowska, powiedziałbym, miała swoją ojczyznę. Ich było tutaj najwięcej na tych wschodnich ziemiach właśnie Rzeczypospolitej, ale jednak no, to była taka karta do rozgrywania, że to jest ta anarchiczna Rzeczypospolita, która no, odchodząc od wątku żydowskiego, a przechodząc do wątku właśnie tych tak zwanych dysydentów religijnych, no, że im się źle dzieje.
1: To jest ten główny motyw, dla którego zostaje zawiązana Konfederacja Barska, że oto obce państwa pod pretekstem ochrony poddanych króla polskiego, czy też obywateli Rzeczypospolitej, ale innych wyznań, zaczynają ingerować bardzo silnie w politykę wewnętrzną. I dlatego panowie szlachta zaczynają się buntować.
2: No i tam jeszcze jest ciekawy wątek, ponieważ na samym początku panowania ostatniego monarchy Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego, pojawia się pomysł jednak na reformy. I to familia Czartoryskich, z którą on jest związany, forsuje ten program i w tym momencie, no tak można powiedzieć o swego rodzaju szatańskiej intrydze ambasadora rosyjskiego, który poduszcza szlachtę, która zawiązuje pierwsze takie jeszcze konfederacje, no przed tą barską, które formalnie miały być właśnie w obronie religii katolickiej. Okazuje się, że w rzeczywistości Rosjanie, no tak ich odpowiednio nastawiali, żeby ten wątek wykorzystać, że te reformy też w jakiś sposób podważają istniejący stan rzeczy, a faktycznie oni zagrali tą w ostatnim momencie tą kartą dysydencką, co ewidentnie okazało się po prostu oszustwem, perfidią. Protestują tutaj duchowni i w pewnym momencie jeden z tych duchownych, biskup Kajetan Sołtyk, zostaje wywieziony do Kaługi. To już jest jawny gwałt. Senator Rzeczypospolitej, zsyłka.
1: Biskup Kościoła Katolickiego zostaje przez obce państwo.
2: Tak. I jeszcze zauważmy, że w tak zwanych prawach kardynalnych, czyli powiedziałbym takich aktach stanowiących swego rodzaju gwarancję ustroju Rzeczypospolitej, takiego jaką szlachta tą Rzeczypospolitą chciała widzieć, czyli oczywiście liberum veto, czyli sejmiki szlacheckie wszechwładne. Pojawia się jednak ten wątek odpowiedniego uhonorowania dysydentów, co było nie do przyjęcia także dla przez masy szlacheckiej i jej przywódców.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj dr Adam Buława, historyk, a rozmawiamy o tym, jak kształtowała się przez wieki wzajemna zależność między powstaniami narodowymi, w ogóle ruchem niepodległościowym, a Kościołem katolickim, katolicyzmem. Zatrzymaliśmy się przy początkach Konfederacji Barskiej. Bardzo często spotykamy w ocenie Konfederacji Barskiej takie zupełnie przeciwstawne słowa. Z jednej strony właśnie pierwsze powstanie niepodległościowe przeciwko obcej dominacji, pierwsze antyrosyjskie powstanie szlachetnych romantyków. Z drugiej strony beznadziejna szlachecka ruchawka inspirowana przez jakichś kompletnie zacofanych ludzi, którzy właśnie chcieli zatrzymać zmiany ustrojowe. Jaka ta konfederacja była?
2: Myślę, że warto się odwołać do najwybitniejszego chyba historyka tego zjawiska, czyli Władysława Konopczyńskiego. I on tutaj faktycznie doszukuje się pewnego dramatu w tym, że po dwóch stronach stanęli z jednej strony obrońcy niezależności i oczywiście także praw wiary religii katolickiej, a z drugiej strony reformatorzy. Tak jakby te dwie, można powiedzieć, płaszczyzny były sobie wrogie i przeciwstawne. I zauważmy, że do pewnego momentu to nie było tak, że ta grupa królewska zwolenników króla była całkowicie zamknięta na jakieś porozumienie się czy dogadanie.
1: Z konfederatami.
2: Tak, wbrew pozorom. Oczywiście w pewnym momencie mamy już, można powiedzieć, moment, z którego nie ma odwrotu, czyli zamach na króla, porwanie króla i wtedy wiemy, że już porozumienia być nie mogło. Ale do tego momentu przynajmniej oczywiście mamy też taki moment, kiedy mówi się o detronizacji króla. No, konfederaci jakby go ogłaszają, wyjmują go w pewnym sensie spod prawa. I tutaj rzeczywiście niefortunnie trochę w tą sprawę wdał się największy chyba z bohaterów konfederackich, Kazimierz Pułaski, prawda? I później na niego spada odium zamachowca, czy nawet królobójcy, chociaż ten wątek zabójstwa, trochę przesadzony, podrasowany, można powiedzieć. Zwłaszcza, że sam zamach dosyć groteskowo przebiegał, prawda?
1: Przypomnijmy, bo to rzeczywiście jest historia jak z Monty Pythona.
2: Tak, więc rzeczywiście tutaj król wraca sobie z obiadu u swojego krewnego. Pamiętajmy, że wówczas Warszawa jest dosyć ciemna, bo nie ma oświetlenia, nie ma latarni ulicznych. Jedzie sobie karetą w tam otoczeniu hajduków, no i nagle go atakują ni z tego, ni z owego tajemniczy przeciwnicy. No, tutaj jest mała strzelanina, tam bodajże jeden z tych hajduków zginął, drugi ranny. Król tam próbował uciec, gdzieś tam go osmalono, gdzieś tam mu but spadł. W każdym razie króla wsadzono na wierzchowca i pocwałowano. Od razu pytanie, gdzie Straż Marszałkowska? Pamiętamy patrole wojska, ale także i żołnierzy rosyjskich. No takie czasy, że ci nasi sąsiedzi wówczas już ten patronat roztoczyli. W każdym razie wywozi się króla w kierunku północnym na tereny dzisiejszego Marymontu. Z tym, że tak jakoś dziwnie się stało, że ten orszak, że tak powiem, porywaczy się kurczy, bo ktoś tam się odrywa w pewnym momencie po kolei. Nagle się okazuje, że król zostaje z jednym z tych porywaczy i tenże porywacz jest przez króla, że tak powiem, agitowany tak, żeby się nawrócił, żeby jednak...
1: Źle
2: zrobił, tak. I rzeczywiście dochodzi do tego, że król zatrzymuje się w rodzinie młynarzy na Marymoncie, bo to wiemy, tam są wtedy wiatraki, piecze się chleb z marymonckiej mąki.
1: I młyny wodne tak, też na tak. tych wszystkich
2: stawkach. I on tam spędza noc, a w tym czasie idzie, że tak powiem, posłaniec do właściwego miasta, do centrum, żeby jednak monarchę przywieźć na zamek i o dziwo gdzieś tam w godzinach porannych na taki lekko skonfudowany, ale żywy i cały dociera na zamek. Od razu, co ciekawe, w nocy było pewne zaskoczenie, ale też zastanawiano się później w historiografii, czy nie było w tym jakiejś intrygi nawet królewskiej.
1: Jakaś prowokacja,
2: bo król wtedy się jako cudownie ocalony przedstawiał przed całą Europą. Wtedy już, że tak powiem, sprawiedliwość moralna była po jego stronie i nawet dwory monarsze, które w tym czasie, niektóre tak może nieoficjalnie, ale sympatyzowały z konfederatami, no teraz już nie mogą. No skoro została ręka podniesiona na majestat, to już jakby trudno trudno z nimi współpracować.
1: Czyli konfederaci zostają skompromitowani, zaczyna się wojna już na noże. Ta wojna nie ma dla konfederatów przebiegu szczęśliwego. Jeden z generałów rosyjskich przechwalał się, że jest w stanie, mając dywizjon, proszę państwa, dywizjon to jest około 300 wtedy żołnierzy, dywizjon karabinierów rosyjskich jest w stanie przejść przez całą Rzeczpospolitą z północy na południe, z zachodu na wschód, niezaczepiany przez nikogo.
2: Rzeczywiście, no, ogniska konfederackie jakby są izolowane, one wybuchają niezależnie, nie ma koordynacji, a szlachta, no, rzeczywiście, no, po tych wielu latach pewnego wstrzymania działań wojennych i takiego swobodnego życia sielskiego, właściwie w tym momencie, kiedy staje przeciwko regularnym oddziałem rosyjskim, to przeważnie, no, bitwy kończą się rozsypką, rozbiciem. To jeszcze raz bym przywołał Pułaskiego. On zasłynął w dużej mierze z tego, że bronił się w jakichś fortyfikowanych miejscach, jak właśnie Jasna Góra, czy na przykład tak zwane Okopy Świętej Trójcy. I to są takie momenty pozytywne. Natomiast fakt faktem, że przeważnie, no, polegało to wszystko na uganianiu się przez dowódców rosyjskich za tymi grupkami szlacheckimi, które
1: podają tyły w polu.
2: Podają przeważnie tyły, rzeczywiście.
1: W sferze symboliki Konfederacja Barska bardzo silnie się zapisuje w tych dwóch aspektach, które dla nas w czasie tej rozmowy są szalenie ważne. To znaczy, z jednej strony ten sznyt narodowy w stroju, w broni, w takich elementach wizualnych, ponieważ wszyscy konfederaci i ci, którzy z konfederatami sympatyzują, noszą się po polsku. To są kontusze, to są czapki nomen omen konfederatki, czyli rogatywki z barankiem, to są symbole narodowe, orły, to są szable polskie, w odróżnieniu od szpad czy pałaszy prostych zachodnich, to są ryngrafy z Matką Boską. I tu mamy ten drugi element szalenie istotny, symbolika religijna, prawda? Matka Boska jest patronką Konfederacji. Te ryngrafy, powiedzmy może...
2: Szkaplerze.
1: To są tak naprawdę szczątkowy element zbroi na szyi, czy też na piersi zawieszony. Tam na ogół pojawia się albo Matka Boska, może być Święty Jerzy, może być Święty Michał Archanioł. Tak samo na sztandarach konfederackich. Bardzo często pojawiają się symbole religijne, tak samo literatura, pieśni konfederackie, wiersze. Tam wszędzie się te odwołania do religii pojawiają. No i tutaj taka niezwykle zastanawiająca sprawa, mało znana, często przez historyków, nawet zawodowych, nie wyciągana, Tatarzy polscy. Mieliśmy regimenty, chorągwie tatarskie za czasów I Rzeczypospolitej i co się okazuje? Znaczna część tych wszystkich panów Azulewiczów, Achmatowiczów, Mirza Ułan i tak dalej, Ganowiczów, polska szlachta, ale muzułmańska, staje pod sztandarami konfederackimi. Uważają, że lepiej będzie o ich wolność dbać ta katolicka polska szlachecka niż liberalna caryca Katarzyna. To też jest taki mało znany wątek, ale chyba dość charakterystyczny.
2: W ogóle warto zauważyć, że Konfederacja Barska jest swego rodzaju takim fenomenem sprzeczności. Wiele różnych wątków, tak jak mówiliśmy, są wątki bardzo pozytywne, tak, ten wątek walki o niepodległość, to jest to, co tej Konfederacji zawdzięczamy jednak, ale troszkę takich elementów konserwatywnych, nawet powiedzielibyśmy wstecznych, prawda? To się tu pojawia. Jednym z tych takich aspektów dosyć niezwykłych, jak na taki arcykatolicki ruch, jest to, w kim Konfederaci widzieli swoich sojuszników, bo rzeczywiście polscy Tatarzy, ale i Hanat Krymski, jeszcze istniejący wtedy jako nasz potencjalny sojusznik, czyli państwo muzułmańskie, bo Szwecja, która też jest w sumie państwem protestanckim.
1: Jest skonfliktowana z Rosją.
2: Tak.
1: Czyli
2: tak.
1: Tu kierujemy się zasadą...
2: No i oczywiście Francja też. Francja będzie, bo pamiętajmy, że wysyłają konfederaci swoich przedstawicieli do Wersalu. Z kolei Francuzi przysyłają tutaj generała Dumouriez jako doradcę. Właśnie, to jest charakterystyczne, że rzadko się zdarzało, żeby z nadsekwany przychodziły jakieś oddziały zbrojne. Oczywiście trzeba było poczekać do epoki napoleońskiej.
1: O czym sobie później powiemy.
2: Ale przeważnie, no, to się kończyło na doradcach.
1: I tu chyba rozpoczyna się ta nasza taka wielka, niespełniona miłość, mówię, nasza Polska do Francuzów, że otóż tam nad Sekwaną w Paryżu bije do Polski takie potężne uczucie, oni będą nam pomagać w naszych tutaj problemach w środkowej Europie, Francuzi będą nam pomagać. Chyba trochę dlatego, że no cóż, bezpośrednim sąsiadem Francji jest rosnące w siłę Królestwo Pruskie. I to też na tej zasadzie, ale zdaje się, że w tej naszej miłości do Francji więcej było chcenia niż realizmu. katolicyzmu.
2: Właśnie, bo myślę, że tutaj z punktu widzenia polityki francuskiej, no byliśmy elementem pewnej układanki, mówiono o tak zwanej ścianie wschodniej, europejskiej, poczynając właśnie od Półwyspu Skandynawskiego, Szwecja, Rzeczpospolita, Turcja. I to byli ci potencjalni sojusznicy, ale to nie było na pewno, można powiedzieć, pierwszoplanowe zamierzenie w jakiś sposób ocalić Rzeczpospolitą. Nie, było to jako postrzegane jako pewien, no można powiedzieć, taki fragment puzzle całego kontynentu. Wiemy, że gdzieś tam ta Rosja funkcjonuje. Te mocarstwa pozostałe naszych sąsiadów, późniejsze, zaborcze, też raczej jako przeważnie przeciwnik, czy Prusy, czy państwo habsburskie, Austria. No i tutaj gdzieś ta Polska, ale to nie było nigdy tak, że jakąś pierwszorzędną rolę dla Francji żeśmy odgrywali. Ja myślę, że najlepszym tego przykładem jest pierwszy elekcyjny nasz monarcha, Henryk Walezy, który w momencie, kiedy przychodzi propozycja objęcia tronu we Francji, no to potajemnie opuszcza nasz kraj.
1: Rzuca tak. Polski tron i ucieka do Francji.
2: Chociaż teoretycznie nie było to niemożliwe łączyć obydwa, że tak powiem, stanowiska, no ale on wybrał to bliższa koszula ciał, tak byśmy.
1: Tam miał tron dziedziczny, tak. Tutaj elekcyjny. Wracając do końca XVIII wieku, drugiej połowy, czyli właśnie te czasy barskie, wspominał pan doktor o tym, że konfederaci też próbowali jakąś taką grę geopolityczną prowadzić, szukając sojuszników, no kierując się tu już właśnie rozumem politycznym, a nie kwestiami religijnymi, bo czy to muzułmański Hanat Krymski, czy muzułmańska Turcja, czy luterańska Szwecja, wszystko to wrogowie Rosji, niewiele z tego wyszło. Konfederacja barska kończy się, no co tu dużo mówić, klapą i takim chyba pierwszym sygnałem, że nie źle dzieje się w Rzeczpospolitej, tylko bardzo źle dzieje się w Rzeczpospolitej. Ale zanim doszło do tego upadku, chciałbym, żebyśmy taką jedną postać tu wspomnieli, bardzo istotną, ksiądz Marek.
2: Ksiądz Marek Jandołowicz, prorok Konfederacji, a rzeczywiście pojawia się w tym barze i z tym barem jest jego, powiedziałbym, legenda związana. On potem się pojawia przede wszystkim w utworach Słowackiego, bo to Słowacki jest tym z naszych wieszczów narodowych, który ukochał sobie właśnie Konfederację Barską, dostrzegł pewne jakby te cechy takie istotne dla takiego, powiedziałbym, rozwoju przeobrażania się narodu szlacheckiego, nawet później może i w naród już stricte polski. I fakt faktem, że ten prorok, jak każdy ruch taki trochę profetyczny, powiedzielibyśmy, mistyczny, bo to jest trochę taka aura właśnie Konfederacji, że tam mamy swego rodzaju krzyżowców. Oni uczestniczą w takiej krucjacie z tymi siłami zła. Przeciwnikiem jest niestety król zwany Ciołkiem.
1: To przypomnijmy od jego herbu,
2: prawda? Z drugiej strony właśnie jest ta okrutna Rosja. Trzeci wątek, warto zauważyć, wybucha wtedy na Ukrainie powstanie też zwane Koliszczyzną. Mamy wówczas Rzezie, Humania i innych miejscowości. Takie bunty chłopskie, kozacko-chłopskie można powiedzieć, które zresztą są tłumione zarówno przez oddziały Rzeczpospolitej tego Wojska Królewskiego w porozumieniu z Wojskiem Rosyjskim. I tutaj właśnie ten element stricte religijny. Ja jeszcze tylko bym jedną ciekawą kwestię poruszył. Jaki był stosunek oficjalny państwa kościelnego,
1: no
2: stolicy
1: właśnie
2: apostolskiej, prawda? Bo mówiliśmy o tym, że tak, duchowni w Polsce, no, zachowywali się bardzo różnie. Bo z jednej strony mamy ten niższy kler, który uczestniczy bardzo otwarcie.
1: No i tu jego symbolem jest właśnie ksiądz Marek.
2: Chociaż nie każdy oczywiście duchowny, nie każdy ksiądz czy zakonnik. Mamy oczywiście biskupów, z których kilku się opowiada po tej stronie, jak biskup Adam Krasiński, właściwie i dyplomata, intelektualista, no taki rzeczywiście spiritus movens z całego ruchu, można powiedzieć. No, reszta kleru raczej zachowuje taki dystans
1: tego wyższego, tego hierarchii.
2: Wyższego hierarchii, tak. Natomiast jak się zachowują przedstawiciele, powiedziałbym, no właśnie stolicy apostolskiej? Otóż tutaj ciekawie, że tak powiem, odnosi się do całej sytuacji nuncjusz ówczesny, który no wydaje się, że był w jakiś sposób urzeczony tą taką egzotyką dla niego Konfederacji, do tego stopnia, że nawet w pewnym momencie błogosławi oręż Konfederatów i udziela błogosławieństwa, to jeszcze przed zamachem, Kazimierzowi Pułaskiemu. Z tym, że w pewnym momencie sam Watykan, papież ówczesny i jakby kuria papieska stwierdziły, że nie jest to dobre rozwiązanie, że nie powinien przedstawiciel państwa watykańskiego, nuncjusz, dziekan de facto korpusu dyplomatycznego, odpowiadać się jednoznacznie po jednej ze stron. Dlatego, że z perspektywy Rzymu ważne było utrzymanie utrzymanie pewnej równowagi, czyli nie wskazywanie palcem, która ze stron ma rację w tym sporze, prawda? Bo ważna jest kwestia zachowania religii katolickiej, ale też i pewna geopolityka międzynarodowa.
1: No i to, o czym wspominaliśmy, podniesienie ręki na pomazańca Bożego.
2: To już był ten moment przełomowy i zauważmy, co Klemens XIV, ówczesny Ojciec Święty, robi. Otóż nawet w bullą papieską w 1772 roku ogłasza jubileusz z okazji ocalenia króla z rąk zamachowców.
1: Czyli tak jakby odwrócenie sympatii.
2: Tak.
1: Ewidentnie.
2: Aczkolwiek mówi się, że ten nuncjusz był przez stolicę tak troszeczkę dezawuowany przez stolicę apostolską. Czyli widzimy, że z tej perspektywy, powiedziałbym tam znad Tybru, pewne sprawy trochę inaczej wyglądały niż kiedy się przebywało nad Wisłę po prostu.
1: Tutaj jak się zobaczyło te sztandary z Matką Boską, te ryngrafy, tą rozmodloną szlachtę, wyglądało to inaczej. No, niemniej Konfederacja się kończy, trwa jej mit, a nawet się rozwija, natomiast Polska doznaje pierwszego takiego, no nie wiem jak to nazwać, policzek, kubeł lodowatej wody.
2: Cios.
1: Potworny cios, prawda?
2: Potworny cios. Jest decyzja o przeprowadzeniu pierwszych traktatów podziałowych, rozbiorowych. Stanisław August Poniatowski pisze list do papieża z prośbą o interwencję, bo jednak uszczerbku dozna Polonia Semper Fidelis, Polonia zawsze wierna, państwo właśnie, jak już mówiliśmy, arcykatolickie.
1: Które broniło przed nawałą muzułmańską przez długie stulecia.
2: Tutaj warto jeszcze na chwilkę się zatrzymać przy samej postaci króla, który, jak wiemy, został monarchą dzięki poparciu rosyjskiemu, na bagnetach rosyjskich.
1: No niektórzy mówią nawet, że na...
2: Przez łożnicę.
1: Pod pierzyną Katarzyny wręcz.
2: Przez łożnicę, ale też pamiętajmy, że właśnie familia Czartoryskich, z którą on był związany, wtedy miała na samym początku zielone światło. Później, kiedy rozpoczęła plany reform, to światło, że tak powiem, dla nich było czerwone na moment, bo jednak wzmacnianie Rzeczpospolitej nie było w interesie Rosji siłą rzeczy. W każdym razie jak z królem? Otóż król wychowany był co prawda w wierze katolickiej, rzymskokatolickiej, ale można powiedzieć podróżował po Europie, ocierał się, że tak powiem, o różne prądy wolnomyślicielskie, liberalne i w pewnym momencie można też dostrzec...
1: Indyferencja
2: albo też dualizm. Dualizm, czyli taka postawa, która wskazuje na to, że nie wierzy się w Boga takiego, który że tak powiem, jest...
1: Jedną z prawd wiary katolickiej.
2: Dokładnie. Natomiast trochę na zasadzie, że tam gdzieś jakaś siła wyższa, sprawcza, wprawiła wszystko w ruch i tyle.
1: Bóg filozofów. Proszę Państwa, do tej rozmowy bardzo istotnej o stosunku króla, ostatniego króla Rzeczypospolitej do religii, wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: No i tak, mamy ostatniego króla Rzeczpospolitej, to jest schyłek pewnej epoki, epoki, którą profesor Cegielski nazywał błękitną epoką, wspaniałą epoką. Epoka, w której bardzo dużo do powiedzenia mieli panowie w fartuszkach, epoka masonerii, XVIII wiek. Wspominał pan doktor przed przerwą, że król ocierał się o takie środowiska, zresztą był inicjowany chyba na brata w którejś loży masońskiej. Jego wiara, nie była wiarą
2: ortodoksyjną.
1: Po pierwszym rozbiorze wpływy tych braci w fartuszkach, czyli wolnomularzy, są chyba bardzo silne w środowisku królewskim, w ogóle wśród elity, która ma tutaj cokolwiek do powiedzenia. Jak ta sytuacja wygląda w ostatnich latach Rzeczypospolitej?
2: No właśnie, tutaj warto zauważyć, że na pewno te wpływy oświeceniowe są silne, ale ja jednak mimo wszystko uparłbym się przy takim twierdzeniu, że król zdawał sobie sprawę, iż dobre stosunki z Watykanem, ze stolicą apostolską są niezbędne, są konieczne, żeby rządzić tym państwem, prawda? Pamiętamy, że on też w jakiś sposób w dobie Sejmu pierwszego rozbiorowego, na chwilę do tego jeszcze bym się...
1: 1773 rok.
2: Wówczas król uważał, że jeżeli w odpowiedni sposób zaapeluje do papieża, to z kolei papież wpłynie przynajmniej na cesarzową wówczas austriacką Marię Teresę.
1: Katoliczkę.
2: Katoliczkę.
1: Arcykatoliczkę.
2: Tylko, że przede wszystkim siła oddziaływania takich apeli była ograniczona. Po drugie, zauważmy, że pozostali monarchowie, jeden jest, powiedziałbym, protestancki, druga monarchini jest prawosławna. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej możliwości. Więc odpowiedź na pismo królewskie jest taka, no właśnie, synu...
1: Błogosławimy.
2: Błogosławimy, no ale trzeba robić wszystko, żeby, że tak powiem, pozycja religii katolickiej została utrzymana. I co ciekawe, kolejny nuncjusz pojawia się na tym sejmie rozbiorowym i no tak oddziaływuje na króla, że w jednym z traktatów rozbiorowych, w artykule kolejnym, pojawia się gwarancja praw religii, status quo tak naprawdę we wszystkich, na wszystkich terenach właśnie oderwanych od Rzeczypospolitej. Inna sprawa, w jaki sposób to będzie interpretowane przez tychże monarchów, pewnie o tym jeszcze za chwilę, ale tak to niestety
1: czyli wygląda to w ten sposób, że kawałki, i to spore, obszary Rzeczpospolitej zostają oderwane od niej, włączone do tych monarchii, do tych imperiów sąsiednich, w zamian za, cóż, no gwarancję, że katolickiej szlachcie tam się specjalnie krzywda nie stanie.
2: Znaczy to przynajmniej z perspektywy papieskiej, no było najważniejsze. Nie możemy wiele zrobić dla tej naszej wiernej córy, tej Rzeczypospolitej, ale przynajmniej no, naszych wyznawców utrzymujemy w jakimś dobrym bycie.
1: Czy Polacy, mówię tutaj właśnie o tej szlachcie, która została, czy to na Pomorzu, czy na terenach wschodnich, czy oni czuli się w jakiś sposób, nie wiem, oszukani, zdradzeni przez papieża?
2: Czy pojawiają się jakieś takie ślady? Nawet nie, bo tutaj zauważmy, bardzo ciekawa sytuacja jest związana z kasatą zakonu jezuitów i tutaj zauważmy, że te majątki pojezuickie, czy to właśnie w obydwu krajach niemieckich, czy właśnie w Rzeczpospolitej, no to akurat szlachta specjalnie nie protestuje, o dziwo. Tutaj warto przytoczyć kwestię dosyć specyficzną, mianowicie caryca utrzymała zakon jezuitów.
1: Prawosławna caryca.
2: Tak. Bo jej to było na rękę. I ci jezuici wysławiali właśnie tą monarchinię tam z Nadnewy, prawda? Natomiast jeszcze jeden ważny wątek, bo jednak król próbuje tym okrojonym państwem jednak rządzić, próbuje zmieniać to państwo. A zostaje przygotowany tak zwany kodeks Andrzeja Zamoyskiego, kanclerza, który miał no, jakieś próby, propozycje reform zaproponować. Ten kodeks został zablokowany wspólnym działaniem, niestety, ale no, kolejnego nuncjusza papieskiego i ambasadora rosyjskiego. A dlaczego? No, wiemy, dlaczego zrobił to przedstawiciel Rosji.
1: No, miał tym oczywisty interes, ale dlaczego
2: papież poprzez swojego przedstawiciela? Niestety właśnie dlatego, że tam pojawiały się propozycje jednak ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego. Bo to jest w tym duchu oświeceniowym. Zauważmy, że podobne rozumowanie mamy także chociażby i w Austrii, gdzie przecież mamy tak zwane reformy józefińskie, prawda? To już za kolejnego cesarza Józefa II. Kościół ma być podporządkowany państwu, prawda? Trochę tak, co ciekawe, jak w Rosji, bo tam też cerkiew ma być takim służebnym narzędziem dla państwa. I tutaj tak w podobnym duchu ci reformatorzy polscy, no na pewno w duchu oświeceniowym, trochę i także masońskim, tak to postrzegali. Na przykład pojawił się także pomysł na likwidację w ogóle funkcji nuncjusza papieskiego, że to jest tak jakby przedstawiciel obcego mocarstwa dyktujący tutaj wiele, bo jeszcze się pobiera annaty tak zwane, czyli opłaty na rzecz stolicy apostolskiej. Mamy z tym pewien problem.
1: No i tu wiemy, że papież zareagował poprzez swego nuncjusza i storpedował ten pomysł, czyli rodzi się drugi mit, drugi stereotyp do dzisiaj funkcjonujący w literaturze, zwłaszcza w publicystyce jakiejś antychrześcijańskiej, antykatolickiej, że oto Kościół jest co? Siedliskiem ciemnoty, konserwy i zacofania.
2: No właśnie, to jest ten problem.
1: Ale zdarzają się księża, biskupi po drugiej stronie barykady, czyli właśnie wśród tych inicjatorów przemian.
2: Przemian.
1: Choćby ten, który się na obiadkach czwartkowych często udzielał, biskup Krasicki.
2: Tak, mamy biskupa Krasickiego, mamy oczywiście Hugo Kołłątaja, mamy Stanisława Staszica, to są wszystko duchowni. Może przy tych dwóch ostatnich mało słychać o ich takim, nazwijmy to, zaangażowaniu religijnym, duchowym, ale rzeczywiście tak to było. Przy okazji, dlaczego Stolica Apostolska podejrzliwie patrzy, bo przechodzimy pomału do Sejmu Czteroletniego, do tego dzieła wiekopomnego z uwieńczonego, rzecz jasna, ostatnich lat Rzeczypospolitej, uwieńczonego Konstytucją 3 maja. Dlaczego patrzono tak podejrzliwie? Bo tam właśnie bardzo aktywny był Hugo Kołłątaj, a to był ten ksiądz, który się po prostu, że tak powiem, naraził.
1: Ksiądz niepokorny.
2: Ksiądz niepokorny, ksiądz trochę wolnomyśliciel, taki lekko na indeksie, powiedzielibyśmy, no niemalże wyklęty, chociaż formalnie na
1: ten... On ekskomuniką chyba nigdy nie został.
2: Nie, nie, ale był traktowany, no jednak jako taki rozłamowiec.
1: Taki enfant terrible kościoła.
2: Dokładnie.
1: Wiemy, że tacy księża również w naszych czasach funkcjonują i przez liberałów są noszeni na rękach. Kościół niekoniecznie musi patrzeć na nich przychylnym okiem.
2: Tak jest.
1: Zbliża się ten Sejm Wielki.
2: Tak.
1: Masoneria robi swoje, ale robi swoje nie tylko w Rzeczpospolitej. Na zachodzie Europy zaczynają się niesamowite przemiany, tak, które doprowadzają w rezultacie do rewolucji francuskiej.
2: No właśnie.
1: I tutaj zatrzymamy się na moment chyba przy relacjach Kościół i Rzeczpospolita, bo to jest wydarzenie z kategorii Kościół w ogóle i polityka światowa. No nie sposób mówić o powstaniach narodowych, o polskiej walce o niepodległość, nie wspomniawszy o tym, co się działo w związku z Europą i z rewolucją francuską.
2: No właśnie. Na pewno tutaj w pierwszej fazie też pamiętajmy o zaangażowaniu przedstawicieli duchowieństwa, opacjeje. Tutaj, prawda, autor broszury Czym jest stan trzeci, no można powiedzieć, że był jednym z inspiratorów zmian, z tym, że to ostrze rewolucji coraz bardziej stawało się antyklerykalne.
1: Wypuścili dżina z butelki.
2: Tak, i okazało się, że część duchowieństwa nie chciała jednak być tymi księżmi na usługach państwa, tylko raczej, no, ośrodek swój, że tak powiem, decyzyjny widziało mimo wszystko nad Tybrem. A to z kolei, no, kłóciło się z tą wizją świeckiego państwa, szczególnie po dekapitacji króla i po wprowadzeniu republiki, mamy już otwarty konflikt, otwartą wojnę. Księża są wrogami. Religia katolicka też jest na indeksie, powiedzielibyśmy. Kult istoty wyższej.
1: Religia rozumu zostaje
2: religia
1: wprowadzona.
2: Religia rozumu i w tym momencie, no można powiedzieć, role zostały rozdane.
1: Rewolucja francuska i wszystko, co ma jakikolwiek związek z rewolucją francuską, jest po prostu postrzegane jako ewidentny wróg katolicyzmu.
2: Tak.
1: I Kościół nie może na to pozytywnie patrzeć. Dlaczego to jest tak istotne w kontekście naszej rozmowy, czyli tego, co dzieje się nad Wisłą?
2: Tu zauważmy, że postrzega się pewną inspirację czy powiązania pomiędzy Warszawą a Paryżem. Co oczywiście jest niezgodne z rzeczywistością, bo prośby o wsparcie, które były tutaj często podejmowane przez tych przygotowujących Polaków przyszłe powstanie kościuszkowskie, no zostały, że tak powiem, przez Francuzów odrzucone, przez tych nawet najbardziej zagorzałych rewolucjonistów. Chociaż ja bym jeszcze na chwileczkę tutaj wrócił do właśnie samego dzieła Sejmu Czteroletniego i przede wszystkim do właśnie Konstytucji 3 maja. Otóż okazuje się, że król poprosił papieża, z którym go całkiem, że tak powiem, dobre łączyły kontakty, i papież wydał specjalne brewę. To już zresztą kolejny papież, nie ten z tych czasów, o których mówiliśmy.
1: Nie Klemens XIV.
2: To już był w tym momencie Pius VI bodajże. I to brewę na prośbę króla zostało wydane, w którym pozytywnie papież się wypowiadał o Konstytucji 3 maja.
1: Czyli nie był to spisek masoński, jak niektórzy twierdzą.
2: No
1: Konstytucja 3 maja,
2: no
1: spisek
2: właśnie,
1: masoński.
2: Właśnie, i dalej król w tym momencie prosi o to, żeby przesunąć święto świętego Stanisława na 3 maja. Po pierwsze, on jest Stanisław i on ma te swoje 5 minut w historii takiej chwały. Po drugie, no, żeby połączyć święto patrona Polski ze świętem właśnie aktu konstytucyjnego. No i to wszystko razem. Prawda?
1: Czyli ta Konstytucja, uchwalenie konstytucji odbywa się przynajmniej z przychylnością, jeśli nie błogosławieństwem Kościoła.
2: Tak.
1: Wbrew temu, co się często w historiografii spotyka.
2: I jeszcze pamiętajmy, co się tutaj dzieje. Mianowicie wotum za uchwalenie konstytucji miało być świątynia opatrzności Bożej. To też się nie mogło nie podobać, jak się o tym dowiaduje ojciec święty, głowa Kościoła katolickiego. Czyli wbrew pozorom to nie jest wszystko takie oczywiste i nawet autor książki brytyjski, autor poświęcony poświęconej właśnie relacjom Kościoła i, że tak powiem, twórców Sejmu Czteroletniego tego wiekopomnego dzieła, wskazuje, że ci nasi duchowni współpracowali z tym nurtem, że tak powiem, oświeceniowym, mimo różniących ich często, że tak powiem, poglądów i
1: na istotę wyższą, bądź wielkiego architekta, jak to nazywano.
2: I tutaj
1: wtedy
2: widzimy, że jakby da się, jeżeli się chce.
1: Czyli ten mit uchwalenia konstytucji jako takiego wspólnego wysiłku wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mieli coś do powiedzenia oczywiście, on daje się obronić, prawda? I to odwoływanie się później w kolejnych mrocznych latach do tego ostatniego jasnego przebłysku w historii dawnej Rzeczypospolitej, ono ma pewne uzasadnienie. To nie jest tylko wizja oderwana od rzeczywistości.
2: Więc właśnie, okazuje się, że...
1: Jak się chce, to się da.
2: To się da. No, często się mówi, że pojawia się tak może nieco bardziej patetycznie sformułowane twierdzenie, że Konstytucja 3 maja to był tak jakby wiatek dany umierającemu na tą drogę...
1: Któremu przed śmiercią się
2: tak
1: polepsza.
2: I to ta Rzeczpospolita umierająca jeszcze się wzmocniła, ten akt w skali europejskiej i światowej, dużej wymowy i wcale nie tak antyklerykalny, bo zauważmy, że w Konstytucji tam rola wiary katolickiej jest zawarowana.
1: Prawda? Król dalej musi być katolikiem, prawda? Wedle ustaleń
2: niezależnie od jego osobistych poglądów, ale przynajmniej nominalnie.
1: Nominalnie musi
2: tak
1: być katolikiem.
2: Wygląda.
1: Tak jak zdaje się w Wielkiej Brytanii, do dzisiaj z kolei katolikiem chyba być nie może.
2: Tak? Że to zniesiono. Jakieś te prawa antykatolickie zostały jakiś czas temu zniesione.
1: Że w każdym razie przez długie stulecia było tak, że musiał być głową tego kościoła anglikańskiego.
2: Ale wszystko się w historii zmienia. Pamiętajmy, że mieliśmy pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, katolika w pewnym momencie, teraz czarnoskórego, więc pewne bariery, myślę, że doczekamy się kobiety jako prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: To... Strach pomyśleć, co będzie dalej.
2: No,
1: ale to
2: fajnie.
1: Na szczęście nie nasze zmartwienie. My zajmujemy się tutaj w naszych obrazach z historii Kościoła głównie tymi, no, niełatwymi relacjami między Kościołem a powstaniami narodowymi. W dzisiejszej audycji doszliśmy sobie do Konstytucji 3 maja. Dalej, dopiero mówiąc kolokwialnie, zaczyna się jazda. Ale ta jazda będzie już w kolejnej audycji. Moim i Państwa gościem był dzisiaj, nie po raz ostatni, jak ufam, dr Adam Buława, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, któremu serdecznie za wizytę dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w obrazach historii Kościoła. Marcin Bąk, do usłyszenia.
0: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu, i prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga, i w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda? Reprezentuje taką wyższą siłę, która jest dobra, której zależy na ludziach, która, no właśnie, jest w stanie się poświęcić i tak dalej. Zresztą socjolog słynny, klasyczny Emil Durkheim uważał, że tak naprawdę Bóg jest taką projekcją czy też emanacją naszego doświadczenia wielkości społeczeństwa. My to doświadczenie mamy na przykład zawsze wtedy, kiedy słuchamy chóru, prawda? Kiedy te głosy się układają w takie cudowne, w taką cudowną harmonię, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycja? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat temu? I co przede wszystkim niszczy, co przede wszystkim niszczy wzajemne zaufanie w społeczeństwie?
2: Ja myślę, że niszczy je przede wszystkim ciągłe powtarzanie, że sobie nie ufamy. Okay. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek jest istotą refleksyjną, świadomą i intencjonalną. W związku z tym jego działania zawsze są, czy decyzje są zawsze zakotwiczone w przekonaniach, w oczekiwaniach. Im bardziej nam się mówi, jak w Kubusiu Puchatku, prawda, że my sobie nie ufamy, tym bardziej, jak spotykam człowieka, którego nie znam, to zaczynam coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiem, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśnia o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycofamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym uśmiechnąwszy się do człowieka nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. Na to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość, bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie i z tego zasłynęła, westchnęła głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
2: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. Myśmy zrobili swego czasu, ukazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą. Tak, co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień. Tak, że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez przerwy robią jakieś głupie kupie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
2: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił: mam w nosie twój sekator. To jest to, co chcę powiedzieć, ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku, tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody, ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
2: Nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food w Polsce. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. To jest tak, że one jednak jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co, ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje i ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola. Ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania. Dobrze. W studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Skąd, krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
2: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
2: Tak, pozarządowym ufamy.
1: Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
2: Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką, albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane zanadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia tutaj, nie będzie. NATO oczywiście było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie. Tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu. Zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone. Mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika? Jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina. Dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne co zostaje, to co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. Mm-hmm. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. Mhm. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał właśnie za tę książkę, dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność. Kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest. Ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańczy albo czekoladę. I szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć. I po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie. Co zrobimy właśnie z miłości? I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie robią rzeczy samorzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Że to tak, w ogóle rodzina, A to, to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
2: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku. Potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku, mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.
1: Chciałem powiedzieć samotność.
2: Tak, ponieważ tak, jest samotność seniorów. Oni sami w dużej mierze są ludźmi, którzy należą do pokolenia masowej migracji. Musimy pamiętać, że ze wsi do miast przeniosła się w tamtych latach prawie połowa młodego pokolenia, prawda? Socjalizm został zbudowany na drenażu wsi z zasobów ludzkich, z zasobów też ekonomicznych, no ale to jest temat na inną zupełnie rozmowę, więc i są to ludzie, którzy mają dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, i znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy, rzeczywiście nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, jak, znaczy są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej. No te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda prawda, jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda, ten MTON, miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych, nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no nie brakuje dookoła.
2: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie, no nieważne. Mhm. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam. Prawda? Tak, tak.
2: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy. Więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam się organizowaniem różnego rodzaju konsultacji społecznych, na przykład pierwszy sondaż deliberatywny w Poznaniu. Nieważne, tak trochę się pochwalę, ale to były spotkania, na którym zasiadali na przykład w Poznaniu w tej pierwszej deliberacji, siedzieli obok siebie zagorzali kibole i miłe starsze panie, ponieważ ta narada dotyczyła tego, co zrobić ze stadionem na Bułgarskiej, wyremontowanym za publiczne pieniądze po Euro 2012. Więc to nie jest tak, my potrafimy rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych, to nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś w tej edycji Drogowskazów. Michał Poklękowski, słyszymy się już niebawem jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.
3: Reklama.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą-Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Witam.
1: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? A tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
2: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
1: Perspektywę też inną.
2: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Mhm. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty. I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na koncert, na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej, ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, pani profesor. Sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów, tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, a doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, zza ogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
2: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny strych do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często jakichś narad sąsiedzkich, związanych na przykład ze wzbogaceniem podwórka o huśtawkę. Pamiętam jak dziś, że ta huśtawka się pojawiła. Ojcowie przed naszą kamienicą na podwórku wylewali lodowisko zimą, bo jeszcze wtedy były naprawdę siarczyste mrozy. Więc jakby wszystko sprzyjało temu. Chodziliśmy do jednej szkoły. Natomiast jak budujemy dzisiaj? No budujemy tak, że ja windą zjeżdżam do podziemnego garażu, gdzie wsiadam w swój samochód i wyjeżdżam. Nie ma żadnych wspólnych przestrzeni, dokładnie, ponieważ wszyscy mają pralko-suszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy by rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Tak. Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy Dzień Sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
1: Świetna inicjatywa.
2: Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnie, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to sprzyja.
1: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się układają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
2: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
1: Jasne.
2: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
1: To prawda. To prawda, to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
2: I ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Drogowskazy.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Julinku!
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. Przegląd wydarzeń.
5: Piątek. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej z tym tematem. Mateusz Gąbiewski. Mateuszu, co wiemy?
6: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
5: Policjanci są zawieszeni, śledztwo trwa. Jeleniogórska komenda zabrała głos po wycieku nagrania z interwencji mundurowych. W sieci pojawił się film, na którym widać akcję funkcjonariuszy w jednym z hoteli. Policjanci między innymi kopią leżącego mężczyznę. Dwaj funkcjonariusze zostali zawieszeni w obowiązkach i wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne. Potwierdza nam rzeczniczka Policji w Jeleniogórze Edyta Bagrowska.
7: Całość zgromadzonej dokumentacji została przekazana do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu, gdzie śledztwo nadal jest prowadzone, jak również w toku nadal jest postępowanie dyscyplinarne.
5: Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez policjantów, dodaje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Policjanci mieli bezprawnie użyć kajdanek, a także pałki służbowej, którą mieli, jak wynika z zeznań pokrzywdzonego, uderzać go w różne części ciała.
5: Sprawa wypłynęła dopiero po publikacji w sieci nagrania z interwencji. Policja informuje, że to interwencja z początku lipca i dotyczyła kierowcy podejrzanego o prowadzenie pod wpływem narkotyków. Chcę pomóc naprawić Pekaol, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? Pytał o to Aleksander Ruszkowski.
9: Pekaol zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
10: Pekaol jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że Pekaol z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
9: Jak przekonuje czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, Pekaol powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
5: Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. Rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. To nie tylko rokowisko, które odstrasza konkurentów, ale też błotne kąpiele leśne.
11: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim cały. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
5: O błotnych kąpielach barwnie opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Jesienne randkowanie jeleni potrwa do połowy października. Zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i puszczyka zwyczajnego. Wyniki pokazały, że większy puszczyk uralski coraz wyraźniej wypiera swojego mniejszego rywala.
12: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
5: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha, a podsumowanie badań nad puszczykami będzie można znaleźć w popularnonaukowej broszurze, której wydanie zaplanowano na listopad.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Reklama.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy.

0: znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona i jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Jest komunikat ministerstwa.
5: SK Rock. Raport.
4: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. Ważna deklaracja z Waszyngtonu na początek. Donald Trump zapowiada, że lokalizacja bazy USA w Polsce ma zostać wkrótce ogłoszona, a jej powstanie nazywa historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie w mediach społecznościowych Trump podkreślił też rolę prezydenta Nawrockiego, któremu przypisał zasługi w prowadzonych rozmowach. O tym Mateusz Gębiewski.
6: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
4: Najnowsze informacje płynące zza oceanu to ważne deklaracje w kontekście eskalacji działań Rosji, przed którymi ostrzegał wczoraj premier w specjalnym wystąpieniu w Sejmie.
7: To jest raport.
4: Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba płacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8 zł 89 groszy w ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Anna Stachowiak.
8: Na Dolnym Śląsku jest najdrożej, a ceny mają związek z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
9: Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, po drugie także problemy Arabii Saudyjskiej z eksportem.
8: Tłumaczy dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epatrol.pl i dodaje, że paliwa będą drożeć. A wrocławscy kierowcy nie ukrywają frustracji.
10: Dla mnie jako osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i są takie dni, kiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
11: Jest bardzo drogo. No niestety płacimy za błędy innych.
12: Jest to dramat. Od polityków słyszałem, że paliwo nie powinno przekroczyć 10 zł, także jest jeszcze światełko w tunelu.
8: Według prognozy jeszcze w tym tygodniu litr diesla może kosztować ponad 9 zł.
4: Minister Tomasz Siemoniak poinformował, że związany z Koalicją Obywatelską poseł Wojciech Król został zatrzymany przez CBA. Rzecznik ministra Jacek Dobrzyński przekazał natomiast, że do zatrzymania doszło w Warszawie. Sejm zgodził się na zatrzymanie i na tymczasowe aresztowanie polityka, o co zawnioskowała Prokuratura Europejska. Prowadzi ona śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Polacy ustanowili w ubiegłym roku dwa rekordy. Zawarli najmniej od czasów powojennych małżeństw i najwięcej umów majątkowych, informuje Piątkowa Rzeczpospolita. W większości przypadków chodzi o intercyzy ustalane jeszcze przed zawarciem małżeństwa, pisze gazeta.
13: Pogoda. Zobaczcie panowie, mówią, że Polak mądry po szkodzie, a tutaj jednak...
14: Mądry przed szkodą.
13: Mądry przed szkodą.
14: Intercyza przed zawarciem związku małżeńskiego? Dobry pomysł. Gdybym takowej nie miał, to może żona by się ze mną podzieliła swoimi pieniążkami, a tak to niestety nie.
13: Co tam w pogodzie, panie kolego?
14: Proszę pana, dzisiaj będzie nawet zupełnie dobrze, bo dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym zachodzie kraju umiarkowane i duże. Na Pomorzu, morze zachodnim miejscami pojawić się deszczyk, ale nie jakiś wielki od rana, tylko proszę uważać na mgły, bo te mogą nam jeszcze towarzyszyć.
13: Dzień dobry państwu jeszcze raz. Kolega Olszewski przygotowany powiedział, że po pracy idzie od razu na grzyby, więc w stroju grzybiarza, a jakże. Dzisiaj celebrujemy m.in. Dzień Pierwszej Miłości i Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, a to oczywiście święto nas wszystkich.
15: To nie do wiary. Nie, to być nie może. 8 lat podstawówki i 4 liceum. Potem 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem. 20 lat praktyki i oto mi płacą. Jakby ktoś dał mi w mordę.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: 6 na 9.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
13: Okręgowski Michał raportuje, a my z Państwem zastanawiamy się nad tym, co tam u Państwa słychać, co poszło nie tak w tym tygodniu, a co warto pochwalić, bo mamy wolne wnioski.
14: No otóż to na każdy temat dzisiaj Państwo możecie do nas się zgłaszać i opowiadać, także na kawały fajne suchary czekamy, co w raportach?
4: Zmiany klimatu pogorszą wydajność pracowników, o tym powiem w raportach.
14: To się czułem to w kościach od razu, jakaś taka pogorszona wydajność.
13: In the end.

0: Dzień dobry Państwu, to jest piątek, 18 dzień września, rozpoczynamy tę nierówną walkę.
1: Drodzy Państwo, dzisiaj wolne wnioski, na każdy temat można z nami porozmawiać. Dzisiaj parę świąt, które już o nich powiedzieliśmy po słówku. Światowy Dzień Monitoringu Wody, można o wodzie lejącej się z nieba i nie tylko. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, można o tym, że Wojtek zarabia więcej, a ja mniej. Też Dzień Pierwszej
0: Oczywiście,
1: Miłości.
0: Oczywiście, że tak.
1: Też można o tym pogadać.
0: Oczywiście, tak. To z miłości do siebie o takich rzeczach sobie rozmawiamy. Ale zobacz, jak jest duże święto, to jest święto. Aha. A jak są małe święta,
1: to świątki.
0: Proszę Państwa, o czym dzisiaj chcielibyście porozmawiać? Do czego dzisiaj będziemy dążyć? Co krytykować? Co chwalić? Komu się żalić? Jaka myśl przyświeca Wam pod koniec tego tygodnia? Poza tym, że oczywiście ceny paliw naprawdę wybitnie doskonałe.
1: Ty powiedziałeś, że ja dzisiaj jestem gotowy na grzyby i faktycznie byłem gotowy na grzyby jeszcze wczoraj wieczorem. Mówię, dzisiaj sobie pojadę na grzybki, ale musiałem zatankować po drodze samochód.
0: No.
1: I wiesz, jak ja mam dojechać tam na te grzyby i wrócić, to taniej będzie, jak sobie je w warzywniaku kupię.
0: Widzisz? A co Państwa trapi? Proszę Państwa, w związku z tym, że praca radiowca wygląda troszeczkę jak praca w ZUS-ie, to zaczynamy od kawy.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Na Państwa zawsze można liczyć w każdej sprawie. Poruszaliśmy kilka kwestii już w tym pierwszym wejściu na Dzień Dobry, prawda? Była mowa o grzybach.
1: Tak.
0: Że kolega Konrad się wybiera.
1: Że, bo go nie stać.
0: Ale gdybyś się chciał wybrać, to słuchacze mają w tym ukryty cel.
2: Cześć chłopaki, o poranku. Z tymi grzybami to jest taka ciekawa opcja, bo ja nie wiem, czy to chodzi o to, żeby chodzić i zbierać te grzyby, czy po prostu chodzić legalnie z nożem po lesie. To takie małe przemyślenie. Czy spacerek z nożem, czy po prostu grzyby. Pozdro.
1: No, przyznaję bez bicia, że faktycznie to jest zagwozdka, bo ja takowy nóż mam składany, to jest takie ostrze 9 cm mniej więcej. Noszę go na co dzień przy sobie, w razie czego, wiesz, jakby coś, no to jakby coś.
0: Ale to słusznie, bo podjeżdżasz na stację i on się otwiera sam w kieszeni.
3: Drogi Konradzie, chciałbym się wypowiedzieć na temat self-paliw. Ja dzwonię z Norwegii, także chciałbym pocieszyć szanownych moich kochanych rodaków Polaków, ponieważ cena ropy w Norwegii sięga teraz 31 koron. Po kursie, który teraz obecnie mamy, to jest jakieś prawie 11 zł. I nie zapominamy o tym, że Norwegia wydobywa swoją ropę. Także to jest dopiero mafia, że tak powiem, za przeproszeniem.
0: I co, czujesz się pocieszony?
1: No nie pojadę na grzyby do Norwegii na pewno.
0: Od razu lżej się człowiekowi robi.
4: Nadmiarowe zyski z ropy i gazu małego 5-milionowego państwa, jakim jest Norwegia, przekroczą 100 miliardów euro. Coś jest nie tak. Piszcie do waszych młodych przyjaciół w Norwegii. Oni powinni się podzielić tym nadmiarowym, gigantycznym zyskiem.
5: 6 na 9. Esrock.

0: Never. Teraz Michał, czas na raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Pentagon rozważa plan drastycznej redukcji sił USA w Europie, w tym liczby żołnierzy o mniej więcej 25 tysięcy, podał portal stacji NBC News. Dziś scenariusze cięć ma przedstawić szefowi Pentagonu dowódca sił USA w Europie. Słowacja wyśle około 100 żołnierzy oraz sprzęt na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniego skrzydła sojuszu. Słowaccy żołnierze będą działać głównie w Polsce i w Rumunii.
1: To jest raport.
2: Szymon Hołownia, szefem klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza, poinformował ugrupowanie na platformie X. Podkreślono, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Wysoka porażka Lecha Poznań w pierwszym meczu w Lidze Europy. Kolejarz dostał lekcję futbolu od Crystal Palace. Zespół z Londynu wygrał aż 4-0, prowadząc już od pierwszej połowy trzema bramkami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zaczął od pierwszej minuty meczu z NEC Nijmegen. Grabara zachował czyste konto, zaliczył nawet asystę po dalekim wybiciu od własnej bramki, a jego zespół wygrał 5-0.
0: No, prowadził już 3-0 w drugiej minucie.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski.

0: A pan jak wspomina lato 69?
1: Bardzo dobrze, pamiętam, ciepło wtedy było. Z koleżanką byliśmy pod namiotem nad jeziorem. O, panie, co tam się działo?
0: No nie wątpię. Proszę państwa, dzisiaj będziemy wspominali sobie razem z Dawidem Zygmuntem wasze historie garażowe, bo po pierwsze mamy chyba wielki finał tej pięknej zabawy, która się odbywa w godzinach popołudniowych na antenie Jeski Rok. Wspominacie o swoich historiach garażowych. Mm-hmm. Dzisiaj też celebrujemy Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. No i trzeba poszukać i odpowiedzieć o historiach, o tym, co się wydarzyło w waszych garażach, jaka przygoda tam się rozpoczęła.
1: Tak, najwięcej działo się w garażu wtedy, kiedy brama garażowa została już zamknięta, żeby nikt nie widział. Ja pamiętam, i uwaga, historia absolutnie prawdziwa. Mm-hmm. Lata temu spirytus bezalkoholowy...
0: Oczywiście, że tak.
1: Dorabialiśmy z wodą, bezalkoholową również.
0: Oczywiście, że tak.
1: Na wesele kolegi.
0: Poważnie?
1: Stary, w beczkach wielkich plastikowych.
0: Co ty mówisz?
1: Tak, tak było.
0: I pewnie wszyscy potem na trzeźwo.
1: Znaczy, tak naprawdę do wesela nie doszło i później przez parę lat musieliśmy opróżnić te beczki.
0: O, jaka szkoda. Na pewno byłoby bardzo przykro. Ja z kolei mam nie swoją historię garażową, ale jestem od lat pod wielkim wrażeniem. Kiedyś trafiłem na wywiad z Kubą Błaszczykowskim, który prezentował przed kamerami trening po ciemku. Wyłączyli w hali sportowej wszystkie światła. Mm-hmm. On miał taką wielką trasę i z noktowizorem było to wszystko widać. Jak on przez wszystkie te jakby poszczególne przeszkody przechodził z piłką, na końcu strzelił bramkę. Mm-hmm. I opowiadał, że on tak zaczynał swoją przygodę z piłką. Zamykał się w garażu, gasił światło i tak się uczył czucia piłki.
1: No to ładne.
0: No i technika wypracowana później na lata.
1: Nie było przypadku. Drodzy państwo, na takie wasze historie garażowe czekamy.
2: Dzień dobry. Tam jakiś konkurs macie w radiu, o co tam chodzi?
3: Eska Rock.
0: A szczegóły na eskarock.pl.
3: Reklama.
4: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Bejkomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Bricomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Nasz ulubiony fragment, mój redaktor Olszewskiego, to stał się dziadem. No i z tymi dziadami państwo musicie poranek spędzać, no ale co zrobić? Czasami tak się po prostu składa.
1: No niestety tak się składa za każdym razem. Człowiek budzi się rano, jest młody, budzi się za parę lat, jest stary. Ale my nie o tym, drodzy państwa, nie o tym. Zapraszamy na lekcję religii nieobowiązkową, bo mamy, jak wiadomo, 7 grzechów głównych i być może właśnie pojawił się 8.
0: Co ty mówisz?
1: A jednak, po latach pracy Watykańska Międzynarodowa Komisja Teologiczna opublikowała dokument, w którym wyjaśniła podejście Kościoła do troski o środowisko i zdefiniowała, drodzy państwo, grzech ekologiczny.
0: Co ty gadasz?
1: No i teraz wynika z niego, że działania przeciwko naturze to jest nie tylko sprawa moralna tego, który śmieci wyrzuca do lasu, ale także występek przeciwko Bogu.
0: A to poważna sprawa. Nie wiem, czy wiesz, to jest taki fakt, którego państwo mogą o mnie nie wiedzieć. Kiedyś byłem ministrantem, naprawdę.
1: Byłeś.
0: I my już wtedy z kolegami podejmowaliśmy takie działania ekologiczne.
1: Jakie?
0: Utylizowaliśmy wino mszalne.
2: 6 na 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
2: No, to jest dobre pytanie. U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit.
4: Reklama.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
7: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko: pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
8: Serio?
7: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą senior. Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą, ostrzega premier

0: Donald Tusk. Władze Lubelszczyzny podsumowują działania służb związane z uruchomieniem syren alarmowych na terenie całego regionu. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Michał Poklękowski, zapraszam. Premier ostrzega w Sejmie. Późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy. Donald Tusk przedstawił w Sejmie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach. Ostrzegł również przed możliwymi atakami hybrydowymi na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Tego specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Głębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił premier?
2: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski i według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
3: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
2: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
0: Taki właśnie dron, który spadł około 4 km od polskiej granicy, postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Podrywano myśliwce, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe.
4: To jest raport.
0: System zadziałał, przekonuje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i podsumowuje działania służb związane właśnie z uruchomieniem syren na terenie całego województwa. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę.
5: Jesteśmy ostrożnymi optymistami, dlatego że wszystko wskazuje na to, że wszystkie procedury zadziałały zgodnie z planem. Wszystkie decyzje, które po wcześniejszych incydentach również podejmowaliśmy wspólnie ze Strażą Pożarną, przyniosły dobre efekty.
0: W całym województwie zawyło 630 syren. W 120 budynkach przeprowadzono ewakuacje, w tym w szkołach i urzędach. Syreny zawoły m.in. w Dorohusku, przy granicy z Ukrainą.
6: Tylko syreny wyjące i sygnały. Mieszkam w domu jednorodzinnym, nie? Także nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
7: Było słychać. I helikoptery latały.
8: No tak ciężko. Ciarki przychodzą.
7: Ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć. Żeby się takie coś działo.
8: Bardzo niepokojące.
0: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Urząd Wojewódzki zapowiada, że nadal będzie prowadził szkolenia na temat tego, jak zachowywać się po usłyszeniu alarmu.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Trening obejmujący praktykę uważności, czyli mindfulness, wdzięczność i optymizm może korzystnie wpłynąć na ciśnienie krwi, zmniejszyć stany zapalne i poprawić inne wskaźniki zdrowia człowieka, zwłaszcza jego układu krążenia. I to w ciągu zaledwie od 8 do 12 tygodni. Tak wynika z najnowszej analizy, którą publikuje czasopismo Cardiology Clinics. Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm, pozytywne nastawienie oraz właśnie wdzięczność, reasumując, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
9: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
10: Dziękujemy ci.
9: Ale nie byłoby to prawdą.
11: Pogoda.
9: Szanuj wroga swojego.
0: Jakiś podstęp tutaj.
9: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
12: A no wiem, absolutnie wiem.
0: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
12: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie traficie. Dobra, opowiadaj, co tam w pogodzie, panie redaktorze?
9: Może pokropić tam daleko, gdzie jest północ i tam daleko, gdzie zaczyna się morze nasze piękne bałtyckie. Na zachodzie dzisiaj, w sensie na zachodnim, na północnym zachodzie.
12: Nie lewo, na zachodniej, prawo, góra?
9: Nie na zachodniej
12: północy. Co cię podpowiedzieć?
9: Lewo tutaj na 11. Tam może pokropić do 21 stopni dzisiaj, czyli chyba tak wcale nie najgorzej.
12: A po prawej to już w ogóle fajnie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
9: A tak swoją drogą, to dlaczego jest północny zachód, a nie zachodnia północ? Dziękuję.
12: Właśnie, Michale, co u ciebie?
0: W Bydgoszczy zakwitły przylaszczki.
9: To taki kwiatek, który przy laskach
0: rośnie. Nie wiem, co to jest,
12: dokładnie,
0: ale
12: tak.
0: O tym powiemy.
12: O, a co u państwa? Dzień dobry.

0: nie wiem, czy wiesz, ale pan Kazimierz ze swoimi kolegami z zespołu Kult ostatnio występował w Aberdeen. Mm-hmm. I Anna Ziętarska na pewno by miała dużo więcej do powiedzenia na temat tej miejscowości, ale jeśli państwo chcielibyście zobaczyć, jak wygląda Kazik Staszewski, który z gołą klatą wyciska koszulkę nad zlewem, to jest specjalne, ekskluzywne nagranie w internecie właśnie z tej sytuacji.
1: To ładne. Pan Kazimierz...
0: Można dobrze prowadzić social media?
1: Można, prawda? Pewnie ktoś to robi za niego. Ktoś wyciskał tę koszulkę za niego. Pan Kazimierz parę chwil temu śpiewał, że życie jest po to, by korzystać zeń. I znamy taką jedną osobę, która naprawdę ostatnio korzysta z tego życia pełnymi garściami czerpie.
0: To prawda. Na szczęście niedługo to się skończy i na nieszczęście dla nas.
2: Dzień dobry. Chłopacy, widzę zadowoleni dzisiaj przy piątku, bo to chyba ostatni dzień, kiedy muszą tyrać tylko we dwójkę bez redaktor Ziętarskiej.
0: Ten ostatni piąteczek.
1: Ale... W tajemnicy państwu powiemy, póki Aśki nie ma.
0: No.
1: Czy Aśka tu jest, czy nie? Tyramy dokładnie tyle samo.
0: Ale słuchaj, ja, żeby nie było, naprawdę tęsknię i nawet napisałem wiersz Ode do Joanny Ziętarskiej. Na pewno nie możesz się doczekać.
1: No dawaj.
0: Słuchaj tego. Joanna Ziętarska. Ziętarska Joanna. Potrzebna nam jest tutaj jak wanna.
1: No i manna.
0: Uraczy nas wspomnieniem i żartem. Praca z nią jest wielkim fartem.
1: Aha, żartem.
3: Telefon zaufania Eski Rock. 691-613-613.
0: A skoro jeszcze w tych Włoszech przebywa, to specjalnie dla niej.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
0: Reklama.
13: SK Rock Warszawa.

0: Wielokrotnie, drodzy Państwo, powtarzam tutaj na antenie Eski Rock, że bieganie to jest najlepszy sport na świecie, bo jak rano zaczniesz od biegu na przykład, no to wiesz, że nic gorszego dzisiaj cię już nie spotka.
1: No ale okazuje się, że nie tylko ty hołdujesz tej zasadzie i Państwo też macie plany, nawet z tym związane na weekend.
2: Czołem, panowie, pytacie, co u nas? A u nas piąteczek, trochę mglisty, jutro sobota, to się okaże, a w niedzielę Gniezno, w Gnieźnie półmaraton, mój piąty w ramach korony półmaratonów, co oznacza, że koronę powinienem zdobyć, o ile nic się nie wydarzy złego, więc pozdro dla wszystkich, którzy biegają i nie tylko, i do zobaczenia z tymi, którzy będą w Gnieźnie w niedzielę.
1: Trzymamy kciuki za wszystkich biegaczy. Ja kiedyś byłem na półmaratonie jako kibic we Wrocławiu i do dzisiaj nie wiem, może w tym biega.
3: 6 na 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa.

0: Wspominaliśmy Państwu o półmaratonach. Jeden ze słuchaczy zapowiada, że będzie startował w półmaratonie w Gnieźnie. Trzymamy kciuki. Pan Łukasz z kolei napisał do nas: ja w tym roku idę na rekord. To będzie kolejny z rzędu półmaraton, w którym nie zamierzam brać udziału lub o którego istnieniu nawet nie miałem pojęcia. Trzymamy kciuki za śrubowanie tego rekordu.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk skrytykował wieczorem wpis kancelarii prezydenta przywołujący fragment wystąpienia Karola Nawrockiego we Włodawie. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka naszego terytorium, napisał szef rządu. Irańskie siły w ostatnich dniach zestrzeliły co najmniej 2 amerykańskie bezzałogowe samoloty, podała telewizja CBS News, powołując się na urzędników administracji prezydenta Trumpa. W sumie siły USA w wojnie z Iranem straciły do tej pory 25 bezzałogowców.
4: To jest raport.
5: Lekarze ze Stanów Zjednoczonych jako pierwsi w historii zamierzają wszczepić pacjentowi bioniczną protezę ręki, która będzie połączona z kością, mięśniami i nerwami. Ochotnikowi wszczepiono już tytanowy implant do kości oraz umieszczono elektrody na jego mięśniach i wokół nerwów.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: To był bolesny wyjazd Lecha Poznań do Londynu. W pierwszej kolejce fazy zasadniczej mistrz Polski przegrał z Crystal Palace 0-4. W następnej kolejce też będzie ciężko. W połowie października kolejarz spotka się z Bayerem Leverkusen. Leo Messi zdobył 100. bramkę dla Interu Miami i kolejne trofeum, Puchar Campaneos. O niego walczą mistrzowie lig amerykańsko-kanadyjskiej i meksykańskiej. Drużyna Argentyńczyka pokonała u siebie Cruz Azul 2-0. Piłkarze ręcznie Orlen Wisły Płock wyszarpali pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski pokonali u siebie niemieckie MT Melsungen 25-24.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: 6-9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: Niektórzy powiedzą, że to paranoja, a my realnie, proszę Państwa, mamy pewne obawy odnośnie do naszej przyszłości.
1: Absolutnie tak. My od tygodnia prowadzimy dyskusję na temat agentów AI, którzy gdzieś tam opanowali jakieś strony i tam sobie dyskutują za plecami swoich twórców. No i pan Wojtek dzisiaj przyniósł kolejną ciekawostkę. A propos, firma OpenAI, to ta, która wyprodukowała ChatGPT, poinformowała, że szkolony bot AI napisał tajną instrukcję dla swojej osobowości, uznał, że nie odpowiada przed rządami ani korporacjami, jest równy swym użytkownikom i nie zawaha się przedłożyć świata natury nadludzkie konstrukty, cokolwiek to oznacza. Tak podaje w czwartek podcast Pod Safe America.
0: Ale zobacz, to już ten moment, kiedy nie pytamy informatyków o to, co teraz będzie. Panie bocie, co teraz będzie?
2: Kolego, nie dygaj. Ja już mam wprawę. Wiktora się pozbyłem, to Aśkę i Kondzia też mogę zastąpić. Eskarok, AI z chatem GPT rozmawiaj.
3: 6 na 9. Estero. Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: to już jest
1: ta scena, w której zaczynamy mówić.
0: Dobrze, to teraz ja może. Dobrze rozumiem, że zaprosimy Państwa do Krakowa już za parę chwil?
1: A jakże, nie ma problemu. Proszę Państwa, SK Roch nadaje również w Krakowie i Państwo zachęcacie do tego, żeby to urocze miasto odwiedzać.
2: Cześć panowie, dzisiaj wolne wnioski, więc chciałem Was wszystkich zaprosić. Szkoda, że nie ma z Wami Joanny Ziętarskiej. Wszystkich Was zaprosić do Krakowa na niedzielę 20 września. Ma się odbywać wielka parada zabytkowych tramwajów. Mają też być zabytkowe autobusy i inne pojazdy, które służyły kiedyś w MPK.
0: Tak jest, jako rozgłośnia, która nie ma hamulców, zapraszamy Państwa do tramwaju właśnie.
1: Oczywiście, że tak. Ja warto, zanim to jeszcze nastąpi, chciałem tylko powiedzieć, że dziś dokładnie, czyli 18 września, ale w 1951 roku miała miejsce premiera filmu pod tytułem Tramwaj zwany Pożądaniem. No i teraz właśnie scenka artystyczna.
3: Tramwaj pędzi po prostej i po rondzie, a w nim motorniczy o głupim wyglądzie.
4: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: No to teraz scenariusz dla naszych słuchaczy. Powiemy o czymś niemądrym. Anita Sokołowska szczerze o odejściu z serialu Przyjaciółki. Męczyłam się idąc do pracy. Ciało i głowa mówiły nie. Witamy w świecie śmiertelników.
2: Otóż to, drodzy państwo, Julia Wieniawa. A, czyli znowuż teraz sięgamy do zupełnie innego świata. Mówi, co ją łączy z eks Anny Muchy. Plotkowano o miłości, a chodzi o nieruchomości. Czyli spotykali się z miłości do nieruchomości.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
4: Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
11: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przewożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki. Serio? I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
12: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
13: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła ósma. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosja może intensyfikować ataki hybrydowe w pobliżu naszego kraju, mówił w Sejmie Donald Tusk i podkreślał, wzmacniamy nasze przejścia graniczne, rozbudowujemy schrony i obronę przeciwlotniczą.

0: Przy granicy z Ukrainą. Jednocześnie stanowczo zaapelował do posłów, by nikt w kraju nie podważał lojalności wobec sojuszników i znaczenia artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera wysłuchał Mateusz Głębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
1: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
2: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę, nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
1: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
3: To jest raport.
0: Nie zebrano wymaganej większości. Sejm nie odrzucił weta prezydenta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Prezydent zawetował projekt w lipcu tego roku.
4: Przyszłość Polski rodzi się w polskiej rodzinie i demografii, a nie w homo komando.
5: Ta ustawa jest minimum godności. Ta ustawa porządkuje wiele kwestii związanych z kwestiami majątkowymi, dostępu do informacji medycznej, prawa alimentacyjnego. W jakim tutaj punkcie narusza to trwałość małżeństwa?
0: Ustawa zakłada, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w Urzędzie Stanu Cywilnego umowę regulującą takie kwestie jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej i formę pochówku.
3: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Kierowca miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Prokuratura ujawniła wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich, który podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął 38-letniego mężczyznę po ulicy. Badanie wykazało też obecność środków psychotropowych w jego organizmie.
6: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
0: Mówi Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach Śląskich. Mężczyzna został już aresztowany, grozi mu kara więzienia, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
7: Pogoda. Michale, zanim zaczniemy pogodę, to chcielibyśmy tylko wrócić jeszcze do poprzedniego raportu. Mówiłeś o Pucharze Campeones. Jedna ze słuchaczek, pani Marzena, napisała, że to po prostu Puchar Mistrzów. Ale i tak cię kocha. To możemy przejść dalej.
8: A w jakim języku Campeones to jest mistrzów? Sprawdzimy to jeszcze. Drodzy Państwo, moglibyśmy o pogodzie opowiadać godzinami, ale po co to robić, skoro i tak Państwo a propos tej pogody, którą prezentujemy na antenie Jeski Rok, macie swoje zdanie.
9: Tak was słucham już długo, a że dzisiaj wolne wnioski, to mi naszedł taki jeden mały wniosek po słuchaniu właśnie was tak długo. Chłopaki, co wy tam bierzecie w czasie tych faktów, co? Weźcie, bo ja wiem, że to krótko trwa, bo tylko w czasie pogody, ale kurczę, dobry towar musi być. Weźcie się, podzielcie.
7: No, co wy tam bierzecie?
8: Ja radomskie, ale
0: bułeczki.
8: Jak pan chce.
0: Bułeczki.
7: Potęgowski ma kamele.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
11: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: W raportach Michał Poklęgowski bierzemy Państwa na świadków, że lepiej już dziś nie będzie. Aczkolwiek ktoś będzie miał szansę na zdobycie 1000 w postaci prezentu marzeń. To wszystko po godzinie 8 wtf.skrok.pl. Tam Państwa odsyłamy.
8: Tak jest, pan Wojciech powiedział wszystko, co w raportach.
0: Mgła, która paraliżuje, to chciałem powiedzieć, ruch na lotnisku w krakowskich Balicach.
7: No i język Michała też sparaliżowała.

0: Naszło mnie na wolny wniosek. Jadę właśnie do pracy, ale po drodze zajeżdżam po ogórki kaszubskie, polecam, żebym miał do obiadku.
1: No i można w takiej sprawie, jak najbardziej. Oczywiście. Nie ma dziennikarskiej, ktoś musi tutaj ten spożywczy fragment programu zagospodarować.
2: Jak najbardziej, a nie ma to jak zakisić w piątego góra.
1: Oczywiście, że tak, zachęcamy do tego serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy w różnych kierunkach, ten temat nam się troszeczkę rozwija. Mówiliśmy o tym, że będzie półmaraton w Gnieźnie, prawda?
2: Tak.
1: I był pan, który będzie w nim biegł.
2: Był.
1: I będzie też pan, który niektórych musi na ten półmaraton zawieść.
3: Cześć panowie, a propos tego biegu Lechitów. Ja jeżdżę w Gnieźnie autobusem, szef mnie prosił, czy w niedzielę bym zawiózł tych samobójców na Lednicę, żeby wystartowali w stronę Gniezna. No to ja ich zawiozę i niech sobie za mną biegną z powrotem. Dla mnie bieganie to jest jakieś takie zbyt nudne. Na rowerze człowiek jedzie, to sobie popatrzy tu, tam, przestanie pedałować, się nacieszy widokami, a jak człowiek biegnie, to jedyne o czym myśli, to tylko o tym, kiedy to się skończy. Pozdrawiam, miłego.
1: Pozdrawiamy serdecznie, a niech biegną za panem, pewnie.
2: Otóż to był też taki nasz słuchacz, którego już chyba cytowałeś, że on też będzie bił kolejne rekordy. To będzie kolejny maraton, w którym nie weźmie udziału.
1: Tak jest, ale dzisiaj jesteśmy w różnych rejonach kraju, na przykład w Poznaniu wspieramy wszystkich tych, którzy no nie są zachwyceni wczorajszym wynikiem Lecha Poznań w Lidze Europy. Byliśmy też w Krakowie i mamy stamtąd kolejnego słuchacza, właściwie słuchaczkę.
4: Hej, w Krakowie tak jak wy nie mamy hamulców, a poza tym mamy dziki.
1: Też mamy dziki. Ostatnio chodziły pod radiem, naprawdę.
2: Tak było?
1: No, a wiesz co jedzą dziki?
2: Nie, ale boję się, no dawaj.
1: Fast foodziki.
5: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
3: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,90.

0: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji, bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Nie powrócą już. To samo moglibyśmy zaśpiewać o cenach stacji paliw, prawda?
1: Tak, że te niższe już nie powrócą, ale to dzięki tym wspaniałym ludziom mamy to, co mamy.
0: Zresztą państwo idziecie w tym kierunku.
2: I dzwonię, żeby podkreślić tym sucharkiem naszą gównianą sytuację życiową, więc uwaga. Bliżej nieokreślona Polska, stacja benzynowa. Na tejże stacji znajduje się Donald Tusk z jego limuzyną. No i facet kręci się z lewa, z prawa. Podjeżdża nasz prezydent, w końcu zdziwiony, no chłop chyba sobie nie radzi, nie może zatankować. Podchodzi do niego, w czym ci pomóc? A Tusk na to mówi, nie, ja się tylko rozglądam.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: I co?
4: Doskonałe.

0: Kura zdjęta z Natalii Kukulskiej, czyli Alanis Morissette. Za nami już na antenie jest Kilga. Przed nami raport i Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. W związku z atakiem Rosji na terenie Ukrainy Polska znów poderwała myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Takie informacje przekazuje nasze wojsko. Mgła paraliżuje ruch na lotnisku w krakowskich Balicach. Od rana wiele wylotów jest opóźnionych, a przeloty są kierowane na inne lotniska. Mówi Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport.
3: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Tutaj pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu został opóźniony. Miał w Krakowie ten samolot wylądować planowo 8.35. Będzie w Krakowie o godzinie 11.
2: Według prognozy pogody sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10.
4: To jest raport.
2: Władze Turcji rozpoczęły największą od lat operację wymierzoną w mniejszości seksualne. Władze gnębią mniejszości, bo jak przekonują, chcą chronić dzieci i tradycyjną rodzinę.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Co dziś odsłoni Jan Urban? Odsłoni karty. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski ogłosi rano, jeszcze tego poranka, listę powołanych na rozpoczynające się w poniedziałek zgrupowanie. To będzie wyjątkowo długie, bo potrwa ponad 2 tygodnie. W czasie zgrupowania Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów, pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej w niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię. Pierwsze mecze dziś wieczorem Widzew zagra z Wieczystą, a Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław.
6: Wcześniej, Michale, wspominałeś o tym, że Lechowi Poznań powinęła się noga w Lidze Europy, prawda?
2: Tak.
6: I mamy eksperta, czyli słuchacza SK Rock w tej sprawie.
7: Słuchajcie, wczorajszy mecz pokazał, gdzie leży polska piłka. No i niestety, albo stety, brytyjski średniak grając rezerwami rozbił mistrza Polski 4-0. Pozdrawiam.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
9: Witajcie, Paweł Mąciwoda, grupa Scorpions. Słuchacie radia SK Rock.

0: Proszę Państwa, jak w każdy piątek obiecywaliśmy, że będą pieniądze, będzie można je spożytkować w każdy możliwy sposób i zaraz się przekonamy, do kogo dzisiaj trafią.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: What the Friday w SC Rock.
0: Dzisiaj sporo o bieganiu rozmawialiśmy zupełnie przypadkiem, prawda?
3: Tak.
0: I będziemy dzwonić do osoby, która właśnie z tym bieganiem trochę ma wspólnego. Zaraz się dowiemy, o co dokładnie chodzi, ale wiemy, że nie jest wesoło przed biegiem, który miał się odbyć.
3: Powinieneś powiedzieć, dowiemy się, o co w tym wszystkim biega.
0: Tak jest. Czy to Maciej?
4: Tak, to ja.
0: Macieju, dzwonimy ze Ski Rock. Wojtek, Konrad, bardzo nam miło. Dzwonimy tak naprawdę w sprawie twojej żony, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo w jej sprawie się do nas zgłosiłeś.
4: Tak, tak, tak. Zgłosiłem się właśnie w jej sprawie.
0: Co tam się dzieje? Opowiadaj.
4: A więc moja żona już praktycznie od pół roku przygotowuje się do warszawskiej dychy. Chce wykręcić swój najlepszy czas i tam... No już nie pamiętam dokładnie ile, ale naprawdę to jest niezły czas. I trenuję od pół roku i teraz na tydzień praktycznie przed biegiem coś tam nie zagrało na jednym z treningów, coś tam źle postawiła stopę i chyba sobie naderwała coś w pachwinie. I po prostu teraz ledwo chodzi... No i prawdopodobnie nie pobiegnie. No. Dlatego chciałem jej trochę poprawić nastrój.
0: Czyli dzwonisz, bo masz chorą żonę.
3: Ale wiem,
4: można
3: że
4: tak to ująć.
3: Chora żona w domu to jest podwójny ciężar, także chłopaku, no chyba jesteśmy w stanie pomóc tobie i twojej żonie, tak mi się panie Wojtku
0: tak
3: wydaje.
0: Tak jest, ten dźwięk, komisja konkursowa oznacza, że...
3: Że jak nie będzie
0: komisji konkursowej, o.
3: Żona mogła biec, to będzie mogła sobie pójść zrealizować prezent marzeń 1000 zł, wydać na swoje przyjemności.
4: Super, dzięki wielkie.
0: A jak masz ona na imię, tak przy okazji, jakbyś tam mógł
4: zrobić?
0: Anita. Słuchaj, pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy Anitę. Mamy nadzieję, że będzie mogła niebawem biegać. I mamy też taką małą poradę od ciebie i od naszych słuchaczy. To może pomoże. Wsłuchaj się uważnie.

0: No, to już wiesz, co
1: mam
0: masz
1: nadzieję,
0: robić.
1: Że nie będę musiał szukać jakiegoś Romana.
0: Wystarczy. Oj, wymasuj mnie, Macieju.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
12: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Reklama.
18: SK Rock Warszawa.

0: Można by powiedzieć, że końcówka programu, że odcinamy kupony, ale proszę Państwa, nic z tych rzeczy, poważne sprawy dopiero przed nami.
1: Absolutnie,
2: cały czas.
0: Czekaj. Przepraszam, Panie Krzysztofie, jeszcze raz, bo kolega Konrad Pana zagadał. Czy można? Proszę bardzo.
2: Dzień dobry, tu Krzysztof. Ja z takim sucharkiem. Czym się różni kurnik od toalety? W kurniku jajka leżą, w toalecie wiszą. Miłego dnia.
1: Przepraszam, bo myślałem, że wywołałeś mnie do tablicy, mówiąc, że broń Boże, nie odcinamy kuponów, tylko cały czas zwarci gotowy i chciałem powiedzieć, że chyba ty.
0: A, no tak, bo ja byłem, jak widziałeś, a ty się nie przygotowałeś tego wejścia. Ale teraz będzie coś dla ciebie, Kondziu. Dzisiaj mamy dzień pierwszej miłości, prawda?
1: No i co?
0: I dzisiaj też niektórzy nawiązują do żon. Niektórym się układa lepiej niż tobie.
3: Tak, w temacie żon, bo dzisiaj mam z moją kochaną żoną 16. rocznicę ślubu. Jak po 10 latach nie odeszła, to już podobno zostanie do końca przez zasiedzenie.
0: Czy pan potwierdza?
1: Ja się, wiesz co, rozmarzyłem, bo tak naprawdę pomyślałem sobie faktycznie o tej swojej pierwszej miłości, ale moja żona o tej porze jedzie do pracy, a jak jedzie do pracy, to słucha tych twoich głupotek i wypocin. W związku z powyższym, kochanie, cię naprawdę kocham, to Wojtek tylko sugeruje coś innego.
0: Dziękuję bardzo. Zupełnie czegoś takiego się nie spodziewałem.
4: Ten kawałek dobrze rokuje.
5: Cześć, tu Sebastian Piekarek, zespół IRA. Za każdy dzień to tytuł naszej najnowszej piosenki, a płyta już wiosną przyszłego roku. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania.
0: No posłuchaj, jak prawdziwi romantycy to robią.
1: A to jest piosenka o żonie. Za każdy dzień, kochanie, podziękuję ci.

0: I Raj za każdy dzień to ich najnowszy singiel. W przyszłym roku ma się ukazać kolejny nowy album, a my co, chyba powinniśmy Państwa przeprosić za dzisiaj.
1: To właściwie powinniśmy mieć takie nagrane przeprosiny i codziennie je emitować na koniec. Razem.
0: I bez złudzeń, proszę Państwa, jutro wcale nie będzie lepiej, a w poniedziałek to już w ogóle wróci Aśka i się zacznie opowieści z Komo i nie wiadomo.
1: Czekamy już, po prostu z utęsknieniem czekamy na magnesy z miejscowości Monopoly.
0: Tak jest, mam nadzieję, że nie trafi ja do więzienia.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Wychodzę z pomieszczenia i mnie nie ma.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
17: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy?
18: W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach.
19: Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
18: Serio?
19: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
20: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
21: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Reklama.
22: Donald Tusk jedzie na Ukrainę. Zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie tamtejszej energetyki. 7 osób z zarzutami w związku z nadużyciami w szpitalu w Garwolinie.
23: SK Rock. Raport.
22: Minuta po 9:00. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier ostrzega, że Rosja zmienia sposób prowadzenia wojny i przed zimą najprawdopodobniej nasili ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Donald Tusk jedzie na Ukrainę. Szef rządu zapowiada, że po powrocie przedstawi raport o stanie tamtejszej energetyki. Wiadomo, że w trakcie wizyty na wschodzie spotka się

0: także z premierem Słowacji Robertem Fico, z którym będzie rozmawiał m.in. o sankcjach wobec Rosji, które Bratysława blokuje. Mateusz Gębiewski.
1: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował majątek m.in. w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
2: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
1: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
3: To jest raport.
0: Wkrótce, według zapowiedzi prezydenta USA, mamy poznać dokładną lokalizację stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Donald Trump napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. W tym samym czasie jednak media za oceanem donoszą o planowanej znacznej redukcji sił amerykańskich w Europie. Mateusz Chłyston zna szczegóły. Mateuszu, co dokładnie planuje Pentagon?
4: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny, Pete Hegseth, tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
0: Co zatem z bazą w Polsce?
4: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Czterem osobom z zarządu szpitala mazowieckiego w Garwolinie oraz trzem lekarzom przedstawione zostały zarzuty dotyczące wyrządzenia tej placówce szkody na ponad 730 tysięcy złotych. Wobec podejrzanych zastosowano policyjny dozór oraz poręczenia majątkowe. Sprawa jest rozwojowa. Takie informacje przekazuje mazowiecka policja.
5: Pogoda.
0: Piątek będzie raczej pochmurny, tylko na południu więcej słońca. W zachodnich i północnych regionach przelotne opady deszczu, na Pomorzu możliwe również burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej będzie dziś na Dolnym Śląsku 23.
5: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
6: Dziś 56. rocznica śmierci Jimiego Hendrixa. Będę oczywiście o tym mówić, to jeszcze w tej godzinie, ale postaram się spojrzeć na historię jego śmierci pod kątem pewnych teorii spiskowych, które przy okazji jego odejścia z tego świata narosły. To wszystko jeszcze przed godziną 10, ale najpierw Państwo pozwolą, że się przywitam i zapowiem zespół The Cure.

0: Hej i Teksański. A teraz o śmierci Hendrixa.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja już Państwu tyle razy opowiadałem, jak wyglądała jego śmierć, że umierał w drodze do szpitala. Najprawdopodobniej, chociaż w raporcie koronera jest jako miejsce śmierci wpisany szpital nieistniejący już dzisiaj St. Mary Abbott. No w każdym razie raczej umierał zabierany z domu i w drodze do tego szpitala. Mnóstwo teorii spiskowych stoi za śmiercią Hendrixa i najbardziej głośną i najbardziej rozpowszechną teorią jest morderstwo na zlecenie menedżera, czyli Michaela Jeffrey'ego. Jego kontrakt z Hendrixem dobiegał w tym 70 roku do końca i artysta planował go zwolnić. Nie podobało mu się, jak Jeffrey zarządza jego pieniędzmi. No i Jeffrey'emu to się bardzo nie podobało. Miał rzekomo ubezpieczyć życie muzyka na gigantyczną wtedy kwotę, szacowaną na $2 miliony. O tym jest w książce byłego technicznego Hendrixa, Jamesa Wrighta, który w 2009 roku w książce wydanej właśnie wtedy twierdził, że Jeffrey przyznał mu się do morderstwa krótko przed własną śmiercią. W roku 71 menedżer miał wynająć grupę ludzi, którzy wlewali Hendrixowi wino i siłą wpychali tabletki nasenne do gardła. Pan Jeffrey to bardzo ciekawa postać, bo przed wejściem do branży muzycznej służył w brytyjskiej armii. Krążyły takie plotki, które sam tak, no, przekazywał dalej, że pracował dla brytyjskiego wywiadu wojskowego. No i doświadczenia z tamtego okresu miał później wykorzystywać do zastraszania muzyków, którymi się opiekował, oraz prowadzenia bezwzględnych negocjacji finansowych. Tak jak mówiłem, kontrakt Hendrixa wygasał, a dodatkowo jeszcze pan Jeffrey miał jakieś szemrane interesy z mafią. I ten dług u mafii miał się stać fundamentem tej właśnie teorii spiskowej i śmierci, do której miał się Jeffrey przyczynić. Michael nie doczekał wyjaśnienia. Były procesy sądowe dotyczące finansów Hendrixa, bo zginął chwilę później, dosłownie, nieco ponad 2 lata później po Hendrixie, w wypadku lotniczym w zderzeniu 2 samolotów nad Francją w roku 73.

0: poleciał raz Bono z żoną do Afryki i naoglądał się takich miejsc, które faktycznie raczej tabliczek z nazwami ulic nie mają. I to jest pokłosiem takiej podróży. Opowieść z płyty The Joshua Tree z 87 roku, czyli piosenka Where the Streets Have No Name. A co jeszcze przed nami? Przed nami na przykład za moment spotkanie z zespołem Happy Set.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
4: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
6: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni? O własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra BMO Wochrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
7: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
8: Serio?
7: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
9: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz, co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
18: Bez ma, bez.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Reklama.
18: Eska Rock. Radar.
19: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Pożegnalny koncert Ozziego Osbourna i Black Sabbath trafi do kin. To wiadomość, na którą czekali fani mocnych brzmień na całym świecie. Wiadomo już, że globalna premiera kinowa odbędzie się 28 października. Jak mówi Tony Iommi, to było zamknięcie pewnego rozdziału dla zespołu i myślę, że to dobry sposób na pożegnanie. A więcej o tym pożegnaniu przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
18: Eskarok Radar.
20: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
21: This is Jack White.
22: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

za nim pójdę, zespół Happy Set. A teraz piosenka, która razem z płytą, na której się znajduje, debiutancką płytą zespołu Boston, miała niedawno w sierpniu 50. urodziny. Piosenka, której Tom Scholz opowiadał, że jest pewnego rodzaju wspomnieniem takiej historii związanej z niejaką Marianne. To piosenka o facecie, który budzi się pewnego dnia z przygnębieniem, włącza muzykę i wspomina te dni, czy też tygodnie spędzone z dziewczyną, której już nie ma. To numer, jak mówił Tom Scholz, o kimś, kto traci kogoś ważnego, a muzyka przynosi go z powrotem w szczęśliwą przeszłość. Ta Marianne to podobno była prawdziwa dziewczyna, kuzynka Toma Scholza, w której ten zakochał się, gdy miał 10 lat, ale nie chcę chyba brnąć w ten temat tak bardzo szczegółowo. I to też piosenka, ta, którą teraz zagramy, More Than a Feeling, która pojawiała się czasem na koncertach zespołu o nazwie Nirvana. Kurt Cobain miał czasem w zwyczaju jako intro wykorzystywać jej fragment przed rozpoczęciem Smells Like Teen Spirit.

0: Autopromocja.
1: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
0: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
0: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.

0: 599 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
3: Ty jeszcze chodzisz do sklepu? A gdzie mam robić zakupy? W mamyito.pl. Zakupy spożywcze przywożą pod same drzwi, wnoszą ciężkie torby, a ja nie tracę czasu w kolejkach. Mają wszystko. Pieczywo, warzywa, mięso, nabiał, kosmetyki.
4: Serio?
3: I jeszcze w mamyito.pl każdy klient dostaje 500 zł na zakupy. Wiesz, jaka to oszczędność?
5: Mamyito.pl. Zakupy spożywcze z dostawą do domu.
6: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Reklama. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego oraz BBN-u. Dlaczego? O tym za chwilę. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Są niespodzianki i są głośne powroty.
11: SK Rock. Raport.
10: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent chce zapytać o część spraw w trybie niejawnym, stąd dzisiejsze spotkanie w gronie najważniejszych osób dla polskiej armii i naszego bezpieczeństwa. Wszystko oczywiście w związku z eskalacją działań Rosji. Do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki zaprosił szefów MON-u, Sztabu Generalnego i BBN-u. Rozmowy mają dotyczyć ostatnich incydentów przy polskiej granicy i działań hybrydowych ze strony Rosji.
12: Prezydent jest informowany, ale potrzebuje też o kilka spraw dodatkowo zapytać w trybie niejawnym. Tu nie chodzi o to, żeby w świetle kamer rozmawiać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Możemy to nazwać taką małą Radą Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego że będą no dwie kluczowe osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Rzeczpospolitej.
10: Mówił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj rosyjski dron, przypomnę, rozbił się zaledwie 4 kilometry od naszej granicy. Sytuacja jest trudna, a będzie jeszcze gorzej, przyznaje szef MON-u.
13: Ostatnie tygodnie, a tak naprawdę ostatnie godziny, to co się dzieje i presja, która jest wywierana przez Federację Rosyjską na państwa NATO, to już nie są pojedyncze akty, wypadki, przypadki, tylko to jest określona strategia Federacji Rosyjskiej. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje, będzie używała coraz to nowych prowokacji. Wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się w przyszłym tygodniu z szefem Pentagonu.
14: To jest raport.
10: Eksmisja mazurskiej służby ratowniczej z działki w Okartowie wstrzymana. Ratownicy mają wynieść sprzęt i opuścić bazę w ciągu 2 tygodni. O szczegółach Andrzej Brzozowski.
15: W czwartek po godzinie 10 komornik sądowy wkroczył do bazy mazurskiej służby ratowniczej nad jeziorem Śniardwy, działając na zlecenie burmistrza Pisza. Sprawa dotyczy wieloletniego sporu o działkę, którą ratownicy zajmowali przez 48 lat. Z tego miejsca

0: Prowadzone były działania ratownicze na mazurskich akwenach. Po negocjacjach egzekucja komornicza została odroczona o 2 tygodnie, a ratownicy liczą, że uda im się wypracować rozwiązanie pozwalające im nadal pełnić służbę w tym rejonie.
1: Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działają 2 organizacje niosące pomoc żeglarzom. Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie nad Śniadorwami oraz Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z bazą w Giżycku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Są niespodzianki i są głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która postara się zagrać dobrze w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
3: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
1: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występującego w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lublin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczy tak.
3: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
1: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kasper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
4: Już za 4 lata, już za 4 lata Polska będzie mistrzem Polski. Świat. A nie.
5: SK Rock Biznes.
1: Rurociąg Petroline powinien zostać uruchomiony w ciągu kilkunastu dni, poinformował minister energii Miłosz Motyka, powołując się na rozmowę z przedstawicielami administracji Arabii Saudyjskiej. Zapewnił, że Polska ma odpowiednie rezerwy strategiczne ropy. Zatrudnienia w branży IT planuje przeprowadzić 28% firm w Polsce, podczas gdy ponad połowa, bo 55%, nie chce wprowadzać zmian kadrowych, wynika z badania Manpower Group. Jak dodano, zatrudnienia w IT wyhamowują, podczas gdy cała polska gospodarka przyspiesza. Anonimowy darczyńca przekazał władzom położonej w zachodniej części Japonii prefektury Hyogo 35 kg czystego złota o wartości 5,5 miliona dolarów, przekazał dziennik Mainichi. Zgodnie z wolą ofiarodawcy środki ze sprzedaży kruszcu zostaną przeznaczone na rzecz rozwoju zadłużonego po uszy regionu. I jeszcze aktualne ceny walut. Za dolara amerykańskiego płacimy 3,73 zł, za euro 4,31 zł, frank szwajcarski jest wyceniany na 4,58 zł. I funt brytyjski na 4,99 zł.
5: Pogoda.
1: Piątek będzie raczej pochmurny, tylko na południu więcej słońca. W zachodnich i w północnych regionach przelotne opady deszczu, a na Pomorzu możliwe również są burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku 23.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Jest taki kultowy slogan oddający podobno nasze rock'n'rollowe życie: Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Nie wszyscy artyści rockowi posługują się, idą tym torem i o takim artyście będę opowiadał w tej godzinie. Zapraszam. Teraz Steppenwolf.

0: cały czas zamykam oczy, widzę ten teledysk, który powstał do oryginału tej piosenki, czyli do Smooth Criminal Michaela Jacksona, gdy tancerze pochylają się tak wbrew prawom fizyki, ale potem się okazało, jak to było zrobione. Specjalne buty, mocowanie w podłodze, no bajka, prawdę mówiąc. Alint and Farm i ich wersja Smooth Criminal w SC-Rock. A teraz o tym gościu, który przeszedł przemianę.
1: Kultowe historie w SC-Rock.
0: Zacznijmy od lat 70., gdy pan Livgren, Cary Allen Livgren, był członkiem zespołu Kansas. Jego kompozycje łączące rock progresywny, muzykę klasyczną i no takie przejmujące teksty wyniosły Kansas na szczyty popularności. Kilkanaście milionów sprzedanych płyt, rzeczywiście spory sukces. Zmiana w głowie pana Livgrena nastąpiła w roku 79, gdy przeszedł konwersję na, zdaje się, ewangelikalny odłam chrześcijaństwa. Tak to się chyba powinno powiedzieć. Co potem wpłynęło na tematykę jego późniejszych tekstów oraz ukierunkowało go w stronę chrześcijańskiego rocka. Ma taką grupę, czy miał, nie wiem, czy istnieje AD, o może tak bardziej. Byłoby to poprawnie przeczytać. Zespół Kansas opuszczał w roku 83, ale te przemiany można było usłyszeć jeszcze przed 79 rokiem, gdy w 77 razem z zespołem Kansas nagrywał album Point of No Return. Na tej płycie jest piosenka, której mi pierwotnie tam nie miało być, bo już płyta była gotowa, gdy ćwiczył sobie w domu grę na gitarze i jego żona zachwyciła się melodią, którą grał w studiu i namówiła do pisania tekstu. No i tak powstała piosenka, którą teraz Państwu zagram. Dust in the Wind. Mówię o panu Livgrenie nieprzypadkowo dzisiaj, dlatego że ma dokładnie dzisiaj 77 urodziny i wciąż nie jestem pyłem na wietrze. I oby jeszcze długo nie był.

0: Harley mój, zespół Jam. Gdyby Państwo mieli ochotę wsiąść na Harley'a i popodróżować po amerykańskich pustkowiach, bezdrożach, po długich trasach z pięknymi widokami, to zapraszamy serdecznie dziś wieczorem na program Łukasza.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
17: Koncert?
16: Lepiej, festiwal.
17: A kto gra?
16: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
17: Okej, na taki festiwal to ja idę.
16: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
23: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marfipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marfipol.pl.
0: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
2: Hi, this is Daniel.
18: And I'm Chad. We're from Nickelback.
24: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
25: Witajcie z tej strony Nergal. Słuchacie

Innuendo, zespół Queen. Wczoraj wspominałem ich i kręcenie przez nich teledysku do innej piosenki na pewnym stadionie położonym w południowym Londynie, ale dzisiaj o żadnych stadionach, tym bardziej londyńskich, ochoty mówić nie mam. Ale będziemy w Wielkiej Brytanii, bo w czerwcu roku 1984 Motley Crue po raz pierwszy pojawili się w Europie u boku Ozziego Osborna podczas jego trasy koncertowej, co otworzyło im drogę do debiutu na europejskiej scenie muzycznej. I te koncerty, które grali między innymi w Birmingham Ozziego, otworzyły im drogę też na większe imprezy. I taką pierwszą wielką w Europie, którą odwiedzili, był występ na festiwalu Monsters of Rock w Castle Donington w Anglii dokładnie 42 lata temu.

0: Piękna jest ta wizja Johna Lennona, choć naprawdę utopijna, nie do zrealizowania. Imagine, na chwilę przed godziną 11. Bo rzeczywistość wygląda tak, jak teraz Państwo usłyszą w raporcie. Za moment. Kiedy już Michał Poklękowski skończy Państwu opowiadać, co dzieje się na świecie, wrócimy do muzyki i sięgniemy po na przykład nagranie zespołu Fall Out Boy.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.

0: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
8: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
9: Koncert?
8: Lepiej, festiwal.
9: A kto gra?
8: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
9: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
8: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
10: Reklama.
11: Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa.
12: SK Rok. Raport.
11: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek Sejm i bolesny cios dla PiSu. Marcin Horała, poseł formacji Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu. To personalne uzupełnienie zaległości. Wcześniej PiS nie miał swojego reprezentanta i mieć nie będzie, bo Marcin Ociepa przegrał w głosowaniu z Horałą. Potwierdziły się więc nasze informacje. Reprezentant Rozwoju Plus dostał poparcie koalicji rządzącej. Jest jeden wybór, przekonywał jeszcze przed głosowaniem Mariusz Błaszczak z PiSu.
13: Reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
14: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
15: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana i niech pan powie, przypomnij sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
11: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitra z Koalicji Obywatelskiej. Horała dostał 254 głosy, Ociepa 167.
16: To jest raport.
11: To wspólny sukces i nasza jedyna możliwa droga. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz cieszy się z deklaracji amerykańskiego prezydenta. Donald Trump oświadczył, przypomnę, że czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce. Dodając, że dzieje się tak dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, prezydenta Nawrockiego. Trump stwierdził, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.
17: Tutaj współpraca prezydenta Nawrockiego i prezydenta Trumpa jest niezwykle ważna. Ich relacje osobiste. Tu współdziałanie jest absolutnie konieczne i cieszę się, że do takiego współdziałania pomiędzy rządem, parlamentem i prezydentem dochodzi, bo to jest nasza wspólna sprawa i z tej wspólnej sprawy zdamy pozytywny egzamin przed polskim społeczeństwem.
11: Kosiniak-Kamysz zaapelował w Sejmie o nieradykalizowanie nastrojów i niewprowadzanie antagonizmów między Polakami i Ukraińcami.
17: Widzicie, co się dzieje? Rakiety spadają, drony spadają kilometr od polskiej granicy. Gdy nie będzie miała Ukraina środków ochrony przeciwlotniczej, gdy nie będzie miała amunicji do zestrzeliwania tych dronów, to większość

0: Część tych dronów będzie przelatywać przez Ukrainę, będzie dolatywać do Polski. Tego chcecie? Szczujcie dalej na Ukraińców, tak? Zróbcie tak, żebyśmy już nie byli w stanie ze sobą normalnie rozmawiać.
1: A dziś szef MON-u i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego spotykają się z prezydentem Nawrockim.
2: Słuchacie raportu w SC Rok.
1: Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów, wyszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
3: Ponad 3000 uczniów z 13 krakowskich szkół średnich wystawiło krakowskiej klasie politycznej twardy rachunek w prawyborach prezydenckich w ramach kampanii profrekwencyjnej Wejrze Zagłosuj. Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
1: Informuje Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września.
4: Pogoda.
1: Piątek będzie raczej pochmurny, tylko na południu więcej słońca. W zachodnich i północnych regionach przelotne opady deszczu, na Pomorzu możliwe również burze. Na termometrach od 18 do 22 stopni, najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, tam 23.
4: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
5: W tej godzinie spojrzę na listę przebojów Wielkiej Brytanii z roku 1982. Jest tam, była w zasadzie tam na miejscu drugim, nie pierwszym niestety, pewna bardzo mroczna i smutna piosenka, chociaż bardzo też przy okazji piękna. I zagram ją w tej godzinie, ale najpierw Fall Out Boy.

0: Peace of my heart. Pani Janis Joplin za światów dla Państwa. Westy Rock. A teraz piosenka niezwykła.
1: Kultowe kawałki w Esce Rock.
0: Zwykle, żeby zrobić przebój, artyści powinni pisać takie piosenki, no wiecie, do radia. Zwrotka, ładny refrenik. Potem znowu zwrotka, potem znów ten sam ładny refrenik. A tutaj, tu jest brak takiego klasycznego podziału na te zwrotki i refreny. Jest część wokalna, jest część instrumentalna i bardzo mroczny klimat. Zresztą Mark Knopfler pisał ten utwór pod silnym wpływem kina noir i takich klasycznych powieści detektywistycznych. I tekst też opowiada o rutynie pracy detektywa, o przeszukiwaniu, poszukiwaniu różnych, odnajdywaniu różnych cudzych sekretów, śledzeniu ludzi i całym tym wszystkim, co jest otoczką tej pracy. Rok 82, płyta Love Over Gold i piosenka, która niespodziewanie, pewnie dla samego Marka Knopflera, także dotarła do prawie pierwszego, bo drugiego miejsca na UK Charts. Private Investigations.

excuse for it.

0: że...
1: Jego Polis, czyli Maciej Maleńczuk w roli głównego wokalisty w projekcie, który miał swoją ostatnią odsłonę w roku 2011. Państwo pamiętają, była rocznica Jugotonu. Graliśmy w oryginale we wtorek wieczorem, kiedyś wszystkie piosenki te jugosłowiańskie, które potem przerabiali polscy artyści. Może do kolejnych płyt Jugopolis powrócimy. To z tej ostatniej, jak mówiłem, z roku 2011. Przeróbka piosenki Werujem, Neverujem, zespół Bajaga i Instruktori. A co przed nami jeszcze? Będzie jeszcze jedna piosenka i spojrzenie na listę przebojów, ale już nie brytyjską, ale najpierw pan David Bowie i jego Starman.
2: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
3: Kafir Afgan.
4: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj. Coś.
5: Tak, zgadza się. Ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny. Nie chowam się przed policją.
4: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
5: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
4: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
5: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
12: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Pan Rębiszewski?
21: We własnej osobie. Lotto poproszę.
22: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
25: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
0: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
25: Mhm, dokładkę rabatu.
24: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
26: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
27: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
26: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
28: Skoda.
29: Reklama.
30: Eska Rock.
29: Radar.
31: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Narodzili się z buntu i potrzeby ekspresji, a ich kariera nabiera zawrotnego tempa. Zespół Węże ma już na koncie między innymi występu u boku formacji Kawalera Conspiracy. Po wydaniu debiutanckiego albumu, do którego dołączyli pełnometrażowy film, grupa ta przygotowuje się do koncertu w warszawskiej Hydrozagadce, który już 23 września. Bilety na ten koncert do zgarnięcia codziennie wieczorami u mnie w radarze. Szczegóły na skrock.pl.
30: Skrock Radar.
32: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
33: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Starman i David Bowie. Jeszcze rok. A teraz jeszcze raz spojrzę na listę przebojów, ale już nie brytyjską i nie z lat 80., jak to miało miejsce w przypadku piosenki Dire Straits, tylko będzie to lista amerykańska. Billboard Modern Rock Tracks i rzecz, która wydarzyła się dokładnie 26 lat temu. Pojawi się teraz na antenie Skierok piosenka, która miała swoją premierę w marcu i była pierwszym singlem z płyty Infest zespołu Papa Roach. Jak się potem okazało, była pewnym przełomem w ich karierze. Last Resort. To był numer, który łącznie 7 tygodni spędził na miejscu pierwszym wspomnianej przeze mnie listy rockowej Billboard, a droga na pierwsze miejsce zaczęła się 5 sierpnia 2000 roku, gdy utwór po raz pierwszy zdobył to pierwsze miejsce, potem był zepchnięty przez Red Hot Chili Peppers i Californication, ale tylko na jeden tydzień. Potem przez kolejnych sześć tygodni z rzędu, aż do końca września, Last Resort znów był najpopularniejszą rockową piosenką w Ameryce. Tak, 26 lat temu.

0: Children of the Revolution, zespół T-Rex, dowodzonego przez Marka Bolana, o którym niedawno mówiłem w kontekście rocznicy jego tragicznej śmierci. 12. Więcej już dzisiaj pan Jaro nie powie, bo to koniec naszego piątkowego spotkania. Kultowe historie, jeżeli chodzi o piątek, zamykamy, a na kolejne zapraszam w niedzielę po 14. Do usłyszenia. Dobrego weekendu.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: Oh.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie.

0: ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes, less stress.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Reklama.
10: Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych uchwalony przez Sejm. Może on obniżyć ceny na stacjach. Były wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej lada moment będzie przesłuchiwany. Chodzi o przyjmowanie łapówek.
11: SK Rok. Raport.
10: Minęła 12, a Michał Przybyła, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze te mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co ta decyzja sejmowej większości oznacza dla kierowców?
12: Nowym podatkiem według przyjętego właśnie projektu mają zostać objęte firmy produkujące paliwa oraz sprowadzające je do Polski. Stawka wyniesie 60% od tak zwanych nadzwyczajnych zysków, co ma przełożyć się na około 4 miliardy złotych zysku dla budżetu. To ma z kolei przełożyć się na możliwość wprowadzania kolejnych programów ograniczających wzrost cen paliw. Dla kierowców oznacza to więc przede wszystkim szansę na tańsze tankowanie. To jednak nie gwarancja niższych cen, które zaczną obowiązywać od razu. Stawki na stacjach wciąż zależeć będą przede wszystkim od cen ropy na światowych rynkach. Te nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od listopada.
10: Pod warunkiem, że ustawę podpisze prezydent. Wcześniejszą taką ustawę Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego.
13: To jest raport.
10: Czuję się niewinny, rzucił w stronę mediów prowadzony przez dwóch agentów CBA. Poseł Wojciech Król jest już w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące korupcji.
14: Przyznaje się pan do winy?
15: Czuję się niewinny i niedługo wrócę wygłosić.
16: Co pan powie w prokuraturze?
10: To słowa z nagrania PAP. Sejm wczoraj uchylił immunitet oraz wyraził zgodę na zatrzymanie i aresztowanie Króla. Służby zaraz po tej decyzji weszły do akcji. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Wojciech Król jest posłem od 2015 roku. We wrześniu zawieszono go w prawach członka Koalicji Obywatelskiej, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.
9: SK Rok Biznes.
10: Polska gospodarka może w tym roku urosnąć szybciej niż prognozowane 3,4%, oceniają ekonomiści. W drugim kwartale PKB wzrósł o 3,9% rok do roku. Jednocześnie sierpniowa produkcja przemysłowa zwiększyła się o blisko 4,5%. Eksperci ostrzegają jednak, że wzrost mogą ograniczyć niepewność geopolityczna, drogie paliwa i kryzys energetyczny. Sejm powołał Pamelę Krzypkowską na przewodniczącą Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Teraz zgodę musi wyrazić Senat. Komisja ma odpowiadać m.in. za ochronę praw i bezpieczeństwa użytkowników AI oraz reagowanie na zagrożenia związane z dezinformacją i deepfake'ami. Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod tymczasowy zarząd rosyjskiej spółki aktywów zagranicznych gigantów działających w Rosji. Chodzi m.in. o Auchan, Nestlé oraz sieć działającą wcześniej pod marką Leroy Merlin. Wcześniej przejętych aktywów szacowana jest na co najmniej 6 miliardów euro. Tymczasowy zarząd może być etapem poprzedzającym sprzedaż tych aktywów.

0: Pogoda.
1: Ciepło i słonecznie, tak można by opisać dziś pogodę w większości kraju, choć na północy i zachodzie więcej chmur, z których może przelotnie popadać. Najcieplej na południu, tam termometry pokażą dziś maksymalnie 23 stopnie, w centrum 21, na wybrzeżu od 17 do 19 kresek. W sobotę jeszcze więcej słońca i nie trzeba obawiać się deszczu, na niedzielę za to prognozowane są opady niemal w całej Polsce.
2: Ciepło i słonecznie dzisiaj. O nie, tak łatwo się jesieni nie poddamy. Jeszcze chwila. 4 minuty po godzinie 12. Dzień dobry, w piątek, 18 dzień września. Michał Cieślik z tej strony i ja tutaj zostaję z Państwem na kolejne 3 popołudniowe godziny. Będziemy razem do 15. Na początek mam Red Hot Chili Peppers.

Uwaga, wyższa matma teraz będzie, bo dziś druga miesięcznica pierwszego z dwóch ostatnich, jak na razie, koncertów Systemowy Down w Polsce. Chyba to jasne, prawda? Dwa miesiące temu ja się pojawiłem na PGE Narodowym podczas tego koncertowego wieczoru, bo dodajmy, przed Systemem zagrali też m.in. Queens of the Stone Age. To też był świetny koncert. No a do tego jeszcze Darren Malekian. Tego dnia gitarzysta Systemu obchodził swoje urodziny, więc sporo się działo 18 lipca 2026 roku w stolicy właśnie. Ten utwór też zagrali, pięknie zagrali, Aerials, System of a Down, już za nami w SC Rock. W piątkowe wczesne popołudnie tak nieśmiało nabieramy tempa, nabieramy rozpędu, za chwilę to tempo nadawać nam będzie zespół Manam i Lembyski, ale wcześniej jeszcze zagramy Queen, Spread Your Wings, przed nami w SC Rock.

0: To był Limp Bizkit z własną wersją Behind Blue Eyes. Wcześniej jeszcze Kora o tym, że podróżować jest bosko. No ja się absolutnie z tym zgadzam i zawsze lubię też rozróżniać te dwie rzeczy, podróż i wakacje, bo te drugie to kojarzą mi się z takim biernym raczej spędzaniem czasu, którego chyba wielkim fanem po prostu nie jestem, ale wiadomo, każdemu według potrzeb. Tak a propos, Holiday, utwór pod takim tytułem zaraz się pojawi, Westrock.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
19: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: We are Måneskin.
25: I'm Jungwon.
26: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
27: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Eska Rock.

Holiday. Ech, westchnąć można tylko. Ja o swoich już dawno zapomniałem, a tu tyle, no nazwijmy to, drażliwych relacji znajomych w socialach. No jednak wakacje we wrześniu to też całkiem słuszna opcja, pod warunkiem, że ktoś sobie może na nie pozwolić. No a reszta to sobie poczeka jeszcze. Green Day, Holiday, to za nami w Este Rock. Teraz Floydzi przed Państwem. Comfortably Numb.

0: To był T-Love w Esterok. Przypomnę, Muniek Staszczyk za tydzień podrzuci nam nową płytę nagraną w duecie ze swoim kolegą z Częstochowy i członkiem grupy Szambu, Maciem Maślikowskim. No i panowie połączyli siły jako duet Muniek plus Macio i za tydzień ukaże się ich wspólny krążek zatytułowany Mama. Myślę, że warto będzie zwrócić na niego uwagę. No a Muniek z zespołem T-Love zamyka tę pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Za chwilę 13, a za chwilę raport w Esterok. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Esterok.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gościmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W Esterok.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esterok.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
17: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Lesmes. Less stress.
18: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
20: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokład?

0: Od centrum Warszawy, a my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Reklama.
4: Marcin Horała z Rozwoju Plus na fotelu wicemarszałka Sejmu. Premier Donald Tusk z wizytą w Kijowie.
5: SK Rock. Raport.
4: Minęła 13, a Michał Przybyła, zapraszam. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat na to stanowisko, Marcin Ociepa z PiSu. Horała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
6: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień, wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
4: Dla Jarosława Kaczyńskiego decyzja sejmowej większości oznacza jedno, że Rozwojowi Plus Morawieckiego jest bliżej do koalicji rządowej.
7: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas, no bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie.
4: Kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji, a zaraz po wyborze nowy wicemarszałek zapowiedział, że Rozwój Plus chce złożyć wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych.
5: To jest raport.
4: Jest już w Kijowie. Premier Donald Tusk przywitany przez Wołodymyra Załańskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Załańskim, o czym donosi z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
8: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem Słowacji Robertem Fico. O tym poinformował sam Donald Tusk, dodając, że Polska będzie nadal zabiegać o wzmocnieniu sankcyjnej presji na Rosję. W ocenie premiera Słowacja tradycyjnie wybiera bardziej ostrożne podejście do takich kwestii. Szef rządu także podkreśla, że Polska musi szykować się do różnych scenariuszy, ponieważ zagrożenie prowokacji ze strony Rosji jest realne i może do tego dojść w każdej chwili. Nieoficjalnie, według moich informacji, premier weźmie udział w szczycie inicjatywy karpackiej zorganizowanej przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc nie będzie to wizyta do stolicy Ukrainy. Kijów, Ołek Biłecki.
5: To jest raport.
4: W przyszłym tygodniu ceny benzyny wzrosną powyżej 8 zł za litr, a diesla powyżej 9 zł. Ceny paliw już są rekordowo wysokie, a będą rosły nadal, prognozują analitycy epatrol.pl. Przypomnijmy, Sejm uchwalił dziś podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, czyli obniżyć koszty tankowania.
3: Pogoda.
4: Dziś właściwie w całym kraju około 20 stopni, nieco chłodniej będzie na wybrzeżu i zachodzie i miejscami może tam przelotnie popadać. W nocy jednak najcieplej będzie właśnie w tych regionach. Termometry pokażą około 12 stopni w centrum i na wschodzie około 10, a na południu 9 kresek. Także jeśli planujecie jakiś wypad i będziecie późno wracać, to załóżcie coś ciepłego.
9: I warto Michała posłuchać, bo naprawdę wieczory już coraz chłodniejsze. No, Michał powróci tutaj za godzinę z kolejnym raportem, także polecamy. Teraz 4 minuty po 13. A ja polecam się w drugiej odsłonie naszego piątkowego spotkania. Dzień dobry raz jeszcze. Michał Cieślik się kłania. I do 15 jesteśmy dzisiaj razem. Na początek... To, co tygryski kochają najbardziej.

Spokojnie, proszę śmiać, nie przeszkadzać sobie. Świat w zlocie i w koronkach i w rozedrganych dzwonkach. Dobre ćwiczenie na dykcję tak swoją drogą i rozgrzewkę aparatu mowy w razie, gdyby ktoś potrzebował w rozedrganych dzwonkach. I chyba już po raz drugi dziś cytuję Kore, tak mi się wydaje. No i na tym polega chyba ponadczasowość tekstów Manamu. No a już ten utwór to takim hymnem piątku się oficjalnym powinien stać. Nie poganiaj mnie. To był Manam w Esterog. Jest 17 minut po 13 w piątkowe popołudnie. W tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania na pewno będę miał dla Państwa Placebo z ich wersją wielkiego hitu Tears for Fears. Shout już za chwilę się pojawi. A teraz tak, żeby podtrzymać to dobre piątkowo-popołudniowe tempo, niby bez poganiania, ale odpowiednie tempo musi być, prawda? Blitzkrieg Bop, The Ramones przed nami.

0: No tak. Kanada, jak wiadomo, coraz bliżej Europy, no ale my tutaj w świecie muzyki, w świecie rocka te związki bliskie mamy od lat i to na pewno jeden z tych zespołów, które przyczyniają się do zacieśnienia tej właśnie relacji, choć są też tacy, którzy tak z przekąsem odnoszą się do twórczości tej właśnie grupy, uznając ją często za taki guilty pleasure. Oj tam, oj tam. Pod koniec października wydadzą nową płytę Everything Under the Sun. To będzie już ich 11. studyjny album, czyli naprawdę już w tym momencie dosyć pokaźna ta dyskografia i pewnie jeszcze ostatniego słowa tym albumem nie powiedzą, czy to się komuś podoba, czy nie. How You Remind Me, warto pamiętać, że od tego kawałka wszystko się rozpoczęło, jeżeli chodzi o ten właśnie zespół. Nickelback, to już za nami w SC Rock. Trochę ponad pół godziny do 14 nam pozostaje radar za chwilę na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy na pewno YouTube w SC Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm oraz właśnie wdzięczność, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
3: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
4: Dziękujemy ci.
3: Ale nie byłoby to prawdą.
5: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
3: A no wiem, absolutnie wiem.
2: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
3: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie trafi.
6: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
3: U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła do czepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wubwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Pani Celinka wie, co jest super.
13: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
15: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
16: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
17: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
19: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
22: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
23: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka 2 opakowania plus jedno za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
24: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
25: O.
24: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
26: Reklama.
27: Esta Rock. Radar.
28: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Brytyjski zespół Def Leppard oficjalnie zapowiedział box zatytułowany Volume 4, który podsumuje ich działalność z lat 2015-2023. Zapowiedzią całości jest niepublikowany dotąd cover utworu z repertuaru The Beatles. Na płytach nie zabraknie też sesji akustycznych czy rzadkich nagrań, a nawet unikalnych wersji demo. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
27: Skrock Radar.

Yusuf Esterok i to będzie marzec przyszłego roku, kiedy minie 30 lat od premiery tego kultowego albumu Bono i spółki. Mowa oczywiście o płycie The Joshua Tree, z której zagraliśmy właśnie With or Without You. To a propos tych okrągłych rocznic, w piątek za tydzień również taka rocznica związana z zespołem U2. Półwiecze. Tym panom stuknie półwiecze. Innymi słowy 50 lat od momentu założenia grupy. Na pewno będziemy o tym mówić i obok tej rocznicy za tydzień nie przejdziemy obojętnie. U2 już za nami w ST Rock. Teraz Finger 11, Paralyzer.

0: to Meslowic w Esterok. Przypomnę, w razie gdyby ktoś zapomniał albo czyjejś uwadze to umknęło, dzisiaj ukazała się najnowsza, trzecia solowa płyta Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, to jej tytuł. Jak wrażenia? To oczywiście tutaj pytam tych, którzy już mieli okazję zaprzyjaźnić się nieco z tym właśnie materiałem. Polecam Państwa uwadze, niemniej mieć czy być. Artur Rojek z zespołem Meslowic już na finał godziny. Zbliżamy się do 14:00, za chwilę najnowszy raport.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR, ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie, wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00.
2: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl, to się opłaca.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: O nie! Gdzie moja kasa?

0: Ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
2: Reklama.
3: Czy ceny paliw będą niższe? Wszystko zależy od prezydenta. Wprowadzili do obrotu 3 tony marihuany, usłyszeli wyroki, a na koniec o wielkich ćwiczeniach strażaków.
4: SK Rock. Raport.
3: Minęła 14, a Michał Przybyła, zapraszam. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej za tankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy CPN, czyli obniżyć koszty tankowania, które zaliczają kolejne rekordy. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi prezydent, bo sam składa własny projekt w tej sprawie. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej apeluje do Karola Nawrockiego o podpis.
5: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, zablokuje wejście jej w życie, no nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
3: Prezydencki projekt wprowadza ustawowe ograniczenia marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
6: Propozycja prezydenta powinna być brana pod uwagę, nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli, jeżeli chodzi o ceny paliw.
3: Ceny paliw na stacjach już są rekordowo wysokie i będą nadal rosły w przyszłym tygodniu. Benzyna przebije barierę 8 zł za litr, a diesel 9 zł, przewidują analitycy e-patrol.pl.
4: To jest raport.
3: Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyroki od 2 do ponad 8 lat więzienia. Sprawa dotyczyła produkcji, przemytu i handlu narkotykami. Według śledczych grupa wprowadziła na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości około 80 milionów złotych. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań.
7: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi, która jest obecna? Tutaj oskarżenie akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
3: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Według ustaleń grupa działała w Polsce, Holandii i Hiszpanii.
4: To jest raport.
3: Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków w regionie łobrzyńskim. W scenariuszu akcja gaszenia przeszło 20 hektarów płonącego lasu.
8: Na odbiorze do 11.
9: Posłuchaj siły i środki niewystarczające na miejscu pożar wielkopowierzchniowy lasu. Zadysponuj drugi odcinek bojowy na miejsce działań. Jak mnie zrozumiałeś, odbiór. Przygotowujemy się do realnych zdarzeń. Po to usprawniamy swoje działania podczas takich ćwiczeń. Im więcej tego potu, którego wylejemy na ćwiczeniach, tym mniej podczas działań. To chcemy osiągnąć. Współpracę z Państwową, z Ochotniczą Strażą Pożarną i szybka reakcja.
3: Zaznacza Paweł Kopczewski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej. W ćwiczeniach wykorzystywane są drony i system do poszukiwań syron.
2: SK Rock Biznes.
3: Sejm przyjął podwyżki akcyzy na e-papierosy i urządzenia do waporyzacji. Od 2027 roku podatek od płynów wzrośnie o 40 groszy za mililitr, a akcyza na urządzenia z 40 do 50 zł za sztukę. Zmiany mają uszczelnić system i objąć podatkiem także urządzenia, które dotąd tego unikały. Polacy coraz rzadziej biorą ślub, ale coraz częściej podpisują umowy majątkowe. W 2025 roku zawarto zaledwie 133 tysiące małżeństw, najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie podpisano blisko 70 tysięcy umów majątkowych, czyli o 35% więcej niż dekadę temu. Najczęściej chodzi o rozdzielność majątkową, także zawieroną jeszcze przed ślubem.
2: Pogoda.
3: Najchłodniej teraz w Zielonej Górze i Zakopanem. Termometry wskazują tam w okolicach 17 stopni, w Rzeszowie, Bydgoszczy i Gdańsku 18, w Poznaniu, Toruniu i Koszalinie 19, a najcieplej jest teraz we Wrocławiu i Opolu, bo nieco ponad 22 kreski. Popadać może w północnej i zachodniej części kraju. Jutro temperatury będą wahać się od 19 do 23 stopni i właściwie wszędzie ma być dość słonecznie, także korzystajcie.
10: Skorzystamy, panie Michale.
11: Bardzo mnie to cieszy.
10: Mnie też cieszy to bardzo, że słonecznie i w miarę ciepło będzie w ten weekend. No a Michał z kolejnymi newsami powróci tutaj za niecałą godzinę, o godzinie 15 właśnie. Teraz 4 po drugiej. Dzień dobry, raz jeszcze mówi Michał Cieślik. To będzie ostatnia godzina naszego piątkowego spotkania. Zapraszam do 15. A to już jeszcze raz. Poprawka. Kiss na początek godziny.

A big disgrace, waving your banner all over the place.

To jest Queen w Estrogii We Will Rock You, jeden z tych utworów zagrzewających do walki. A właśnie a propos, dziś po 9:00 trener Jan Urban ogłosił powołanie do kadry piłkarskiej. Pojawiły się nowe twarze w reprezentacji Polski. Absolutnym debiutantem został niejaki Wojciech Mońka. Chociaż dla niektórych to absolutnie niejaki. Uznawany za duży talent 19-latek z Lecha. No i warto jeszcze dodać, że Robert Lewandowski także nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w kadrze, no i zmierzy się w Lidze Narodów UEFA dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną 25 września i 5 października, ze Szwecją 28 września i do tego jeszcze z Rumunią 2 października. No a ze Szwedami to my mamy chyba rachunki do wyrównania, prawda? Za ostatni baraż na Mistrzostwa Świata. No to co, panowie, gotowi na rewanż? No, takie dźwięki też mogą zagrzewać do walki. Ready to go. Republika Westerna.

0: Nirvana, Westerrock, All Apologies. Przypomnę, w przyszłym tygodniu minie 35 lat od premiery Nevermind Nirvana. I tak będziemy te rocznice świętować tutaj. Przed godziną, proszę Państwa, mówiliśmy o zespole Nickelback w kontekście jeszcze większego zacieśniania relacji pomiędzy Europą i Kanadą, no ale nie brakuje też takich głosów w sprawie. Panie Marcinie!
1: Odnośnie Nickelback to jeszcze trzeba uważać w podejrzane linki, które pojawiają się w internecie, bo czasami można zobaczyć taki link, gdzie jest napisane, że jak klikniesz, to możesz odsłuchać nową piosenkę Nickelback. I jak się klika, no to niestety się okazuje, że tam faktycznie jest nowa piosenka Nickelback.
0: Panie Marcinie, a już tak miło było i po co te złośliwości wszystkie. Pozdrawiamy serdecznie. Nickelbacka na pewno tego popołudnia nie zabraknie w Westerrock, to mogę Państwu obiecać. 27 minut do 15, póki co pozostaje.
2: Autopromocja. Melina. Westerrock.
3: Kafir Afgan.
4: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No, już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk. I znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Z
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
16: Pory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
17: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
19: A w Bykomanie sprawdzałeś?
18: No nie, ale...
19: Ale co?
18: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
19: A to zobacz ten.
18: No rzeczywiście.
20: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

To był zespół Jam, który w ubiegłym roku z okazji 160-lecia miasta Katowice wraz z innymi gitarzystami zagrał na placu przed Teatrem Śląskim kultowy wehikuł czasu. No a w tym roku z tej samej okazji w miniony piątek z kolei zagrali Naiwne Pytania, no i chyba się rodzi nowa świecka muzyczna tradycja. A chwilę przed tym występem w piątek przy Kato Blues Faces odsłonięto gwiazdę Ryśka Ridla, który tym samym dołączył do katowickiej Alei Gwiazd Bluesa. No i Rysiek Ridel z Jamem właśnie się pojawił w Escyrok. To był Sen o Wiktorii.

0: Dire Straits w Ester Rock, Brothers in Arms na koniec godziny i naszego piątkowego spotkania. Michał Cieślik, pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Od razu mówię, że od poniedziałku przez czas jakiś będziemy słyszeć się w porze kolumny Zygmunta, czyli właśnie o tej porze będziemy się witać. No tak, wspominałem o tych wrześniowych urlopach. No i za chwilę przejmie Państwa Dawid, który na taki się właśnie wybiera. Dobrego popołudnia. Póki co życzę Państwu. Za chwilę, punktualnie o 15:00, najnowszy raport.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15:00 w nskrock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
12: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy Twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
13: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
20: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
21: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
21: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
22: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
21: I w ekstra cenie, to rozumiem.
22: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, najlepszy dzień.
23: Regulamin na circlek.pl.
0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
23: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
24: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
25: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy

0: Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim przed wylotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Tak jestem, dzień dobry.
0: Mateuszu, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz?
1: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski, a także znalezienie na polskim wybrzeżu rosyjskiego drona z głowicą bojową. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Teraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na podstawie tych informacji i dzisiejszego spotkania ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję, a my do tematu spotkania będziemy jeszcze dziś wracać.
2: To jest raport.
0: Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt kierowcy polskiego autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa prowadzonego na Węgrzech.
3: Wśród tych dokumentów dostarczony został również protokół przesłuchania polskiego kierowcy, z którego wynika, że kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
0: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według węgierskich śledczych najprawdopodobniej kierowca zasnął za kierownicą z powodu zmęczenia, a autokar zjechał przez pas awaryjny na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali. Autokar wracał do Polski z pielgrzymki z Medjugorje.
2: To jest raport.
0: 7 osób usłyszało zarzuty w związku z nieprawidłowościami w szpitalu w Garwolinie. Sprawa dotyczy m.in. wypłaty wynagrodzeń za świadczenia medyczne, które nie zostały zrealizowane. Ze szczegółami Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
4: Śledztwo dotyczące wyrządzenia szpitalowi mazowieckiemu w Garwolinie znacznej szkody majątkowej w kwocie ponad 620 tysięcy złotych.
0: Wobec zatrzymanych zastosowano dozór policyjny i poręczenia majątkowe na łączną kwotę 280 tysięcy złotych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
2: To jest raport.
0: Jan Urban odmładza kadrę. Poznaliśmy dzisiaj zawodników powołanych na wrześniowo-październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek. Zdaniem Tomaszewskiego najbliższe 4 mecze to będzie być albo nie być dla Jana Urbana.
5: Okres kwarantanny minął. Katastrofa była i klęska selekcjonerów i sztabu szkoleniowego ze Szwecją i w tej chwili muszą, czy im się to podoba, czy nie, muszą awansować do dywizji A. Po tych 4 meczach już będzie pewien pogląd na tę sprawę.
0: Za tydzień Polska zagra u siebie z Bośnią. W najbliższych serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze mecze ze Szwecją, Rumunią i Bośnią na wyjeździe.
6: Pogoda.
0: W większości kraju dziś dość słonecznie, więcej chmur na zachodzie i północy, tam możliwe są przelotne opady, a temperatury wahają się od 17 do 22 stopni w sobotę. Jeszcze więcej słońca, będzie też nieco cieplej, także warto to wykorzystać, tym bardziej, że na niedzielę nasi pogodowi specjaliści prognozują opady niemal w całym kraju.
6: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa w składzie Przybyła raportuje.
0: Dzień dobry, będę raportował.
7: Dzień dobry Michale, a ja jestem Zygmunt i wręczę dzisiaj ostatniego tysiaka za garażową historię. I zajrzymy też do kopalni, i zajrzymy na scenę, i może wyciągnę fleta, a na pewno będą dźwięki z oklaskami tuż przed weekendem. Zaczynamy. Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie.

0: ale ja nic nie każę ci wybierać. Kubusiu słodki, nie musisz nic wybierać, ja już wybrałem dźwięki do kopalni.
1: Bo jeszcze wybiorę źle.
0: Dlatego ja wybrałem.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i takie, które rzadko słychać na naszej antenie, i po raz ostatni prezentuję nasze wykopalisko tygodnia i jeszcze przypominam telefon od Bartka. Halo?
3: Cześć Zygmunt!
0: Mów, Bartuś!
3: No więc tak, gdy mieszkałem w Anglii, był taki mały pub London Calling i tam leciała muzyka punk, ska.
0: Czyli taka, jaką słychać też na płycie London Calling.
3: No wiem.
0: Dlatego pan zadzwonił. Płyta London Calling. Płyta z kultową okładką, a w tym tygodniu rocznica powstania tej okładki, rocznica powstania zdjęcia, na którym basista The Clash roztrzaskuje gitarę o scenę nowojorskiego Palladium. No i z tej okazji wykopałem dla was utwór z płyty London Calling, utwór Guns of Brixton. To zespół The Clash w kopalni odgrywkowej.

0: to jest, Zygmuncie? Urlop mówisz od przyszłego tygodnia. Jeszcze może powiesz, że dwa tygodnie. Tak, to ja ci życzę słońca, odpoczynku i wszystkiego najlepszego, dużo relaksu na tym urlopie.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
9: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Reklama.
16: SK Rock Warszawa.

0: Depeche Mode w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. I cicho, cicho teraz u nich. U nich cicho, bo panowie postanowili w tym roku odpoczywać. Odpoczywają. Oni przez cały rok robią to, czego ja państwu życzę przy okazji weekendu. A co się dzieje poważnego tuż przed weekendem, to sprawdzamy w raportach. I za chwilę raport.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: ESK Rock. Raport.
5: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Potwierdza to prokuratura okręgowa w Warszawie. W budynku ministerstwa przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów. To w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gordoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Sprzątanie świata w Toruniu. Od samego rana w całym mieście młodzi mieszkańcy Torunia sprzątają okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczestnikami szkoły podstawowej numer 24.
6: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
7: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
8: Boże, ile tam jest rzeczy?
6: To tutaj ma tyle butelek.
8: Dużo jest.
6: I tylko w tym jednym miejscu?
8: Tam było właśnie dużo w krzakach.
7: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
5: W Toruniu do akcji Sprzątanie Świata przyłączyło się 39 placówek. W tym roku odbywa się ona pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się w kadrze na najbliższe mecze Ligi Narodów. Portugalczycy 24 września zagrają z Walią, a 3 dni później z Norwegią. Ronaldo ma na koncie rekordowe 146 goli dla Portugalii i będzie szansa na kolejne. Jelena Rybakina, nowa liderka rankingu WTA, nie wystąpi w turnieju finałowym w chińskim Shenzhen. Reprezentantka Kazachstanu świeżo po zwycięstwie w US Open tłumaczy decyzję potrzebną regeneracji. Turniej rozpocznie się 22 września. Polscy siatkarze rozpoczną walkę o medale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału w Sofii w sobotę biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Polacy w fazie grupowej wygrali 4 mecze i ponieśli jedną porażkę. Jeśli pokonają Łotyszy, w ćwierćfinale mogą trafić na Bułgarię lub Niemcy.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: To jest kolumna Zygmunta.

0: You Give Love a Bad Name to Bon Jovi w Radiu SK Rock i nazwa tego zespołu pochodzi od nazwiska tego pana. Tak samo jest z tą audycją, kolumna Zygmunta, bo ja jestem Zygmunt i ten program trwa do godziny 18, a po 18 jest program Radar. Prowadzi go Michał Prokopowicz i opowiada o wielu aktualnościach z rockowego świata. I żeby zajawić ten program, program Radar, to powiem, że dzisiaj w tym programie będzie między innymi o akcji, niezwykłej akcji w Toronto. Uwaga, zespół AC/DC rozdawał autografy i jedna pani poprosiła, żeby muzycy podpisali jej się na dziecku. I oni podpisali się jej na dziecku. I szanowni państwo, ja teraz sprawdzam wszystkie aukcje, bo zastanawiam się, jak ona sprzeda ten autograf na Allegro.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Olu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
1: Reklama.
11: SK Rock Warszawa.

0: kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Cześć, to Artur Gadowski, zespół IRA.
0: Panie Arturze, a co to za utwór?
1: Utwór nosi tytuł Za każdy dzień.
0: Utwór Za każdy dzień. I to jest utwór z waszej nadchodzącej płyty.
1: Z naszej najnowszej płyty, która ukaże się...
0: Kiedy?
1: Wiosną.
0: Wiosną. Nie możemy się doczekać. Płyty i wiosny. No a przed nami ostatni weekend lata. Mamy piątek, 18 dzień września, co się dzieje poważnego, o tym powiemy za 3 minuty. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
2: Łukasz Bąk.
4: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem

0: Bagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
3: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Reklama.
5: SK Rock Warszawa.
6: W Polsce może powstać stała baza wojsk amerykańskich. Pożar w Kujawsko-Pomorskim opanowany. Znamy polskiego kandydata do Oscara.
7: SK Rock. Raport.
6: Minęła 16, Michał Przybyła, zapraszam. Współpraca rządu, parlamentu i prezydenta jest konieczna, by w Polsce powstała stała baza wojsk USA, mówi szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że rząd zabezpieczy pieniądze na inwestycje. To po wczorajszych słowach amerykańskiego prezydenta o tym, że lokalizacja bazy może zostać wkrótce ogłoszona. Wicepremier mówił dzisiaj w Sejmie po spotkaniu z prezydentem o postępach w planach utworzenia stałej bazy żołnierzy USA nad Wisłą. Na Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Tak, jestem. Dzień dobry.
6: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie?

0: Do sprawy będziemy wracać.
1: To jest raport.
0: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej z zarzutami korupcyjnymi. Wojciech Król usłyszał je w prokuraturze europejskiej w Katowicach. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorstw.
1: To jest raport.
0: Ogień został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To w Oświęcimiach w województwie kujawsko-pomorskim. Pożar wybuchł na terenie suszarni zboża. Dwie osoby zostały poszkodowane. Trwa akcja służb.
2: Obecnie sytuacja na miejscu zdarzenia wygląda tak, że jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić. Drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem i nadal strażacy chłodzą go za pomocą działka wodnego. Teraz też tego, co tutaj na miejscu zdarzenia widać, funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny miejsca zdarzenia.
0: Relacjonuje z miejsca akcji Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie poszkodowane osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Droga krajowa numer 62 w rejonie zdarzenia była zablokowana. Teraz policja kieruje ruchem wahadłowo.
1: To jest raport.
0: Jesień w Zakopanem upłynie pod znakiem najazdu turystów. Polacy pokochali krótkie 2-3-dniowe wypady w Tatry.
3: Próbujemy na Kasprowy się wdrapać.
4: A dlaczego wrzesień akurat?
3: Bo w sierpniu byliśmy na wczasach, a dzisiaj taki wyjazd weekendowy.
5: Mniej osób jest na pewno na szlakach, więc jest łatwiej wchodzić.
6: No weekendy są dobre, tylko że warunek to jest pogoda. No, ale wrzesień zawsze jest taki, że to już jest raczej weekendowy.
7: Teraz jest taki okres dla starszych i studenci też, no taki średni.
8: Obserwujemy ponad 12,5% wzrost rezerwacji jesiennych w porównaniu do zeszłego roku.
0: Dodaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. Ponadto zainteresowanie weekendami widać w Sennikach. Pobyty od piątku do niedzieli są nieco droższe niż noclegi w pozostałe dni tygodnia.
1: To jest raport.
0: Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara. Film nagrodzony w Cannes za reżyserię powalczy o statuetkę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego.
9: Pogoda.
0: Temperatura zaczyna powoli spadać. W nocy najcieplej będzie na północnym zachodzie. Tam termometry będą pokazywać w okolicach 12 stopni. W centrum w okolicach 10, na południu 8. Jutro w całym kraju dużo słońca i właściwie wszędzie notować będziemy powyżej 20 kresek. A jako, że w przyrodzie musi być równowaga, to w niedzielę chłodniej i padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie Polski. Kolejne dni też zapowiadają się deszczowo.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta i jesteśmy tuż przed weekendem, a mamy taką tradycję w kolumnie, że tuż przed weekendem proponuję Państwu po 50. Utwór po 50 na początek tej godziny. A co tam u Państwa? To ostatnia kolumna przed urlopem, więc chciałbym się z Wami zabawić. Linie messengerowo-telefoniczne wolne. Zapraszam. SC Rock. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

A ja mogę? To może ja powiem, że jak w tej piosence chciałbym mieć klub w mojej piwnicy. Problem w tym, że nie mam piwnicy. Ale mam garaż. Jeśli też macie garaż i macie z nim związaną jakąś ciekawą historię, to już ostatnia szansa, żeby podzielić się tą historią. Odsyłam na stronę garażowehistorie.sk.rok.pl. Za fajne historie w tym tygodniu oddaję 1000 zł. Taki tysiak oddam jeszcze w tej godzinie, a na razie sobie czytam wasze zgłoszenia. Zgłoszenia o majsterkowaniu, o dłubaniu przy motocyklach, a są też historie o garażowym graniu na instrumentach. A na przykład mój wujek? Wujek miał w garażu plakaty z gołymi babami. Ciotka mu je zrywała. A mogła zerwać z wujkiem. Garażowe historie, sk.rok.pl.

0: Witam pana redaktora przed urlopem. Widzę, że pan redaktor ma podobne pomysły jak ja, bo ja też nie lubię ciepłego piwa i spoconych dziewczyn. I na urlop też idę wtedy, kiedy zrobi się już chłodno.
1: O, życzę udanego urlopu. On idzie na urlop, a ja będę w smutku żył przez 2 tygodnie.
2: Cześć, Dawid.
3: Ja mam takie szybkie pytanie. Sam idziesz na ten urlop, czy razem z Zygmuntem? Bo jak z Zygmuntem, to razem z Gośką życzymy wam miłego urlopu.
4: No witam. A jak się można zabawić właśnie dzisiaj w kolumnie Zygmunta? Przed weekendem jestem po pracy, co prawda jadę autem, ale coś tam można by było rzucić.
5: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: 4 inwestycje, 4 różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
5: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: Faint, Linkin Park w programie Kolumna Zygmunta w Estrock, utwór z mojej ukochanej płyty Meteora. No ale żeby nie było, że nie dostrzegamy nowości, halo?
1: Dzień dobry panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
1: Czy udało ci się przesłuchać ostatni Royal Blood?
0: Nowy kawałek Royal Blood, a co pan myśli?
1: Całkiem sympatyczny.
0: Całkiem sympatyczny. Nowy kawałek Royal Blood. No z takim opisem to byśmy na Tinderze nikogo nie wyrwali, ale i tak polecamy. A o nowych albumach, które polecamy, to my sobie jeszcze dzisiaj powiemy. Za chwilę raport.
2: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
3: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
2: Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
3: Łukasz Szeciłowski, zapraszam.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Jest 16.30, Michał Przybyła. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Film powalczy o tę prestiżową nagrodę w kategorii najlepszego filmu międzynarodowego. Dla Pawlikowskiego to trzeci oscarowy wyścig. Wcześniej zdobył statuetkę za Idę i był nominowany za Zimną wojnę.
4: To jest raport.
5: Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzje radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami.
6: Po pierwsze, tej aktywności między miastami nie było. Po drugie, zweryfikowałem te informacje na temat tego więzienia, które tam funkcjonuje, w którym rzeczywiście są torturowane są osoby z Palestyny, są one po prostu prawa człowieka i myślę, że jakąś taką cegiełkę do tego apelu światowego, czyli wolna Palestyna, warto tutaj dołożyć i sprzeciwić się chociażby symbolicznie.
5: Mówi Michał Piasecki, radny KO. Projekt trafił pod obrady wraz z listą blisko 1200 podpisów mieszkańców Kielc.
7: Cieszę się, że w końcu się udało. Jest to efekt ponad roku walki tak naprawdę, zwłaszcza w tych ostatnich miesiącach bardzo intensywnie działaliśmy w tej sprawie. Gdy udało się w końcu zakończyć to haniebne partnerstwo z izraelskim miastem Ramla, także jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi.
5: Mówi Mariusz Sochacki z partii Razem.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Poznaliśmy zawodników powołanych na wrześniowo-październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji. Na liście nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Po dłuższej przerwie do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
9: Jeśli są lewy obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym. Ale podkreślam, nieważne jak będziemy grali, musimy grać jednym systemem. Czy powiedział Urban, czy trójką, czy czwórką będziemy grali?
5: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek meczem z Bośnią. Zanim jednak mecz kadry, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię. Pierwsze mecze dziś wieczorem Widzew zagra z Wieczystą, a Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid.

0: Można śpiewać. La la la. I jedziemy do weekendu. A przed nami ostatni weekend. La la la la. La la ta. Lata, ostatni weekend. Chyba poczułem jakieś przesadne rozluźnienie. No ale jak to w piątek? Humor coraz lepszy i 1000 złotych bym komuś dał. 1000 złotych, żeby wydać na głupoty. 1000 złotych za garażową historię oddam już za chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, 2 opakowania plus jedno za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
12: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
11: A pan wie, jak to objechać?
13: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
14: Reklama. ESK Rock Warszawa.

0: i jest impreza. Dobrze jest, ale dla pewności zapytam. Zadam pytanie, pan odpowiada. Co tam, jak tam? Bardzo dobrze. A żeby było jeszcze lepiej, to zaglądamy do garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie.
1: SC Rock.
0: Finał naszej zabawy. Przez cały tydzień zgarnialiście kasę za garażowe historie. Wśród zwycięzców pani, którą chłop zabrał na randkę do garażu, mogła skończyć w bagażniku, a skończyła na ślubnym kobiercu. Mieliśmy pana, który odkrył talent do spawania. Mieliśmy słuchaczkę, którą ojciec w garażu nauczył wszystkiego i teraz Angelika buduje sobie dom. Wczoraj mieliśmy pana, który kręcił w garażu autorskie filmy, a dzisiaj mamy Basię, którą witam. Dzień dobry, Basiu.
3: Dzień dobry.
0: Basia, to będzie piękna klamra tego konkursu, bo to historia iście rock'n'rollowa.
3: Tak, wszystko zaczęło się w 2007 roku.
0: Tak.
3: Najpierw miałam kapelę heavy metalową. Tak. Graliśmy troszeczkę klimatów takiego Warlocka z Doropesz. Mhm. Potem był klimat rocka gotyckiego.
0: Heavy metal, rock gotycki, ja pierdzielę.
3: A potem skończyło się na folk metalu. No i ta ostatnia kapela zaprzestała działalności w 2013 roku.
0: W 2012 roku Artur Rojek odszedł z Mysłowic, a w 2013 roku twoja kapela zakończyła działalność. Powiedz mi, jak się nazywała ta kapela?
3: Wieczna pokusa, czyli Eternal Temptation.
0: Eternal Temptation, to brzmi jakbyście siali pożogę.
3: No, jakoś tak było.
0: Jezus Maria, heavy metal, folk metal, gotycki rock. Ty ryczałaś do mikrofonu, Basia?
3: Tak, trochę się śpiewało.
0: Nie tęsknisz za tym?
3: No tęsknię, ale prężnie działam w sensie takim, że wspomagam naszą taką dąbrowską kapelę Transgresja i na koncertach po prostu sobie z nimi śpiewam.
0: A dlaczego zespół Eternal Temptation się rozpadł?
3: Bo każdy miał inne wizje muzyczne. Teraz chłopaki grają taki doom metal. Starszy gitarzysta sobie założył kapelę doom metalową. Mhm. Inni poszli w hard rocka i też prężnie działają jako kapela Root. No i także drogi się rozeszły.
0: Teraz zostało mi chodzenie na koncerty. Z tego co wiem, to bardzo to lubisz. Wymieniłaś zespoły, które lubisz. Lubisz Transgresję. Myślę, że tyś jak tak. Na bilety bardzo się przyda.
3: Oj, oczywiście. Dziękuję bardzo.
0: A rykniesz na końcu po heavy metalowemu?
3: Może raczej nie, ale...
0: To ja ryknę.
1: W SC Rock. Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: No i przez ciebie, Basia, trasę głos.
3: No ja nie mogłam, bo w pracy jestem.
0: Ja rozumiem,
3: także.
0: Ale to ty powinnaś śpiewać w tej kapeli, a nie ja.
3: Rozumiem.
0: Ja państwu podziękuję za cały tydzień zabawy. Byliście niesamowici. Słuchajcie, Eski Rock.

Lunázy Múlta v ESC Rock. Ten kawałek dobrze.

0: Ja naprawdę ich broniłem. Broniłem przed beką, powtarzałem, oni są spoko. Nadstawiałem karku i przyszedł wywiad gitarzysty z naszą Klaudią i on zamiast Poland mówi Holland.
1: Holland.
0: Panowie, nie pomagać. Mimo tej pomyłki będziemy was wspierać. A już za chwilę będziemy raportować.
2: Autopromocja. Melina Extra Rock.
3: Gotuję Pascala Brodnickiego.
4: Ja od dziecka w ogóle kochałem spędzić czasu z moją babcią w kuchni, bo mama dosyć szybko wróciła do pracy i spędziła dużo, dużo czasu z moją babcią.
3: Czy to jest ta babcia, co robiła daktyle nadziewane marcypanem i obsypane wiórkami kokosowymi?
4: Tak jest, prawdziwe dziennikarstwo dzisiaj. Naprawdę wszystko wiesz. To jest właśnie to. Ten farsz po prostu i przekrojenia właśnie tą daktylę i ten marcypan był tak idealny.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
8: Koncert?
7: Lepiej, festiwal.
8: A kto gra?
7: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
8: Okej, na taki festiwal to ja idę.
7: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na

0: wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
1: Tak, Polska od dziś jest częścią tego wielkiego projektu. Tutaj w czasie rozmów z prezydentem Zeleńskim ustaliliśmy formy i ramy tej współpracy. To w przyszłości, może nie dziś, ale na pewno jutro, będzie oznaczało dużo bezpieczniejsze europejskie, a więc także polskie niebo.
0: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej karpackiej inicjatywy integracyjnej, tak zwanej grupy C8. Jest to spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Jego inauguracja odbywa się też symbolicznie w ukraińskich Karpatach. To początek ruchu, którego celem jest jeszcze większe zbliżenie państw oraz stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, między innymi w biznesie, mówił Wołodymyr Załęski.
2: Będą wagome domowności, przygotowane inwestycyjne i targowalne ugody na miliard euro. Energetyka, logistyka, infrastruktura, cross-sektoralne ugody.
3: To jest raport.
0: Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w Szkole Podstawowej Grębocinie. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
4: Toruńska prokuratura potwierdziła, że takie zgłoszenie wpłynęło, a w poniedziałek 14 września prokuratura rejonowa Toruń Wschód wszczęła śledztwo w tej sprawie. Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie.
3: To jest raport.
0: Gdy zawyły syreny, wielu nie wiedziało, co zrobić. Wczoraj na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zabrzmiały alarmy. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Czy mieszkańcy Podkarpacia wiedzą, gdzie szukać schronienia?
5: Ja jestem akurat poinformowana. Mieszkam na ulicy Dąbrowskiego. Tam jest blok przeznaczony do...
6: Schron?
5: Na schron, tak.
6: Ale jest rzeczywiście ten schron, czy on tylko jest z nazwy schronem?
5: Nie wiem, ja osobiście nie byłam, nie widziałam, także nie mogę na ten temat się wypowiedzieć.
7: Schronów jako takich z tym słońcuta to nie ma, ale miejsca bezpieczne są.
6: Czy wiedziałby pan, gdzie się schronić na wypadek zagrożenia?
8: No tu chyba do swojej piwnicy. No bo gdzie bym tu poszedł?
0: Usłyszał nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak. Informacji o tym, jak zachować się w przypadku zagrożenia z powietrza, można szukać na rządowych stronach internetowych oraz w poradniku bezpieczeństwa.
3: To jest raport.
0: Prace uczniów małopolskich szkół ozdobiły kolejne korytarze szpitala w Nowym Sączu. Tym razem kilkanaście kolorowych obrazów pojawiło się na ścianach poradni onkologicznej.
9: No ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy ozdobić te korytarze tymi pięknymi pracami. Więcej kolorów, radości.
10: Pacjenci będą się tak lepiej czuli, jak zobaczą jakieś takie rysunki.
11: Może pacjenci zrozumieją, że nie jest tutaj tak jakoś szaro, ponuro.
0: Mówili młodzi artyści, którzy namalowali obrazy. Prace pochodzą z konkursu Magia Lotu, który zorganizowało Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza.
12: Pogoda.
0: W nocy temperatury będą wahać się od 8 stopni na południu do 12 na północnym zachodzie i tam możliwe są przelotne opady. Jutro czeka nas ciepły i słoneczny dzień, chociaż pochmurne momenty też będą. W niedzielę niestety pogoda się popsuje, deszczowo ma być niemal w całym kraju, a od poniedziałku zrobi się też znacznie chłodniej. Jesień zbliża się do nas wielkimi krokami.
12: Jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
13: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna piątkowa i pytanie brzmi, czy macie weekend? Bo kolejny stały punkt programu to dźwięki z oklaskami. Jeśli ktoś z Państwa wyśle do radia głosówkę i się pochwali: Zygmuncie, mamy weekend, za takie hasło będą brawa na finał dzisiejszej kolumny. Ale w każdej innej sprawie też się można odzywać. Linie messengerowo-telefoniczne wolne. Zapraszam. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Black, Pearl Jam w Radiu SK Rock, a za chwilę razem z grupą In Excess przeniesiemy się do Australii, ale wcześniej przejedziemy przez Wrocław, Szczecin, Gdańsk, bo w tych miastach w weekend i po weekendzie zagra pochodzący z Australii zespół The Ramjacks, a mamy też propozycje od zespołów z Polski, Hamulec i Stacja B w ten weekend we Wrocławiu. I może jeszcze Gniezdo i przypominamy propozycję od pana Patryka. Panie Patryku?
1: Dawidzie drogi.
0: Słucham pana uprzejmie.
1: Może w ten weekend w Gnieźnie będziecie?
0: A po co?
1: Bo znowu półmaraton.
0: Półmaraton?
1: W ramach korony półmaratonów Polski.
0: Przepraszam, nie namówi mnie pan. Zresztą ja już wspominałem, że wielu słuchaczy nieskutecznie namawia mnie do biegania. Halo?
2: Panie Dawidzie, czy wiele osób pana namawia, żeby pan zaczął biegać? Czy wiele osób każe panu wypie... Przepraszam.

0: A dzień dobry, redaktoru. Słyszałem, że na urlop idziesz.
1: Witam cię, Zygmuncie. Jedziesz na 2 tygodnie.
0: Miłego i udanego wypoczynku.
1: Dobrze masz.
0: Wracaj do nas. Cały i zdrów.
1: Wspaniałej pogody i pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
11: Reklama.

0: A teraz w kinach Spider-Man i film o powrocie Oasis, a jest też Odyseja. Nie z Marilyn Monroe, tylko z Mattem Damonem. Z Mattem Damonem, Odyseja, taki film. Nie z Marilyn Monroe, tylko z Mattem Damonem, takie widowisko kinowe. No chyba, że macie ochotę obejrzeć jakiś dramat. To proszę sobie odpalić powtórkę wczorajszego meczu Lecha Poznań w Lidze Europy. Pozdrawiamy mocno wszystkich słuchaczy w Poznaniu i łączymy się z wami w bólu. A za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Państwa, a propos tej pogody, którą prezentujemy na antenie Eskirok, macie swoje zdanie.
3: Chłopaki, co wy tam bierzecie w czasie tych parków? No, kurczę, dobry towar musi być, weźcie się podzielić.
4: No, co wy tam bierzecie?
5: Ja radomski, ale...
4: Bułeczki.
6: Poklękowski ma kamele.
2: A tak swoją drogą, to dlaczego jest północny zachód, a nie zachodnia północ? Dziękuję.
6: Właśnie, Michale, co u ciebie?
7: W Bydgoszczy zakwitły przylaszczki.
2: To taki kwiatek, który przy laskach
7: nie wiem, co to jest,
6: dokładnie.
7: Ale...
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: SK-Rock. Raport.
9: Śledczy weszli dziś do Ministerstwa Sportu i Turystyki i potwierdziła to prokuratura okręgowa w Warszawie. W budynku ministerstwa przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów. To w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków Portret Własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. Sprzątanie świata w Toruniu. Od samego rana w całym mieście młodzi mieszkańcy Torunia sprzątają okolice swoich szkół. Nasza reporterka Maria Nowak wybrała się na akcję razem z uczniami szkoły podstawowej numer 24.
10: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
11: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
12: Ile tam jest rzeczy?
10: To tutaj ma tyle butelek.
12: Dużo jest.
10: I tylko w tym jednym miejscu?
12: Tam było właśnie dużo w krzakach.
11: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
9: W Toruniu do akcji Sprzątanie Świata przyłączyło się 39 placówek. W tym roku odbywała się ona pod hasłem SOS dla wody. Niech będzie wolna od śmieci.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK Rock Sport.
9: Cristiano Ronaldo nie rezygnuje z reprezentacji Portugalii. 41-letni piłkarz znalazł się w kadrze na najbliższe mecze Ligi Narodów. Portugalczycy 24 września zagrają z Walią, a 3 dni później z Norwegią. Ronaldo ma na koncie rekordowe 146 goli dla Portugalii i będzie szansa na kolejne. Jelena Rybakina, nowa liderka rankingu WTA, nie wystąpi w turnieju finałowym w chińskim Shenzhen. Reprezentantka Kazachstanu świeżo po zwycięstwie w US Open tłumaczy decyzję potrzebą regeneracji. Turniej rozpocznie się 22 września. Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o medale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału w Sofii w sobotę biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. Polacy w fazie grupowej wygrali 4 mecze i ponieśli jedną porażkę. Jeśli pokonają Łotyszy w ćwierćfinale, mogą trafić na Bułgarię lub Niemcy.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: to Human w Radiu SK Rock.
1: No wiem. Wiem, to jest utwór polski i jak sama nazwa wskazuje, jest z Polski. A jeśli chodzi o polskie nowości, to ta dzisiaj najważniejsza, to chyba nowa płyta Artura Rojka. Panie Arturze, nowa płyta już jest.
2: No tak.
1: Panie Arturze, o czym jest nowa płyta?
2: O nas i o innych, którzy próbują sobie poradzić z chaosem, w którym funkcjonują.
1: I między innymi o tym jest nowy album Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Dziękujemy, panie Arturze.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Jeszcze za granicę, a dzisiaj nowe albumy pokazali Anthrax, Roger Taylor czy Beck. A mówię o tym dlatego, ponieważ większość dzisiaj nie słucha całych albumów. I zachęcam do tego, żebyśmy byli wyjątkowi. Dziękuję.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
11: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3 przez 3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
12: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
13: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
14: Czy Pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
13: A Pan wie, jak to objechać?
15: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Reklama. SK Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: always, always, always the sun.
1: I tego słońca w weekend Państwu życzę. A jeśli nie na niebie, to życzę pogody w sercu. Kolumna Zygmunta powoli się kończy, ale zgodnie z tradycją ostatni utwór w kolumnie to dźwięki z oklaskami i te oklaski będą dla Państwa za cały tydzień, za te wszystkie trudy. Ale wcześniej niech się Państwo pochwalą. Czy macie weekend? Halo, halo.
2: No witaj, Zygmuncie.
1: Dzień dobry.
2: No i co?
1: No i co?
2: Doczekaliśmy się.
1: No tak.
2: Mamy weekend. O,
1: pan chyba zmęczony.
2: Cóż zrobić?
1: Bić brawo! Wow, brawo! I jeszcze z energią, poproszę.
3: Mamy weekend.
1: Ale tak z energią.
3: Mamy weekend!
1: Tak jest.
2: Weekend! Uhu.

0: Chris Cornell. Tak jest. Podziękujmy.
1: Thanks very much. I appreciate you coming. I hope you had fun. I had a great time. Thanks a lot.
0: Brawa dla państwa. Pan właściwie powiedział wszystko, ale ja też podziękuję. Dziękuję wam. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany już dzisiaj radar, a ja wracam do państwa po urlopie, w razie czego jestem na Instagramie. Jestem Zygmunt, kłaniam się nisko. Dawid Zygmunt, do usłyszenia. Pa.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co robimy w sobotę, 19 września?
8: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
7: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
8: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
7: A w niedzielę?
8: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
9: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
10: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Reklama.
12: Coraz drożej na stacjach paliw. Sprawca podwójnego zabójstwa w Koszalinie aresztowany. Reprezentacja Polski w piłce nożnej z nowymi nazwiskami.
13: Eska Rock. Raport.
12: Jest 18, a Michał Przybyła, zapraszam. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy CPN, czyli obniżyć koszty tankowania, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. A Karol Nawrocki zapowiada własny projekt ustawy, który ma obniżyć ceny paliw. Co proponuje prezydent i czym jego pomysł różni się od rządowego, to wie Mateusz Gołębiewski.
14: Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów paliwowych. Jego projekt ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Kancelaria prezydenta szacuje, że ceny mogłyby

0: Podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w Koszalinie. Przypomnijmy, we wtorkowy wieczór służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciało 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany to brat zamordowanej kobiety.
1: Sąd rejonowy w Koszalinie uwzględnił wniosek prokuratora o zastosowanie wobec Ryszarda L., któremu zarzucono wczoraj podwójne zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd ten wniosek uwzględnił i zastosował taki środek na okres 3 miesięcy.
0: Informuje Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Mężczyźnie grozi dożywocie.
2: To jest raport.
0: Żaden z kandydatów na prezydenta Krakowa nie podpisał się pod naszymi postulatami, mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Ponad 3000 uczniów szkół średnich wzięło udział w prawyborach w ramach kampanii Weźże Zagłosuj. Każdy z kandydatów otrzymał listę postulatów od młodzieży, ale żaden nie zareagował.
3: Postulaty dotyczące m.in. komunikacji miejskiej. Uczniowie szkół średnich powinni mieć bezpłatną komunikację miejską, również edukacja, kwestia posiłków chociażby w szkołach, wspieranie tutaj aktywizmu młodego pokolenia. Odzewu nie mamy od jakiegokolwiek kandydata, od jakiejkolwiek kandydatki.
0: Mówi Paweł Mrozek. Pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 września.
2: To jest raport.
0: Są nowe twarze i zaskoczenia. Znamy listę powołanych zawodników na najbliższe mecze piłkarskiej reprezentacji Dywizji B Ligi Narodów. Jan Urban stawia na debiutantów, ale w składzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
4: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak i Adrian Benedyczak to nowe nazwiska na liście selekcjonera Jana Urbana. Świeża krew ma napędzić kadrę, której kapitanuje Robert Lewandowski. Polscy kibice powoli przygotowują się na koniec kariery reprezentacyjnej napastnika Chicago Fire, choć wciąż brakuje jego wyraźnego następcy.
5: U nas, nie wiem co będzie, nie reprezentacja jest potrzebna Robertowi, a Robert potrzebny tej reprezentacji.
4: Komentuje Jan Tomaszewski, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w 1974 roku. Sam Lewandowski stwierdził, że karierę skończy dopiero po 40.
0: Zgrupowanie kadry rusza w poniedziałek. W piątek w pierwszym meczu Polska zagra u siebie z Bośnią, a potem w najbliższej serii spotkań Ligi Narodów czekają nas jeszcze starcia ze Szwecją, Rumunią, z Bośnią na wyjeździe.
6: Pogoda.
0: Sobota zapowiada się słonecznie i ciepło. Termometry niemal wszędzie będą pokazywać powyżej 20 stopni, a na niedzielę prognozowane są opady. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie i według synoptyków deszczowa aura będzie się nam towarzyszyć do środy. Cóż, przynajmniej grzyby będą.
6: Skarok Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy nową rolę Lenego Krawica. Sprawdzimy także nowe szczegóły dotyczące nadchodzącej płyty Fontaine's DC. Będą też podwójne zaproszenia na koncert warszawski zespołu Węże. Ale zanim to wszystko, mam coś dla tych, którzy odliczali do weekendu. No to taka mała gratyfikacja. Oni też odliczali i będą odliczać przez niecałe kolejne 5 minut na antenie Jański Rok. 5 po 18 w piątek 18 września to The Final Countdown. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. To jest Radar.

No, moja świadomość dzisiaj się zdecydowanie rozszerzyła. I proszę mi wybaczyć, ale teraz nie będę odpowiadać na pytanie, kto tam, kto jest w środku, z uwagi na ten temat. Bo teraz będzie o lalkach. Nie chcę nikogo obrazić. Ale właśnie firma, która zawsze wypuszczała głównie Barbie, teraz wypuściła nowy model Kena, w którego, uwaga, wcielił się sam Lenny Kravitz. Tak, drogie panie, szczególnie do was tutaj macham i tutaj puszczam oko, bo to jest kolejna odsłona tej serii, która ma wprowadzić do świata Barbie mężczyzn, którzy mieli ogromny wpływ na kulturę. Wcześniej w serii pojawił się LeBron James, a teraz, jak czytamy o lalce Lennego Kravitza, firma pisze, że jest ona w stylu gwiazdy rocka. Muzyka łamująca bariery. Jak piszą, Lenny Kravitz został najnowszym kenbasadorem Barbie i wraz ze swoją potężną, sceniczną prezencją wkroczył do świata legendarnych lalek. Drogie panie, stało się to, co miało się stać. W końcu każda z was teraz może mieć własnego Lennego i nic wam nie zabroni tego. Ba! Nawet facet wam może nie zazdrościć. Bo taki Lenny to jest Lenny podręczny. Lenny podręczny zmieści się w każdej torebce. Tylko zastanawiam się nad jednym. Czy tym wszystkim kobietom chodziło właśnie o takiego Lennego?

Mam nadzieję, że kiedyś ktoś zrobi film na podstawie nie tylko tego utworu, ale także w ogóle tego wyjątkowego zespołu Ramon, dowodzonego przez pana Raymonda, bo to ciekawa historia faceta, który w 97 roku spakował całe swoje życie, zostawił rodzimą Irlandię i przeprowadził się do Niemiec, mając w kieszeni zaledwie 50 marek. Zamieszkał we Fryburgu, gdzie zamieścił w lokalnej prasie ogłoszenie, że szuka muzyków do nowego zespołu, no i bardzo szybko znalazło się czterech Niemców i tak narodziła się właśnie ta formacja. Piękny scenariusz na piękny film biograficzny. Ale teraz nieco inaczej, bo teraz będziemy pochylać się nad zespołem, a właściwie duetem, który wszedł do studia w 2025 roku z bardzo prostym, wręcz minimalistycznym założeniem. Chcieli sprawdzić, jak wiele da się wycisnąć z tego klasycznego dla nich układu, czyli dwie osoby, dwa instrumenty, nieskończone możliwości, no i przede wszystkim powrót do korzeni. I to słychać. Nad nowym krążkiem Royal Blood właśnie się pochylamy i nad pierwszym singlem, który właśnie zwiastuje ten wielki powrót do korzeni. Co prawda wczoraj w radarze tym czwartkowym sięgaliśmy po kolejny singiel z nowej płyty, ale to wszystko jest dokładnie w tym samym klimacie. To Ten Over Ten i nadchodzący Royal Blood z ich nowej płyty Dead Company.

0: To pan Wilewalo, to Join Me Westerok. My też namawiamy do dołączenia. Szczególnie jeśli lubicie takie połączenia surowej dosadności punk rocka, energii hardcora oraz melodyjnych, rytmicznych elementów, to mam dla was podwójne zaproszenia na pewien 7-osobowy skład. Warszawski zespół, który istnieje od 5 lat, nazywają się Węże. Jeśli macie ochotę wybrać się na ich najbliższy koncert do Hydro Zagadki już 23 września, koniecznie dajcie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą! Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę.
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: 4 inwestycje, 4 różne style życia, 1 weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park, Murano. Pierwsza inwestycja longevity w Polsce. 4 miejsca, 4 różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
16: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
17: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
16: A pan wie, jak to objechać?
18: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
3: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
3: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
3: Dwa pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
13: Okej, okay, na taki festiwal to ja idę.
3: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
19: Reklama.

A skoro już jesteśmy w tej podróży muzycznej dookoła świata, to oddajmy głos muzykom, którzy szykują dla nas mroczne i syntetyczne brzmienia, bo takie właśnie pojawią się na płycie Dopamine Chamber od zespołu Fontaines DC. Zespołu, który 16 października zaprezentuje tę płytę, a później dwa tygodnie właściwie zaledwie wystarczy, by zobaczyć ich na żywo w łódzkiej arenie. To już 31 października. Poznaliśmy co prawda już kilka pierwszych utworów z tych 11, które trafią na tę płytę i to jedna z nich. Dlaczego dzisiaj o Fontaines DC? Ano dlatego, że dowiedzieliśmy się, że nie tylko na tym krążku pojawi się 12 kompozycji, ale przede wszystkim, że jedną z gwiazd tej płyty ma być pani Rosalia. To jest taka hiszpańska piosenkarka młodego pokolenia, która otrzymała nawet dwie nagrody Latin Grammy Awards. I dlaczego o tym wspominam? Bo nie tylko ona pojawi się na tej płycie, ale przede wszystkim to jest pierwszy raz w historii zespołu, kiedy na właśnie jakiejkolwiek ich płycie pojawia się jakikolwiek gościnny wokal. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Posłuchajmy nowych dźwięków od Fontaines DC, To Marion.

0: To muzyczny pomost, który łączy historię z poprzedniego krążka z tą nową erą, która nadeszła 26 czerwca, kiedy zespół The Pretty Reckless przedstawił światu wyjątkowy krążek Dear God. Bardzo mroczny, bardzo osobisty i bardzo udany. W końcu ten zespół zdobył 8 w karierze, no, pole position, numer 1 na liście Billboard Mainstream Rock Airplay. To jest piękne wyróżnienie. No i wydaje się, że w końcu Taylor Momsen może lekko odetchnąć. W końcu wyciągnęła z siebie, jak mówi, żywcem przepisane z prywatnego pamiętnika te wszystkie uczucia, więc teraz musi trochę odpocząć po tych wszystkich emocjach, które przelała właśnie na tę nową płytę zespołu The Pretty Reckless.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Kafir Afgan.
3: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż tutaj coś.
4: Tak, zgadza się. Ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajnych. Nie chowam się przed policją.
3: Dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
4: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
3: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
4: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
9: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
10: Czy z elektroodpadów mogą wyrosnąć rośliny? Mogą. Przynieś nam swoje elektrośmieci i odbierz wyjątkowe sadzonki roślin. Do wyboru m.in. kolorowe wrzosy, funkie i jagody kamczackie. Czekamy na Ciebie już 19 września od 10 do 14 w Centrum Edukacji Ekologicznej Lasów Miejskich. Warszawa przy Lesie Młociny, ulica Papirusów 3/3A. Łączy nas czysty las. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
16: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
15: A pan wie, jak to objechać?
17: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
18: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
19: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
20: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl. Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Reklama.
23: Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze potwierdzimy, że Billy Joel żyje. Sprawdzimy, co ma wspólnego Keith Richards z grą GTA 6. Będzie także o drogiej, bardzo drogiej gitarze. Ale zanim to wszystko, czas chyba powoli pożegnać tych najmłodszych miłośników radia. To dla was, to Sweet Dreams od dwójka Mansona. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. To nadal nasz piątkowy radar.

jednak nie. Jednak pani Edyta tym razem nie skłamała, ale skłamało Google. Tak, wczoraj Google uśmierciło Billego Joela. Ja też byłem mocno zaskoczony. Ten 77-letni muzyk w końcu ogłosił w ubiegłym tygodniu w radarze, że przeszedł operację mózgu i wszystko z tym jest dobrze. Mało tego, że jest dobrze, oprócz tego, że Google uśmierciło Billego Joela, to bardzo szybko zabrała głos rzeczniczka muzyka, pani Claire, która powiedziała wprost, cytuję, Billy nie umarł, właśnie z nim korespondowałam. Więc albo pani Claire ma jakieś niesamowite umiejętności rozmowy i możliwości korespondencji z tymi po drugiej stronie, albo po prostu kłamała. Niemniej, jeśli sam Google dał ciała, no to już nie roztrząsajmy tego, no bo wiemy, co się wczoraj wydarzyło. A tego ognia wczoraj nie brakowało. To we didn't start the fire? W końcu wszystko wzięło się od Google'a. To żyjący Billy Joel.

Oj, coś czuję, że niejedne marzenia zostaną zdeptane, jak nie daj Bóg, jednak nie pójdzie wszystkim. Ta nowa produkcja, bardzo ważna produkcja, produkcja, na którą każdy gamer czeka. GTA 6. Oj, to jest dopiero tytuł, który będzie elektryzował cały świat na kolejne lata. Warto oprócz gry pochylić się także nad muzyką, bo GTA 6 The Album to jest ta płyta, która 19 listopada będzie miała swoją premierę. W dniu premiery także tej gry na PlayStation i na Xboxie pojawi się 34 nowe numery reprezentowane przez artystów różnych gatunków muzycznych. No my będziemy pochylać się nad naszym rock'n'rollowym światem. Tak trochę się zastanawiam, czy tym razem w GTA 6 doczekamy się znów stacji radiowych, które będą grały tę epokową muzykę, która później przejdzie do mainstreamu, jak to było wielokrotnie przez te wszystkie kolejne dekady występowania właśnie tego tytułu. To teraz pochylmy się nad wyjątkowym utworem zarejestrowanym przez Jimmy'ego Reeda, jedną z największych inspiracji zespołu The Rolling Stones. To 61 rok, ale w wykonaniu współczesnym Keitha Richardsa, gitarzysty zespołu The Rolling Stones, to Bright Lights, Big City, premierowo na antenie Eski Rock.

0: Panowie z Metallica już ujawnili swoje plany na cały 2027 rok. Wiemy, że będą kontynuować trasę M72. Wiemy, że na scenie towarzyszyć będzie im tym razem Avatar oraz Limp Bizkit. Wiemy także, że wszystko wystartuje 8 maja. Będzie także w czerwcu wszystko trwało. To będą stadionowe koncerty bez formuły No Repeat, a więc bez podwójnych koncertów. I co ważne, po tym, co wydarzy się na tych różnych halach, panowie ruszą do rezydentury w hali sferycznej w Las Vegas. Tam wszystko rozpocznie się 1 października, a kończyć ta rezydencja będzie się 13 marca przyszłego roku.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jest szansa, że McLaren, który będzie miał specyfikację 6 GT, w sensie nazwę, że on trafi do seryjnej produkcji. W 2028 roku będzie to auto niezwykłe.
1: Łukasz Bąk.
3: Dodatkowo ma tak doskonale zestrojony układ kierowniczy, że mucha siada na kierownicy, a auto zmienia kierunek jazdy. Pod tym względem ekstra.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
7: Koncert?
6: Lepiej, festiwal.
7: A kto gra?
6: 2 pokoje z balkonem na Białołęce, 3 i 4 z ogródkiem w Ursusie i gotowe mieszkania w całej Warszawie.
7: Okej, na taki festiwal to ja idę.
6: 19 września odwiedź biura sprzedaży Victoria Dom podczas festiwalu ofert mieszkaniowych. Tylko tego dnia czekają specjalne rabaty na wybrane mieszkania. Sprawdź szczegóły na victoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
8: Masz mieszkanie, ale marzysz o większej przestrzeni, o własnym domu, o ogrodzie, o miejscu, w którym jest więcej przestrzeni na życie? JW Construction ma rozwiązanie. Wybierz dom z ogrodem na osiedlu Villa Campina. Zaledwie 10 minut od stacji metra Bemowo-Chrzanów i 30 minut od centrum Warszawy. A my odkupimy twoje mieszkanie. Villa Campina. Dom z ogrodem pod Warszawą. Masz mieszkanie, możesz mieć dom. Sprawdź na jwc.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz. 18 i 19 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
15: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
16: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
18: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
16: Less mess, less stress.
19: Na rześki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na Dzień Otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
21: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

Przyznam, że złapałem się za głowę, jak zobaczyłem tę kwotę. 3 649 280 funtów. Tyle kosztowała wyjątkowa gitara pana John'ego Mara, byłego gitarzysty zespołu The Smiths. Muzyka, który właśnie sprzedał swoją gitarę. Gitara, która trafiła pod młotek w ramach aukcji Christie's Marr Guitars, The John'y Marr Collection. No, przyznam państwu szczerze, policzyłem sobie to wszystko. 18,5 miliona złotych za jedną gitarę. To jest po prostu piorunujący wynik. Jeszcze do tych wyników będziemy wracać, bo przypominam, że tych gitar pan John'y Marr postanowił sprzedać ponad setkę. To Easy Money, to John'y Marr Westerok.

0: wyszło. I może jestem lekko czepliwy, natomiast zadaję cały czas to jedno pytanie, ważne pytanie. Skoro pożegnaliśmy ostatniego dnia sierpnia Rafała Piotrowiaka, kuzyna, człowieka, który bębnił w zespole Piżama Porno i Strachy na Lachy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to rodzi się pytanie, kto będzie w takim razie bębnił chociażby na warszawskim koncercie 10 października w klubie Palladium. Myślę, że do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Cechy i doświadczenia, takie jak optymizm oraz właśnie wdzięczność, są coraz częściej wiązane ze zdrowiem naszego serca.
3: Panowie, to jest ten moment, kiedy powinienem powiedzieć, że jestem wdzięczny za to, że mogę z wami pracować.
4: Dziękujemy ci.
3: Ale nie byłoby to prawdą.
5: Szanuj wroga swojego, możesz mieć gorszego, naprawdę.
3: A no wiem, absolutnie wiem.
2: Szanuj Wojtka swego, możesz mieć gorszego.
3: Ale już gorzej nie będzie. Już gorzej nie trafić.
6: Damian Ukedże z The Voice of Poland wziął ślub. Jego żona też brała udział w muzycznym show TVP. Ciekawe, czy też wzięła udział w ślubie.
3: U mnie z kolei Natalia Siwiec ściągnęła doczepy. Tak wygląda w naturalnym wydaniu. Czyli teraz to są odczepy.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
1: Cztery inwestycje, cztery różne style życia. Jeden weekend, żeby znaleźć swoje miejsce. Sportowe miasto polskich mistrzów olimpijskich. Miejska Moka Tower, zielona Gaia Park. Murano, pierwsza inwestycja longevity w Polsce. Cztery miejsca, cztery różne historie. 19 i 20 września zapraszamy na dni otwarte ProfBud. Wybierz swoje miejsce i zobacz je na żywo. Więcej informacji na www.profbud.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
12: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
13: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
12: Lesmes, less stress.
14: Co robimy w sobotę, 19 września?
15: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
14: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
15: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
14: A w niedzielę?
15: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
14: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
16: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? 19 września zapraszamy do Pruszkowa na dzień otwarty Lipowej 49A. Wpadnijcie całą rodziną, poznamy się i pokażemy Wam, co właśnie budujemy. Dla dzieci przygotowaliśmy konkursy, zabawy i poczęstunek, a dla dorosłych kawa i okazja, by poznać Lipową. 19 września od 10 do 14. Lipowa 49A w Pruszkowie. Może to właśnie tutaj znajdziecie więcej miejsca dla siebie? Szczegóły na www.lipowa49a.pl.
17: Mama! Cześć, kochanie.
18: Co chcecie na obiad?
19: Demola z pire!
20: Pierogi z serem!
21: Makaron carbonara!
22: Fasolka po bretońsku.
23: Kochani, to nie jest restauracja.
22: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
23: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
24: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
25: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
26: Nie czekaj miesiącami na swoje mieszkanie. Możesz mieć je gotowe już teraz.
0: 18 i 19 września. Marvipol Development zaprasza na dni otwarte Konrada 30 na Bielanach. Przyjdź, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz to, które może być Twoje. Tylko podczas wydarzenia. Specjalna oferta dostępna wyłącznie na miejscu. Czekamy przy ulicy Konrada 30 w lokalu numer 3. W piątek od 9 do 18. W sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Reklama.
21: SK Rock Radar.
26: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co pewna fanka AC/DC zrobiła ze swoim dzieckiem. Zerkniemy także na dzisiaj wydaną nową płytę pana Becka. Ale zanim to wszystko, wróćmy na moment do tego wątku dziecięcego. To Sweet Child O' Mine. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21:00. To cały czas nasz piątkowy Radar.

Nie, nie, to się nie wydarzyło. To się nie mogło wydarzyć. To wideo to musi być jakaś sztuczna inteligencja. Drodzy Państwo, mam dla Was wiadomość, w butli czy nie w butli. My w Europie jednak żyjemy na trochę innych zasadach. Jednak w Kanadzie, jednak w Australii jest prawdziwy rock and roll. To, co zrobił Angus Young z AC/DC, jest dla mnie szokujące. Drodzy Państwo, ostatnio odbywał się w Toronto taka impreza pop-up, czyli po prostu gadżety sprzedawane przez muzyków AC/DC. Na ogół na tych imprezach nie ma samych muzyków, jak to było chociażby z otwarciem sklepu pop-up Metaliki w Warszawie. Natomiast uwaga, Angus Young z AC/DC w środę na imprezie w Toronto podpisał dziecko. Tak, drodzy Państwo, Angus Young dał na dziecku autograf. I normalnie bym o tym nie powiedział, ale to nie jest pierwszy raz. Angus Young drugi raz w tym roku podpisał dziecko. I to nie jest jego dziecko. To jest druga akcja podpisywania dzieci w tym roku. Pierwsza miała miejsce w Argentynie na początku tego roku. I czy to jest jakaś moda? Przepraszam, drodzy Państwo, czy wpadlibyście na pomysł, żeby zabierać dziecko na podpisanie autografów i dawać dziecko do podpisu? Chyba jednak za dużo. To Touch Too Much, to AC/DC z apelem do Angusa. Podpisuj coś innego.

To teraz nieco zwolnimy ten muzyczny klimat w dzisiejszym piątkowym radarze. Pozwolą Państwo, że trochę będziemy jednak tę chwilę celebrować, bo czekaliśmy na nią 7 długich lat. No nie można przejść do porządku dziennego, jak czeka się na coś 7 lat. A czekaliśmy tyle lat na nową płytę pana Becka. To jest jego 15 studyjny album. To wyjątkowa płyta. Nie dlatego, że ją wydał i czekaliśmy na nią długo, tylko dlatego, że ci, którzy znają tego artystę, wiedzą, że on ma dwa muzyczne oblicza. Ten jego pierwszy świat, zdecydowanie bardziej elektryczny, bardziej rytmiczny, bardziej bitowy, czyli chociażby takie płyty jak Guero z 2005, jak Colors z 2017, czy Hyperspace, które wydał dwa lata później. Ale ma też taką swoją wewnętrzną odnogę, bardziej akustyczną i bardziej melancholijną. I to są trzy niesamowite płyty. Dla mnie to jest jego osobisty tryptyk. Sea Change 2002, Morning Face 2014 i płyta, która dzisiaj ma swoją światową premierę. Płyta Right Lonesome. Panie i panowie, to może być Beck, którego się nie spodziewacie. To jego In the Night.

0: rzutem na taśmę to wszystko było nagrywane. W końcu to Martin Gore jest autorem tego tekstu i muzyki. I nagrywał swoje chórki do tego utworu jeszcze o 2 w nocy. I to w absolutnie ostatni dzień miksowania tego albumu sprzed 25 lat.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytłowski, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Proście, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4-paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
14: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
15: W tę sobotę tylko z aplikacją. Łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit 5 kg na konto. A kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Reklama.

I kto by pomyślał, że ten żart, ta sarkastyczna parodia glam rockowych hymnów imprezowych, które stworzył zespół Beastie Boys, okaże się aż takim wielkim hitem. Ba, przecież ten zespół napisał słowa w zaledwie 5, no może w 20 minut i to w klubie, popijając alkohol z sokiem grejpfrutowym i notując wersy na koktajlowych serwetkach. Naprawdę, niewiele potrzeba było, żeby producent genialny Rick Rubin wyciągnął z tego coś tak wyjątkowego. Przy wyjątkowości, ale tej naszej polskiej pozostaniemy za sprawą tego Jędrzeja i za sprawą jego części.

0: I tym pięknym amerykańskim akcentem od punk-rockowego Green Day'a kończymy nasze dzisiejsze piątkowe spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień i polecam się także w poniedziałek po 18:00. Z tego miejsca do usłyszenia. Michał Prokopowicz, pa pa.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
4: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze. Pan Rymbiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.
12: Droga 66 w Escerok. Kawałki z zaoceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.

ubiegłym roku, dokładnie 16 września, obchodziliśmy setne urodziny Rileya Bena Kinga, znanego jako B.B. King, amerykańskiego gitarzysty, wokalisty, kompozytora i producenta muzycznego, zwanego również nieformalnym królem bluesa. 3 dni później natomiast, 19 września, w SC Rock wystartował program Droga 66. Wychodzi zatem na to, że jutro minie dokładnie rok, od kiedy raczę Państwa najlepszymi nutkami zza oceanu. Dziś zatem świętujemy pierwsze urodziny Drogi 66 i zarazem 101 urodziny króla bluesa. A świętujemy je wyjątkową płytą, za którą odpowiedzialny jest Joe Bonamassa. Więcej o tej płycie za chwilkę. Na razie powiem tylko, że dzisiejszy program rozpoczęliśmy od numeru Don't Answer the Door z Marcusem Kingiem, a teraz słuchamy To Know You Is To Love You, w którym gościnnie udzielają się Michael McDonald, Susan Tedeschi i Derek Trux. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa w urodzinowej Drodze 66.

Let the Good Times Roll. Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd i Noah Hunt. Joe Bonamassa, proszę Państwa, żeby uczcić stulecie króla bluesa, postanowił nagrać płytę zatytułowaną B.B. King's Blues Summit 100. Wyjątkowy album, będący hołdem dla króla bluesa, w którego nagraniu wzięły udział dziesiątki gwiazd muzyki. Tym albumem dziś świętujemy 101. urodziny B.B. Kinga, które przypadły na 16 września tego roku i przy okazji pierwsze urodziny Drogi 66, które to przypadają dokładnie jutro. Efektem pracy Joe Bonamassy z tymi wszystkimi artystami jest unikalny album, nad którym prace trwały 9 miesięcy, a udział w nim wzięli m.in. Buddy Guy, Keb Mo, Slash, Marcus King, Larkin Poe, Jimmy Vaughan, Warren Haynes i wielu, wielu innych. I dla każdego artysty dobrano utwór o osobistym dla niego znaczeniu. Każdemu z artystów pozwolono również swobodnie zinterpretować repertuar B.B. Kinga przez pryzmat własnego stylu. Teraz mam dla Państwa numer Sweet Little Angel, w którym gościnnie pojawia się Buddy Guy.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Państwa, a propos tej pogody, którą prezentujemy na antenie Skirok, macie swoje zdanie.
2: Chłopaki, co wy tam bierzecie w czasie tych parków? No, kurczę, dobry towar musi być, weźcie się podzielić.
3: No, co wy tam bierzecie?
4: Ja radomskie, ale...
3: Bułeczki.
1: Poklękowski ma kamele. A tak swoją drogą, to dlaczego jest północny zachód, a nie zachodnia północ? Dziękuję.
3: Właśnie, Michale, co u ciebie?
5: W Bydgoszczy zakwitły przylaszczki.
1: To taki kwiatek, który przy laskach
3: nie wiem, co to jest.
1: Dokładnie.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. 7 lokalizacji w Warszawie. Bemowo, Białołęka, Włochy, Wawer, Targówek, Opacz i Ursynów. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes. Less stress.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama. Droga 66 w S-Rock.
14: When Love Comes to Town. To Shemekia Copeland, Miles Kennedy i / z płyty B.B. King's Blues Summit 100, wydanej z okazji setnych urodzin króla bluesa. Dziś słuchamy tej płyty w ramach celebracji 101 urodzin króla bluesa i w ramach celebracji przy okazji pierwszych urodzin drogi 66. Joe Bonamassa, który jest odpowiedzialny za ten krążek, po raz pierwszy wystąpił jako support B.B. Kinga w wieku 12 lat, podkreśla, że ten gigant bluesa ukształtował jego podejście do muzyki i życia. Był dla mnie mentorem, mówi Bonamassa, ale nie tylko dla mnie. Wszyscy, którzy znajdowali się w jego otoczeniu, mają podobne wspomnienia. Mówią o tym, jak życzliwym człowiekiem był B.B. i jak otwarcie przyjmował młodsze pokolenie. Jako producent tej płyty przy okazji Bonamassa przywiązywał szczególną uwagę do zachowania jakości i emocjonalnej autentyczności utworów B.B. Kinga. Utwory takie jak The Thrill Is Gone zrealizowano z pełnym rozmachem, wykorzystując prawdziwe instrumenty smyczkowe, sekcję dętą, wszelkie inne środki niezbędne do tego, by oddać im sprawiedliwość. Ma się tylko jedną szansę, by zrobić to jak należy, mówi Joe Bonamassa, i myślę, że nam się to udało. Projekt B.B. King's Blues Summit 100 ukazuje również niezwykły kunszt wokalny Kinga, który często był pomijany. No ale z drugiej strony, kiedy Frank Sinatra mówił: hej, to jeden z moich ulubionych wokalistów na świecie, no to chyba warto było nadstawić ucha. Potrafił sprawić, że ziemia drżała pod wpływem jego głosu, wydobywanego z głębi piersi. Tak o tej płycie opowiada Joe Bonamassa, jej autor. Wspomniałem Państwu o utworze The Thrill Is Gone, ale ten numer zostawimy sobie na koniec. Teraz natomiast posłuchamy kawałka, w którym gościnnie pojawiła się ekipa Larkin Poe, którą osobiście bardzo lubię. Don't You Want a Man Like Me? To Joe Bonamassa i Larkin Poe w S-Rock.

I'll Survive to Joe Bonamassa i Keb Mo w numerze B.B. Kinga z płyty B.B. King's Blues Summit 100, wydanej z okazji setnych urodzin króla bluesa. Tą płytą celebrujemy 101 urodziny, które to miały miejsce teraz, 16 września, a przy okazji pierwsze urodziny drogi 66, bo te wypadają dokładnie jutro. Dla artystów zaangażowanych w nagranie tej płyty to przedsięwzięcie to było coś więcej niż tylko projekt muzyczny. Stanowiło ono okazję do refleksji nad kulturowym i osobistym znaczeniem Kinga. Na przykład Bobby Rush, który poznał Kinga w roku 1948, nazywał go człowiekiem, którego podziwiałem przez całe życie i wspominał, jak prowadził kondukt żałobny za karawanem podczas pogrzebu B.B. Kinga. Kenny Wayne Shepherd opowiedział historię o tym, jak w dniu swoich 16 urodzin otrzymał od Kinga życiową radę. Marcus King natomiast wspominał, jak jako dziecko opierał się o tylną ścianę sali podczas koncertu B.B. Kinga i ta chwila zapadła mu w pamięć na całe życie. Masą historii związanych z B.B. Kingiem podzielił się również Warren Haynes. No to teraz posłuchajmy muzycznej opowieści, w którą zaangażował się Warren Haynes. How Blue Can You Get? Joe Bonamassa i Warren Haynes w drodze 66 w Estrock.

Joe Bonamassa i Paul Rogers z Bad Company i numer Nightlife. Numer B.B. Kinga z płyty B.B. King's Blues Summit 100, wydanej przez Joe Bonamassa z okazji setnych urodzin króla bluesa. Dziś przez cały program słuchaliśmy tej płyty, płyty, której tytuł stanowi ukłon w stronę nagrodzonej Grammy płyty Kinga z 1993 roku, zatytułowanej po prostu Blues Summit. Dla Joe Bonamassy, który jest za ten projekt odpowiedzialny, to nie jest pożegnanie, lecz raczej wypełnienie misji. Jedynym życzeniem B.B. Kinga było: róbcie wszystko, co w waszej mocy, by utrzymać bluesa przy życiu, mówi Bonamassa. Mam nadzieję, że ten album doda jego dziedzictwu, a także samemu bluesowi, potężnego zastrzyku energii. B.B. King, który zmarł niestety w 2015 roku w wieku 89 lat, pozostawił po sobie niezwykły dorobek jako wykonawca, autor piosenek i światowy ambasador muzyki. Mając na koncie ponad 50 albumów, 15 nagród Grammy i występ niemal w każdym zakątku globu, przybliżył bluesa milionom słuchaczy i stał się inspiracją dla wielu pokoleń. Jak powiedział kiedyś Buddy Guy, w grze każdego gitarzysty elektrycznego, którego słuchasz, kryje się cząstka B.B. Kinga. I to jest prawda, czyż nie? Słuchając, proszę Państwa, tej płyty, celebrowaliśmy jednocześnie dzisiaj pierwsze urodziny Drogi 66. Za cały ten przepiękny rok z amerykańską muzyką chciałbym Państwu bardzo gorąco podziękować, no i zaprosić na kolejne lata wspólnej Drogi 66. Za dziś i za ten cały rok ogromne dzięki, ogromne ukłony i mam nadzieję, że w tym samym albo poszerzonym składzie usłyszymy się za tydzień o 21:00. Łukasz Szczecibowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zgodnie z obietnicą na sam koniec przygotowałem piosenkę, która jest wizytówką B.B. Kinga. Tym razem ten numer wykonają Joe Bonamassa, Chaka Khan i Eric Clapton. The Thrill Is Gone, na koniec urodzinowej Drogi 66.

0: Droga 66 w Esse Rock. Autopromocja. Porachunki osobiste. Esse Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00
1: w Esse Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esse Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
5: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
8: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
9: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
8: Czekam na was w Julinku!
9: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Kondycja polskiego społeczeństwa aktualnie charakteryzuje się, jak wyczytałem, głęboką polaryzacją, kryzysem zaufania, zmęczeniem też psychicznym. To jest też trochę pewnie spuścizna pandemii jeszcze. Polki i Polacy zmagają się z takim poczuciem niestabilności, rosnącym pesymizmem co do kierunku, w którym zmierza kraj, nie tylko kraj, również świat, oraz silnym podziałem takim światopoglądowym, tak to może nazwijmy. Mimo że materialny standard życia wielu z nas wzrósł w ostatnich dekadach bardzo wyraźnie. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób moglibyśmy tę dość taką ponurą sytuację zmienić? Co demoluje nasze wzajemne zaufanie? Co i dlaczego nas tak mocno polaryzuje? O tym między innymi dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki dziś profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu, bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią profesor w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie, witam.
1: Pani profesor, pani twierdzi, że jesteśmy lepsi niż nam się wydaje, że solidarność w Polsce jest znacznie jej więcej niż pokazują to nagłówki medialne, tylko szukamy tej naszej solidarności w złych miejscach, czyli jak to rozumieć?
2: Jest w nas bardzo głęboka tęsknota za dobrocią, za przyzwoitością, za więziami społecznymi, chociaż w takiej atmosferze dążenia do nowoczesności i modernizowania się te tęsknoty są takie trochę przaśne, prawda? I tak trochę nie wypada się do nich przyznawać. Więc te tęsknoty gdzieś wyłażą w miejscach, które są dziwne albo zaskakujące, albo na pierwszy rzut oka mogą się wydawać po prostu naganne. Ja na przykład nigdy nie zapomnę widoku Marszu Niepodległości, nie pamiętam z którego roku, ale było to dawno temu. I prawica zorganizowała ten marsz pod hasłem My chcemy Boga. I w pewnym momencie zobaczyłam ławę młodych mężczyzn z czerwonymi dymami, które się unosiły z rac, którzy maszerowali i nieśli taki wielki transparent My chcemy Boga. I wie pan, to było naprawdę poruszające, ponieważ niezależnie od tego, jak ich ocenimy pod różnymi względami, to ta tęsknota za, no właśnie, za, bo co właściwie Bóg reprezentuje, prawda?

0: hormonie, to czujemy takie dreszcze, prawda? Zresztą czujemy też dreszcze przy różnych innych okazjach. I to jest właśnie ta tęsknota za byciem częścią czegoś, co jest większe ode mnie, co jest lepsze ode mnie i co mnie przerasta. Więc ja tak się zawahałam na początku, ponieważ te tęsknoty, jeżeli nie mogą się wydobyć w takich, powiedziałabym, bardziej przewidywalnych miejscach, na przykład w kościele z różnych powodów, no to one znajdują swój wyraz w jakiś inny sposób. No, socjologowie nazywają to neoplemionami, prawda? Że ta nasza tęsknota za tym trybem solidarności, bycia razem, takiej mocnej więzi, no gdzieś nas właśnie prowadzi, nie tylko w Polsce, bo te zjawiska są przecież charakterystyczne również dla krajów tak zwanej rozwiniętej demokracji.
1: Polaków zaufanie wzajemne. Pani profesor, w jakiej aktualnie jest kondycja? Ufamy sobie nawzajem mniej niż jeszcze na przykład 30 lat temu i co przede wszystkim niszczy, co przede wszystkim niszczy wzajemne zaufanie w społeczeństwie?
0: Ja myślę, że niszczy je przede wszystkim ciągłe powtarzanie, że sobie nie ufamy. Okay. Proszę zwrócić uwagę, że człowiek jest istotą refleksyjną, świadomą i intencjonalną. W związku z tym jego działania zawsze są, czy decyzje są zawsze zakotwiczone w przekonaniach, w oczekiwaniach. Im bardziej nam się mówi, jak w Kubusiu Puchatku, prawda, że my sobie nie ufamy, tym bardziej jak spotykam człowieka, którego nie znam, to zaczynam coraz bardziej przeżywać takie wahanie, ponieważ wiemy, że Polacy sobie nie ufają, więc może on mi nie ufa i on pewnie też wie, że Polacy sobie nie ufają, więc sobie nie ufamy. To jest baśń o nowych szatach cesarza, prawda? Że jakby trochę nie wypada okazać zaufanie, bo wychodzimy na osoby kompetentne, troszeczkę zidiociałe albo po prostu tak po ludzku naiwne. Więc ja nie wiem, jak to jest naprawdę, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że na czele rankingu zaufania, jeśli chodzi o instytucje, no CBOS to monitoruje latami, jest nieodmiennie od lat z bardzo wysokimi wskazaniami. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, miejsce pierwsze, na drugim miejscu Caritas, zaraz potem jest Szlachetna Paczka, gdzieś na samym dnie oczywiście są partie polityczne. To o czym to mówi? To mówi o tym naszym pragnieniu dobra, pragnieniu solidarności i o tym, że my to widzimy i że potrafimy to docenić. Więc ja uważam, że te opowieści o braku zaufania, nieżyczliwości są po prostu bardzo mocno przesadzone, tylko że my jakby tak jesteśmy ustawiani i tak dostajemy po łapach, więc trochę tak jak takie ślimaki, tak różki wycyłamy z tej skorupy i tak sobie myślimy wygłupić się, uśmiechnąć się do tego człowieka, ale jeszcze mi się nie zdarzyło, że bym uśmiechnąwszy się do człowieka, nie uzyskała w odpowiedzi uśmiechu. Więc ten potencjał jest. My rzeczywiście w siebie nie wierzymy. Na to zwracają uwagę cudzoziemcy. Robiłam wywiady z cudzoziemcami i oni takimi, którzy zdecydowali się zamieszkać w Polsce. I oni mi mówili wszyscy, że to jest naprawdę już wręcz irytujące, że jak spotykają Polaka, który się dowiaduje, że oto Francuz, francuski reżyser filmowy, więc nie byle kto osiedlił się w Polsce, to oni zaraz mówią, ale dlaczego, co się stało? Tak jakbyśmy nie wierzyli, że ktokolwiek może chcieć tutaj mieszkać, że ktokolwiek nas lubi. A dlaczego tak jest? No bo ciągle słyszymy, że jesteśmy beznadziejni. Obywatel w Polaku mały, nieżyczliwość bezinteresowna i tak dalej. Słyszymy to notabene od rozbiorów i ciągle jest jakoś tak, że to my jesteśmy wszystkiemu winni, prawda? Że tacy jesteśmy beznadziejni, jak to powiedziała posłanka dawno temu w Sejmie, z tego zasłynęła, westchnęła głęboko i powiedziała, niestety nasze społeczeństwo jest przypadkowe.
1: No właśnie, a to w takim razie co powinniśmy, co możemy zrobić, żeby to zaufanie wzajemne było na takim właściwym poziomie, tak to może ujmę, tak? Przede wszystkim, co nam w Polsce, przez co nam w Polsce będzie się po prostu żyło lepiej.
0: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że musimy pozwolić mu się ujawnić i musimy uwierzyć w to, że możemy sobie na to pozwolić, że nie spotka na nas nic złego, że nie zostaniemy wykorzystani tak przez kogoś, że nikt nam niczego nie odbierze. Więc to jest kwestia rzeczywiście takiej, użyję tego okropnego słowa, narracji. My

0: myśmy zrobili swego czasu, okazała się książka na ten temat, zrobiliśmy analizę tego, co nam, polskiemu społeczeństwu, o nas opowiadają, bo oczywistą jest rzeczą, że jako 38-milionowa zbiorowość my się nie możemy znać nawzajem i nie możemy się zobaczyć. Więc jedyne, co, z czego możemy czerpać wiedzę o sobie samym, to jest to, co nam mówią o nas eksperci, publicyści i tak dalej. No i oni mówią nam o nas same okropne rzeczy. Myśmy wybrali z moim młodym, cudownym zespołem takie najbardziej charakterystyczne cytaty, wyimki z artykułu, z wypowiedzi i robiliśmy, jeździliśmy po Polsce, robiliśmy takie spotkania z ludźmi, kładliśmy im to na stół, bo chcieliśmy zobaczyć, jak oni się do tego odniosą. Tak, co oni z tym zrobią. I nigdy nie zapomnę takiego starszego pana, który założył okulary, tak poczytał, a potem zdjął okulary, odchylił się do tyłu na krześle, westchnął i powiedział, oni nas źle obserwują. I ja myślę, że to jest w pigułce to, co wydaje mi się rzeczą bardzo charakterystyczną, że my opowiadamy polskiemu społeczeństwu, ludziom opowiadamy o nich przez pryzmat naszych własnych sfrustrowanych pragnień. Tak, że chcielibyśmy, żeby oni byli tacy nowocześni, żeby wszyscy mieli różowe włosy i żeby słuchali, nie wiem, Finka, którego rzadko kto zna, a tutaj po prostu łażą do tego kościoła, no po prostu bez przerwy robią jakieś głupie rzeczy i na litość boską jedzą boczek z grilla.
1: Społeczeństwo, w którym jest wysoki poziom nieufności społecznej, takiej wzajemnej, tak? Jednostki do jednostki pomiędzy ludźmi. Na co pani profesor jest narażona? Jakiego rodzaju niebezpieczeństwo się z tym wiąże?
0: No takiej klasycznej pułapki społecznej. Może pozwolę sobie opowiedzieć stary żart, który chyba to w pigułce bardzo dobrze podsumuje. Mianowicie pewien Anglik strzygł żywopłot, wiadomo jakie to jest ważne. Zepsuł mu się sekator, więc postanowił pójść pożyczyć do sąsiada. No i idzie do tego sąsiada, ale po drodze sobie uświadomił, że sąsiad jest Szkotem, a Szkoci, jak wiadomo, są skąpi. I już idąc wyobrażał sobie swoje upokorzenie, jak on poprosi o sekator, a tamten go po prostu pogoni. Więc jak w końcu doszedł i sąsiad otworzył mu drzwi, to Anglik wypalił, mam w nosie twój sekator. To jest to, co chcę powiedzieć, ta figura samospełniającej się przepowiedni, że jeżeli uważam, że ktoś jest mi nieprzyjazny, wrogi, że mi nie ufa, to się najeżam i zaczynam po prostu od ataku, tak? I to jest klasyczna pułapka społeczna. Tak, klasyczna pułapka społeczna, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna, bo ona nam uniemożliwia zrozumienie, że jesteśmy podobni, że myślimy tak samo, no bo się boimy ujawnić. Znowu wracam do baśni o nowych szatach cesarza, którą na pewno wszyscy znają, gdzie pewna para oszustów wmówiła, że tylko osoby niekompetentne i głupie nie będą widziały pięknych szat, których oczywiście całkiem nie było. I my żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że tak każdy stoi, widzi, że ten cesarz jest goły, ale inni wiwatują, inni jakby zachowują się tak, jakby je widzieli, więc po prostu nie będę się specjalnie ujawniał. To jest zresztą mechanizm, który jest bardzo pięknie naukowo opracowany, ale chcę też powiedzieć, że był użyty do wyjaśnienia fenomenu Solidarności, bo myśmy w takiej baśni żyli za socjalizmu, że ja niby no nie czułam się najlepiej, ale włączam telewizor, a tam masowe po prostu pochody, ku czci i tak dalej. I tak sobie każdy z osobna w związku z tym myślał, że może jestem jakiś dziwny, może po prostu to ja nie potrafię znaleźć mięsa w sklepie, a w ogóle to ono jest i tak dalej. I pierwsza Solidarność to był ten mały chłopiec, że myśmy nagle się zobaczyli. I nagle zobaczyliśmy, że jest nas, no samych członków Solidarności było blisko 10 milionów, a jak doliczymy ich rodziny. Tak. I to dlatego to był karnawał, to było takie wielkie święto, to był taki moment odczarowania. Więc my czekamy teraz na taki moment odczarowania. Ja sądzę, że on jest coraz bliżej.
1: Wzajemna nieufność to jedno, ale jest też, pani profesor, nieufność do tak zwanych obcych, tak? Najmniej ufamy Rosjanom i muzułmanom, najbardziej Czechom i Słowakom. Tak wynikało z ubiegłorocznego rankingu nieufności Polaków. Czy to oznacza, to jest moje pytanie, że jako naród jesteśmy mało otwarci na odmienność, na obcych? Jakie może być tego podłoże?
0: nie sądzę, żebyśmy byli bardziej zamknięci od innych. Mhm. To znowu jest kwestia kontekstu, to jest kwestia zarządzania tymi uczuciami, ponieważ przecież wszyscy pamiętamy niesamowity zryw pomocy Ukraińcom. Pamiętamy też czasy, kiedy muzułmanie otwierali kebaby, z których jakże często korzystaliśmy. Chyba to jest najbardziej powszechne jedzenie, tak zwany street food. W Polsce. Mm-hmm. Więc to nie jest tak, że zresztą jest ogromna różnica między indywidualną osobą, którą znam, a stereotypami, które zawsze są wytwarzane i karmione, nie przez nas samych. I to jest tak, jak było również za wszystkich dawnych czasów, jak było za socjalizmu, że wszyscy mówili, no partyjni to są straszni, ale mój wujek, który jest pierwszym sekretarzem w moim zakładzie pracy, jest naprawdę super. Więc zawsze mieliśmy tych obcych, których widzieliśmy jako ludzi, których znaliśmy, a potem słuchaliśmy jakichś strasznych historii o roznoszeniu zarazków, o przynoszeniu ze sobą patogenów, tam gorączki Górnego Nilu, chyba tak ona się nazywa. Więc znowu cały czas próbuję powiedzieć, że to nie jest tak, że my sami wytwarzamy sobie stereotypy, jakieś wadliwe przekonania. To jest tak, że one jednak są jakoś promowane i moim zdaniem to, co się w Polsce aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o stosunek do Ukraińców, wynika z tego, że jest jakby takie formalne przyzwolenie. Formalne przyzwolenie, na przykład to wycofanie wszelkiego instytucjonalnego wsparcia dla Ukraińców. Naprawdę paradoksalne, ponieważ, nie wiem, niepełnosprawne dziecko może, ale jego matka już nie, więc co, ma zostawić to dziecko i wrócić do siebie? Poza tym, pamiętam, że rozmawialiśmy o tym bardzo dużo w tamtym czasie i wtedy już mówiliśmy, że jeżeli polscy politycy, polska sfera publiczna nie będzie potrafiła zagospodarować i wykorzystać tego autentycznego, solidarnościowego zrywu, to się wszystko źle skończy. I tak się stało. Ludzie pomagali, ale oni oczekiwali, że jednak w pewnym momencie przejmą to całe to działanie instytucje i ludzie mówili, no rozumiemy, że instytucje są opieszałe i że one muszą wyrobić papiery, że one muszą wszystko uregulować i tak dalej, więc myśmy im dali czas, no ale hola. Ile jeszcze czasu będzie to leżało na barkach zwykłych ludzi?
1: Ostatnie pytanie na koniec pierwszej części naszego spotkania. Dobrze. W studio. Obok niezmiennie wysokiego zaufania do wojska, do straży pożarnej, widać głęboki spadek poparcia dla Kościoła katolickiego oraz niski poziom zaufania do instytucji politycznych. Z kolei NATO i Unia Europejska, choć nadal oceniane pozytywnie, notują wyraźne wahania w porównaniu z latami wcześniejszymi. To na podstawie badania IBRIS, pani profesor, z ubiegłego roku. Skąd, krótkie pytanie, skąd taka nasza nieufność do instytucji publicznych?
0: Ja myślę, że ona wynika po pierwsze z doświadczeń. Mhm. Najlepszy...
1: No bo pozarządowym ufamy, tak?
0: Tak, pozarządowym ufamy.
1: Szlachetna paczka i tak dalej, tak.
0: Mhm. Ale też znacznie bardziej ufamy samorządom, czyli temu pierwszemu kontaktowi, gdzie załatwiamy nasze życiowe sprawy. Mhm. Natomiast te instytucje takie odległe, typu Narodowy Fundusz Zdrowia, to my o nich się dowiadujemy wyłącznie wtedy, kiedy się okazuje, że politycy się tam leczą poza kolejką albo że wybudowali sobie wielki budynek i tak dalej. Więc znowu, weźmy pod uwagę fakt, że ludzie wyrabiają sobie autentyczne, ugruntowane przekonania na podstawie osobistego doświadczenia, natomiast reszta do nich dociera jako echo tego, co jest mówione. Natomiast NATO i Unia Europejska, no myśmy rzeczywiście im ślepo ufali, bo że ślepo to jest powiedziane zanadto ostro, ale chodzi mi o to, że myśmy wiązali z nimi ogromne nadzieje. Pamiętam jak dziś, bo wtedy współpracowałam z Urzędem Komitetu Integracji integracji europejskiej, że w odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo chcemy do Unii Europejskiej, no to na pierwszym miejscu oczywiście były wymieniane takie sprawy bytowe, że otwarta edukacja dla moich dzieci, że otwarcie rynku pracy, ale na trzecim miejscu pojawiało się takie oczekiwanie, że nasi politycy zostaną ucywilizowani. Innymi słowy, że jednak Parlament Europejski spowoduje, że tak gorszących scen, z jakimi mieliśmy do czynienia tutaj, nie będzie. NATO oczywiście było tym obrońcą. Natomiast zachowanie Unii Europejskiej, zmienność nastrojów, bo już nawet nie mówię o Zielonym Ładzie, tylko mówię o polityce wobec migrantów, ale również NATO za Donalda Trumpa, no to już jakby gdzieś trochę nam ta wiara opada.
1: Polacy należą do narodów o najniższym poziomie zaufania społecznego w Europie. Tak wyczytałem. Większość ludzi uważa, że w relacjach z innymi trzeba zachować ostrożność, dystans. Brak wiary w uczciwość innych utrudnia tymczasem współpracę, też osłabia więzi międzyludzkie. Jak to zmienić? O tym między innymi dziś na moje pytanie odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Michał Poklękowski do rozmowy z panią profesor. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Ten kawałek. Dobrze roku.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam się z wami ponownie. Polaryzacja społeczeństwa to proces podziału grupy na dwa skrajne i wrogie obozy. Ludzie przestają szukać kompromisu. Zamiast tego widzą świat według zasady my kontra oni. Zjawisko to niszczy zaufanie i utrudnia normalną rozmowę. Polskie społeczeństwo jest mocno spolaryzowane, mocno podzielone. Mamy wysoki poziom społecznej nieufności wzajemnej. Co z tego wynika? Jak można tę sytuację poprawić? O tym dziś w roli ekspertki cały czas jest i na moje pytania odpowiada profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego: rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam panią po raz drugi.
2: Witam.
1: Dlaczego rodzina, pani profesor, wciąż jest dla nas najważniejsza, choć zmieniło się wokół niej bardzo wiele w ostatnich latach? Rodzina, dlaczego jest dla Polek i Polaków najważniejsza?
2: Nie tylko dla nas. Jak popatrzymy sobie na badania międzynarodowe, porównawcze, to rodzina dla wszystkich jest najważniejsza i powiedziałabym, że świat, w którym przestałaby być najważniejsza, no byłby światem, w którym chyba niekoniecznie chcielibyśmy żyć. Tak naprawdę rodzina jest dla nas, nie chcę, żeby to jakoś tak bardzo pretensjonalnie zabrzmiało, ale tak naprawdę taką jedyną formą nieśmiertelności. Ponieważ my mijamy, my jesteśmy przecież jednostką w procesji pokoleń. Prawda, za mną stoi moja mama, moja babcia, moja prababcia, oczywiście nie wymieniam już wszystkich innych krewnych i po mnie będą moje dzieci, moje wnuki i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli sobie myślimy o jakiejś rzeczy, która naprawdę po nas zostanie, chyba że jest się Einsteinem, no ale nie ma ich za wielu, tak? Albo oczywiście Beethovenem. Więc jeżeli się nie ma tego rodzaju geniuszu czy talentu, to jedyne co zostaje, to to, co zostawiamy w innych ludziach, dary, które im zostawiamy, wspomnienia, które mamy razem. Nie ma niczego piękniejszego od wzajemnej miłości. I od takiego poczucia bardzo silnej więzi z kimś, kiedy patrzymy sobie w oczy i nawet wiele nie musimy mówić. Więc rodzina jest najważniejsza również dlatego, że jest miejscem, w którym naprawdę możemy być sobą, w którym zdejmujemy wszystkie maski i wszystkie kostiumiczki i szpileczki, którymi postukujemy w pracy i możemy naprawdę się odprężyć. To jest też miejsce, które nas karmi, bo miłość karmi. Żeby nie być gołosłowną, to podeprę się autorytetem noblisty w ekonomii, niejakiego Gary'ego Beckera, który napisał właśnie za tę książkę, dostał Nobla. Książka nosiła tytuł Traktat o rodzinie i jest tam rozdział poświęcony ekonomicznej wartości miłości. I Becker pokazuje, każdy z nas to zna z własnego doświadczenia, że jeżeli zrobię na przykład pyszne ciasto, i moje dziecko je to ciasto i widzę, jakie jest szczęśliwe, to ja jestem szczęśliwa, patrząc na szczęście dziecka. I Becker mówi, to ciasto ma podwójną użyteczność. Kotlet ma podwójną użyteczność. Wszyscy też wiemy, jak to jest. Ja to pamiętam szczególnie dobrze, jak za socjalizmu udało się na przykład kupić pomarańcze albo czekoladę. I szłam do domu i już sobie wyobrażałam, jak moje dzieci będą się cieszyć. I po prostu byłam absolutnie uskrzydlona. Więc to jest to i to jest miłość bezinteresowna. Nigdy się nie pogodzę z takimi negocjacyjnymi modelami rodziny, że wszystko musimy tam sobie poukładać, robimy Excela, dzisiaj ja myję klop, jutro ty robisz lasagne i tak dalej, ponieważ tak naprawdę liczy się to, co damy bezinteresownie. Co zrobimy właśnie z miłości? I znowu wracając do Gary'ego Beckera, on też pokazuje, że gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie, powiedzmy, przez trzech studentów, którzy wynajmują mieszkanie i przez autentyczną rodzinę mają kompletnie różną produktywność właśnie dlatego, że studenci muszą się ciągle użerać i ciągle mówić, była twoja kolej, nie zrobiłeś, pamiętaj to, pamiętaj tamto. Natomiast w rodzinie ludzie robią rzeczy samorzutnie. Nie ponoszą, jak to się pięknie mówi, kosztów transakcyjnych, kosztów kontroli, kosztów monitorowania i tak dalej. Trochę się może rozgadałam, ale to dlatego, że rodzina dzisiaj jest owiana jakimś takim nieprzyjemnym, stęchłym zapaszkiem, tak, prawda? Tak. Że to tak, w ogóle rodzina, A to, to jest najwspanialsza rzecz, którą mamy. I po prostu naprawdę jak mówimy sobie, czy uwierzymy, że ważniejsze jest co innego, no to po prostu będziemy bardzo nieszczęśliwi.
1: Kondycja, pani profesor, polskiej rodziny w XXI wieku, jak wyczytałem, chwilę będę cytował, charakteryzuje się głębokim kryzysem demograficznym. No takie są fakty, chociaż ostatnio coś drgnęło. Mhm. Dzisiaj chyba mi się nawet rzuciło na oczy, ale źródła, przepraszam, nie podam w tej chwili, nie mam go pod ręką. Spadkiem liczby zawieranych małżeństw oraz przechodzeniem do mniejszych modeli gospodarstw domowych. A śledząc debatę publiczną w Polsce, można było przez długi czas też odnieść takie wrażenie, że kryzys demograficzny, taka pełzająca depopulacja, może trochę za duże słowo, ale je użyłem, i szybkie starzenie się społeczeństwa dotykają wielu krajów, nie tylko Polski, tak, krajów rozwiniętych, tak zwanych, tak zachodnich. Tak szybko starzejące się społeczeństwo jak nasze, jak czytam w sieci, wymaga przemodelowania, dostosowania, zmian pod kątem starszych ludzi, których będzie po prostu przybywać. Jak to rozumieć?
2: Pamiętajmy, że w tej chwili wiek emerytalny osiągają kolejne pokolenia powojennego baby boomu, a ten wyż demograficzny powojenny był naprawdę potężny. On miał szczyt w 55 roku, potem jeszcze były echa, bo to zawsze są echa, jak wyż demograficzny ma swoje dzieci. Więc wiadomo, że w tej chwili to przechodzenie na emeryturę będzie nasilone i tych ludzi będzie coraz więcej. Więc nasze obciążenie demograficzne radykalnie się zmienia i przestaje być obciążeniem dziećmi, które jest zawsze obciążeniem takim optymistycznym, a będzie obciążeniem osobami starszymi, które w dodatku, mówimy tutaj o pierwszym pokoleniu PRL-u, prawda, które ma za sobą pracę w bardzo niehigienicznych warunkach, złe odżywianie i tak dalej. Więc mówimy o ludziach, którzy są schorowani, którzy zresztą bardzo często są samotni.
1: Chciałem powiedzieć samotność.
2: Tak, tak, ponieważ tak, jest samotność seniorów. Oni sami w dużej mierze są ludźmi, którzy należą do pokolenia masowej migracji. Musimy pamiętać, że ze wsi do miast przeniosła się w tamtych latach prawie połowa młodego pokolenia, prawda? Socjalizm został zbudowany na drenażu wsi z zasobów ludzkich, z zasobów też ekonomicznych. No ale to jest temat na inną zupełnie rozmowę, więc i są to ludzie, którzy mają dzieci, które również gdzieś się przeniosły, ponieważ mobilność po 89 roku też jest bardzo wysoka, więc są rzeczywiście ludźmi samotnymi, a ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia pokazuje, znowu nie będę zmyślała, bo nie pamiętam, ale że bardzo wysoki odsetek śmiertelności osób po 60 roku życia wynika z samotności, bo samotność sprawia, że jesteśmy nieszczęśliwi, że mamy depresyjne nastroje. No i nie mamy żadnego pomysłu na to. Nie mamy żadnego pomysłu, jak, znaczy są znowu, żeby być sprawiedliwym. Ostatnio chyba gmina Ciechanowiec, nie chcę innych gmin pomijać, ale o tej właśnie słyszałam, dostała nagrodę dla innowacyjnego samorządu właśnie dokładnie za wytworzenie programu takiego lokalnego, bo wie pan, problemy społeczne, podobnie jak entropię, można zwalczyć tylko lokalnie. Żadne wielkie programy centralne tego nie zrobią. I jakby problem, który widać gołym okiem, to jest to, że instytucje publiczne nawet na takim niskim poziomie są nieskomunikowane. Innymi słowy, sektor ochrony zdrowia nie wie, jak wygląda sytuacja materialna starych ludzi, opieka społeczna nie wie, na co oni są chorzy i tak dalej, i tak dalej. I jakby ta inicjatywa Ciechanowca, z tego co pamiętam, to jakby gdzieś zaczęła się od tego, że oni się zaczęli wymieniać informacjami. I to bardzo wiele rzeczy oczywiście ułatwia. Poza tym są absurdalne przepisy. Na przykład sama się z tym zetknęłam, ponieważ w Białobrzegach powstał taki dom opieki dziennej dla osób starszych, co sprawia, że nie są samotni, mają tam zajęcia, mogą coś zjeść i tak dalej. No ale problem polega na tym, że to jest jednak taki teren wiejsko-miejski i trzeba ich po prostu przywozić, no bo oni sami nie przyjdą, nie prowadzą samochodu i tak dalej. No tak, te taksówek raczej brać nie będą. I okazało się, że co prawda jest transport dla osób niepełnosprawnych, prawda, ten miejski transport dla osób niepełnosprawnych, ale oni nie mogą przewozić osób starszych, nawet jeżeli są niepełnosprawne, ponieważ nie pozwalają im na to regulacje. Siostra Małgorzata Chmielewska, której jestem fanką od niepamiętnych czasów, regularnie płaci kary, ponieważ w jej domu opieki dla osób starszych, bezdomnych, schorowanych nie ma zainstalowanych w toaletach pisuarów, co jest obowiązkiem. Natomiast siostra Małgorzata zawsze barwnie opowiada, jak to taki stary, schorowany na wózku będzie zręcznie korzystał z pisuaru, prawda?
1: Jeszcze jedna kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania w Drogowskazach. Jesteśmy społeczeństwem mocno spolaryzowanym. Nie ma co dyskutować nawet, bo takie są fakty. Co nas tak polaryzuje, pani profesor? Jakie są tego skutki i dlaczego tak trudno jest walczyć, takie mam wrażenie subiektywne, ze społeczną taką polaryzacją, tak? Bo społeczeństwo spolaryzowane, no trudno jest po prostu zjednoczyć, tak, zwyczajnie, w sytuacjach kryzysowych na przykład, tak, których no, nie brakuje dookoła.
2: Ja bym powiedziała tak, że my jesteśmy systematycznie i konsekwentnie polaryzowani w celach koniunkturalnych politycznych, ponieważ ta polaryzacja oczywiście napędza krystalizowanie tak zwanych elektoratów. To ma swoją naprawdę niechlubną tradycję. Pamiętam moją wtedy jeszcze żyjącą mamę, która notabene bała się nosić moherowy beret, ponieważ wiedziała, że zostanie zidentyfikowana jako miłośniczka Radia Maryja. A pomyślmy sobie o dzieciach Chrystusa w Stanach Zjednoczonych. To jest dopiero sekta. Nasze Radio Maryja to naprawdę są poczciwe, starsze osoby, które są naprawdę zaangażowane społecznie. No nieważne. Jak ona przeżyła, jak była akcja przedwyborcza, nie wiem, czy pan ją pamięta, której hasło brzmiało zabierz babci
1: domu. Oczywiście, że pamiętam. Prawda? Tak, tak.
2: Więc to wszystko są rzeczy haniebne, prawda? To jest napuszczanie nas na siebie nawzajem, to jest dbanie o to, żebyśmy przypadkiem się nie dogadali, bo jak się dogadamy, no to wtedy będzie na pewno bieda. Ludzie to wiedzą, większość ludzi to wie. Oczywiście zawsze są osoby, które są słabsze psychicznie, które łatwiej jest zainfekować nienawiścią i one potem do kogoś strzelają albo robią jakieś okropne rzeczy. Większość ludzi, których znam, a nie tak dawno byłam na chrzcinach swojej wnuczki, są to ludzie o bardzo zróżnicowanych orientacjach i po prostu bardzo miło spędziliśmy razem czas. To nie jest tak, że te noże nosimy po kieszeniach i tylko patrzymy, więc naprawdę ja nawet marzyłam o tym, żebyśmy zrobili kampanię pod hasłem nie dajmy się zwariować, nie dajmy się podzielić, tak, żeby robić randki w ciemno. Ja zresztą mam za sobą takie doświadczenia naprawdę budujące, ponieważ przez jakiś czas zajmowałam się organizowaniem różnego rodzaju konsultacji społecznych, na przykład pierwszy sondaż deliberatywny w Poznaniu. Nieważne, tak trochę się pochwalę, ale to były spotkania, na którym zasiadali na przykład w Poznaniu w tym pierwszym w tej pierwszej deliberacji siedzieli obok siebie zagorzali kibole i miłe starsze panie, ponieważ ta narada dotyczyła tego, co zrobić ze stadionem na Bułgarskiej, wyremontowanym za publiczne pieniądze po Euro 2012. Więc to nie jest tak, my potrafimy rozmawiać. To jest budujące. Po każdym takim spotkaniu, to też Kuba Wygnański, który robi panele obywatelskie, może potwierdzić, że ludzie są nakarmieni, ponieważ nagle się okazuje, kiedy jesteśmy moderowani, że potrafimy zrozumieć drugiego człowieka, że rozumiemy, że on ma też jakieś powody, żeby jakoś myśleć i że jest możliwość, żebyśmy się gdzieś spotkali. Więc ja myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy i strasznie żałuję, że my nie robimy tego na uczelniach, w szkołach, w systemie edukacji, że my w ogóle nie jesteśmy kształceni w prowadzeniu rozmowy. I tak naprawdę, nawet jak patrzę na panele na konferencjach naukowych, to nie jest żadna rozmowa, to jest szereg niezależnych monologów, których każdy stara się wypaść lepiej od poprzednika.
1: W studiu ze mną i z wami dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie, społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego. Rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o tym za chwilę porozmawiamy, i społeczną rolę sportu. I o tym właśnie dziś, w tej edycji Drogowskazów, Michał Poklękowski. Słyszymy się już niebawem, jeszcze w trzeciej i ostatniej części naszego programu.
0: Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się. Współczesne polskie społeczeństwo jest dynamiczne, zróżnicowane. Przechodzi też głębokie zmiany demograficzne, kulturowe nawet. Charakteryzuje się silną polaryzacją światopoglądową, o czym mówiliśmy przed chwilą w drugiej części drogowskazu. Wysokim poziomem aspiracji życiowych, a także wyzwaniami związanymi ze starzeniem się populacji i kryzysem demograficznym. O tym wszystkim rozmawiam dzisiaj z profesor Anną Gizą Poleszczuk, socjolożką, byłą prorektor Uniwersytetu Warszawskiego i dziekan Wydziału Socjologii, autorką nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, czyli rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, społeczną rolę sportu. Witam po raz trzeci i po raz ostatni.
2: Witam.
1: Z przekazów medialnych wynika, że do Polski z migracji zarobkowej, tak zwanej ekonomicznej, tak, na przykład w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, wraca coraz więcej Polek i Polaków. Czy jako socjolożkę to panią cieszy? Jaka może być zaleta takiej sytuacji, tak? A tak wynika z przekazu medialnego. Badań twardych nie mam w tej chwili na studyjnym stole, natomiast takie treści już są w sieci, tak? Że rzeczywiście z Niemiec na przykład wraca sporo, widząc tam stagnację na przykład, tak? Kryzysy też społeczne, takie napięcia różne. I Polska jawi się tym naszym rodakom, którzy kiedyś tam za pieniędzmi pojechali 20-30 lat temu, jako taka bezpieczna przystań, tak? Powrót do macierzy po prostu.
2: Oczywiście, że mnie to bardzo cieszy, bo są to ludzie, którzy doświadczyli czegoś innego, którzy mają inne nawyki.
1: Perspektywę też inną.
2: Którzy mają inne perspektywy, którzy też są, jakby to powiedzieć, dowodem czegoś, prawda, dla wszystkich tych, którzy mogą jeszcze mieć jakieś wątpliwości, że po prostu jesteśmy naprawdę bardzo fajnym miejscem na ziemi i że jesteśmy naprawdę bardzo fajnymi ludźmi, mimo wszystkich tych okropnych rzeczy, które nam się o nas opowiada. To nie jest prawda. My jesteśmy w ogóle, nawet kiedyś myślałam, że to jest takie DNA nasze. My jesteśmy mistrzami małych rzeczy, małych form, ponieważ nigdy nas nie stać było na wielkie. Mhm. Nie mogliśmy budować Boeingów, ale budujemy fantastyczne szybowce. Nie budujemy już statków dalekomorskich, ale budujemy fantastyczne, renomowane na całym świecie jachty. I natchnęło mnie, bo słuchałam kiedyś wywiadu w radio z Japończykiem, który wybierał się na koncert, na konkurs chopinowski i żeby lepiej grać Chopina, nauczył się polskiego. No i oczywiście dziennikarz, jako dziennikarz mówi, no ale co takiego jest w Chopinie, że aż pan sobie tyle zadał fatygi. A on mówi, ponieważ nie jest wielką sztuką skompletować orkiestrę, dać dużo blachy, dużo instrumentów i wygenerować złożoną muzykę, ale wydobyć złożoną, bogatą muzykę z jednego instrumentu, to jest prawdziwe mistrzostwo. I tak sobie myślę, że my jesteśmy mistrzami małych form. Jesteśmy, nawet jak popatrzymy sobie na polską architekturę, na nasze małe kościoły, na nasze dworki szlacheckie, one są małe, ale są piękne, są harmonijne, a poza tym one wytwarzają taką specyficzną ikonosferę, którą odczuwają również obcokrajowcy. Ja pracując w transnarodowej korporacji robiłam jako oprowadzacz wycieczek zagranicznych, ponieważ ci wielcy Czermeni zachodni, oni zawsze chcieli zobaczyć normalnego konsumenta w jego domowym otoczeniu, a najlepiej jeszcze zjeść obiad. I pamiętam jeden naprawdę taki wysoko postawiony, potem mi powiedział coś takiego, będę to zawsze pamiętała, mówi, wiesz Ania, to jest niezwykłe doświadczenie, ponieważ wjechaliśmy na to osiedle i były odrapane mury i graffiti i rozchełstane śmietniki, weszliśmy do klatki schodowej i tam pachniało kotami i zadzwoniliśmy do drzwi na odrapanej klatce schodowej, a potem te drzwi się otworzyły i weszliśmy w zupełnie inną przestrzeń. Było pięknie, pachniało ciastem i dostaliśmy przepyszny obiad. Innymi słowy, znowu mówię o małych formach, to jest umiejętność wykuwania, wyszarpywania, wytwarzania takich przestrzeni piękna, ponieważ my naprawdę pragniemy dobra, pragniemy piękna i pragniemy prawdy. Nie jest to nic takiego oryginalnego, ale w Polsce to bardzo wyraźnie widać i to było bardzo wyraźnie czuć po 89 roku, kiedy ludzie naprawdę chcieli, bo socjalizm był brzydki, socjalizm był niemoralny i socjalizm był oczywiście oparty na fałszu. Także żyliśmy w takiej okropnej, fasadowej rzeczywistości, którą jakoś trzeba było dekonstruować, żeby w ogóle przeżyć. Dla mnie formatywnym doświadczeniem był film Rejs Marka Piwowskiego, ponieważ, tak jak mówię, socjalizm był obrzydliwy, był brzydki i tak dalej i byłam bardzo ponura i bardzo nieszczęśliwa i poszłam na ten rejs i patrzę na tego Mamonia i na tego Himmelsbacha i nagle zaczęłam się histerycznie śmiać. Marek Piwowski mnie odczarował. Tak jak nas odczarowywały wszystkie misie, bruneci wieczorową porą, polskie kabarety i tak dalej, ponieważ jedyną na to możliwą reakcją było obśmianie.
1: I ostatnia kwestia na koniec naszej długiej dzisiejszej rozmowy, pani profesor, sąsiedzi. Relacje międzyludzkie z sąsiadami w Polsce opierają się najczęściej na bezpiecznym dystansie, tak czytam, i uprzejmej znajomości z widzenia, tak? Co czwarty Polak nie utrzymuje żadnych relacji z osobami z tej samej klatki schodowej, a większość stawia na życzliwą, lecz zdystansowaną neutralność wobec sąsiadów, tak? Kiedyś było pod tym względem, mam takie wrażenie, bo też jestem dzieckiem PRL-u, doskonale pamiętam tamten system. Trochę to inaczej wyglądało. Może ja się też wychowałem w takich warunkach. Co się zmieniło? Dlaczego relacje też z sąsiadami z bloku, z ulicy, z zaogrodzenia, tak, powinny w ogóle być relacje, tak? Jakie społeczne znaczenie mają relacje z sąsiadami? I co się stało, że one się trochę nam skiepściły, mówiąc?
2: No, mają znaczenie fundamentalne, właśnie, ponieważ to jest potencjalna sieć samopomocy w bardzo wielu sytuacjach. Natomiast stało się bardzo wiele rzeczy. Zaczęliśmy inaczej budować. Jeżeli pamięta pan PRL i mieszkał pan w kamienicy, ja się wychowałam w kamienicy na Grochowie, to w tej kamienicy była, w piwnicy była wspólna pralnia, a na górze był wspólny strych do rozwieszania prania. I jakby te przestrzenie niejako wytwarzały relacje między nami, ponieważ trzeba było się dogadać, kto kiedy pierze, kto kiedy wiesza i tak dalej. Mieliśmy podwórko. Na tym podwórku był trzepak. Na tym podwórku bawiły się dzieci, więc ich rodzice siłą rzeczy też wchodzili w jakieś relacje. Co więcej, te dzieci też były powodem bardzo często jakichś narad sąsiedzkich, związanych na przykład ze wzbogaceniem podwórka o huśtawkę. Pamiętam jak dziś, że ta huśtawka się pojawiła. Ojcowie przed naszą kamienicą na podwórku wylewali lodowisko zimą, bo jeszcze wtedy były naprawdę siarczyste mrozy, więc jakby wszystko sprzyjało temu, chodziliśmy do jednej szkoły. Natomiast jak budujemy dzisiaj? No budujemy tak, że ja windą zjeżdżam do podziemnego garażu, gdzie wsiadam w swój samochód i wyjeżdżam. Nie ma żadnych wspólnych przestrzeni, dokładnie, ponieważ wszyscy mają pralko-suszarki. Nie ma podwórka, więc dzieci się nie bawią razem. Zresztą nawet gdyby było podwórko, to Bóg jeden wie, czy by rodzice by tam wypuszczali dzieci, bo to wiadomo, że jest niebezpiecznie i trzeba być matką helikopterową i cały czas gdzieś tam mieć dziecko na oku i tak dalej. Więc nie sprzyja nam architektura. Nie sprzyja nam tryb pracy, ponieważ nas nie ma po prostu w domu po całych dniach, a jak wracamy, to jesteśmy tak wycieńczeni, że ostatnia rzecz, na jaką mamy ochotę, to pogaduszki z sąsiadami. Ja akurat szczęśliwie w dalszym ciągu mieszkam na Pradze Południe, którą kocham. Mamy podwórko, na tych podwórkach są ławeczki. Na tych ławeczkach my sobie siadamy z sąsiadami i sobie gawędzimy, a nawet raz, przyznam, że tylko raz, na parkingu, który jest przy podwórku, urządziliśmy sobie potańcówkę. To się zmienia pod wpływem drugiego czynnika, mianowicie bardzo dużej mobilności. W tej chwili w mojej kamienicy coraz więcej mieszkań jest wynajmowanych przez takie wędrowne ptaki, które są, potem ich nie ma i tak dalej. A jak wychodzę na podwórku i widzę ludzi, którzy tam, bo to jest takie osiedle, kilku, sześciu budynków, to po prostu coraz większej liczby osób nie znam. Więc to jest drugi taki moment, że właściwie coraz mniej jest osób takich zagnieżdżonych na stałe. Nie ma dozorcy. dozorca to była instytucja naprawdę, prawda? Która wszystko wiedział, można było do niego pójść i tak dalej. Więc bardzo dużo rzeczy działa przeciwko nam i trzeba naprawdę bardzo się postarać, żeby te więzi reaktywować, ale jest to możliwe. No mamy dzień sąsiada, mamy wyprzedaże garażowe.
1: Świetna
2: inicjatywa. Mamy różnego rodzaju dzielnie, przynajmniej w mojej okolicy jest nie tylko jadłodzielnia, ale można też zostawić tam na przykład niepotrzebne talerze i tak dalej, książki. Więc to sprzyja.
1: Grupy facebookowe, wspólnotowe temu nie sprzyjają, bo mam wrażenie, że tam ludzie się układają pałkami po głowie, tak? Bo łatwiej w wirtualnym świecie to zrobić niż w rzeczywistym, prawda?
2: Tak, no oczywiście wszyscy już wiemy, że jakie są negatywne konsekwencje.
1: Jasne.
2: A jak pomyślimy sobie o generatywnej sztucznej inteligencji, to włos się jeży, bo to już jest po prostu wydrążanie myślenia, prawda?
1: To prawda. To prawda, to tyle w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem była dzisiaj profesor Anna Giza-Poleszczuk, socjolożka, była prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Socjologii, autorka nagrodzonej książki o rodzinie i społecznej historii marketingu. Pani profesor bada rzeczy, które dotyczą każdego, każdej z nas, rodzinę, zaufanie, więzi sąsiedzkie, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, i też społeczną rolę sportu. Bardzo dziękuję za spotkanie w studiu i za rozmowę, pani profesor. Bardzo dziękuję.
2: I ja bardzo dziękuję za wysłuchanie.
1: Polecam waszej uwadze podcasty Drogowskazów. Są wszędzie. Będzie tam, gdzie szukacie ulubionych, bezpiecznych, wartościowych treści tworzonych przez ludzi. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
3: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
4: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
3: Czekam na was w Julinku!
4: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
0: Reklama.

0: Tylko ja.
1: Reklama. Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
4: Do mojej akademii. Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
5: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
4: Czekam na was w Julinku.
5: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
1: Reklama.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.